To była modlitwa Toreadora Joaquina Turiny. Grała orkiestra kameralna z Bazylei, dyrygował Francisco Coy, który jest nie tylko dyrygentem, ale także kompozytorem. Tamtego wieczoru w Stadt Cassino zaprezentował po raz pierwszy swój koncert wiolonczelowy. Partię solową wykonała wtedy nietuzinkowa wiolonczelistka Sol Gabetta.

Słuchaliśmy prawykonania koncertu wiolonczelowego Francisco Coya. Orkiestrę kameralną z Bazylei poprowadził kompozytor. Na wiolonczeli grała Sol Gabetta, która nie była jedyną solistką tamtego wieczoru w Bazylei. Później na estradzie Stadt Cassino pojawili się pianista Ricardo Bovino i perkusista Alexander Weber. W ich interpretacji posłuchamy koncertu podwójnego Bohuslava Martinu na dwie orkiestry smyczkowe, fortepian i kotły.

Oklaski dla pianisty Ricardo Bovino, perkusisty Aleksandra Webera oraz orkiestry kameralnej z Bazylei. W ich wykonaniu usłyszeliśmy koncert podwójny Bohuslava Martinu na dwie orkiestry smyczkowe, fortepian i kotły. Ostatnim punktem programu tamtego koncertu w Szwajcarii była suita z baletu El Amor Brujo, czyli Czarodziejska Miłość Manuela de Falla.

Tak kończy się suita z baletu El Amor Brujo, Czarodziejska miłość Manuela de Falla. Kammerorchester Basel prowadził Francisco Coy. Nagranie powstało w Bazylei w sztat Cassino 20 stycznia 2023 roku. Pozostaniemy przy twórczości hiszpańskich kompozytorów. Oto trzy gitarowe utwory Joaquina Rodrigo. Gra

To były utwory hiszpańskie Joaquina Rodrigo. Na gitarze grał Goran Listerz. Wrócimy teraz do muzyki scenicznej Manuela de Falla. Posłuchajmy arii z jego opery La Vida Breve. Śpiewa Manon Fubel.

Manon Phubel wykonała arię Salut głównej bohaterki opery La Vida Breve Manuela de Falla. Teraz sięgniemy po utwór kompozytora, który wprawdzie urodził się we Włoszech, ale dużą część życia spędził w Hiszpanii. Luigi Boccherini. Oto jego szósty kwintet smyczkowy, w którym maluje nastrój ulic Madrytu nocą. Gra Gringles Quartet wraz z wiolonczelistą Christophem Coin.

Gringolds Quartet i Christoph Quin, grający na drugiej wiolonczeli, wykonali nastrojowy szósty kwintet C-dur Muzyka Notturna delle Strade di Madrid, opus 30 Luigiego Boccheriniego. Na koniec tej hiszpańskiej odsłony Euronocy posłuchajmy jeszcze XVI-wiecznego Villancico, Prado Verde i Florido.

Montserrat Figueras, sopran, Maite Arrua Barrena, mezzosopran oraz Lambert Climon i Francesc Garrigosa, tenory. W ich wykonaniu usłyszeliśmy Prado Verde i Florido, czyli Villancico, XVI-wieczną hiszpańską pieśń Francisca Guerrero. I tak kończymy nasze spotkanie z muzyką Hiszpanii. Za chwilę druga część Euronocy.

Słuchają Państwo Dwójki. Trwa muzyczna noc Euroradia. Usłyszymy teraz nagranie z naszego radiowego archiwum. Będzie to druga symfonia c-moll Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego lub, jak nazwał ją kompozytor, symfonia charakterystyczna w duchu muzyki polskiej. Posłuchajmy jej w wykonaniu z 1994 roku. Wtedy zarejestrowała ją Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod dyrekcją Rubena Silwy.

To była druga symfonia c-moll Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Słuchaliśmy nagrania z lat 90. z udziałem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod dyrekcją Rubena Silwy. Na koniec naszego spotkania pojawi się dzieło francuskiej organistki i kompozytorki, która zmarła prawie dokładnie 20 lat temu, Rolande Falsinelli. Oto jej Messe de Saint-Dominique. Śpiewają członkowie BBC Singers.

0: Chórzyści BBC Singers wykonali Messe de Saint-Dominique, dzieło współczesnej francuskiej kompozytorki i wybitnej organistki Roland Falsinelli. Tak kończy się muzyczna noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski i Mateusz Nowosad.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.

Elżbieta Grin-Stasik, witam serdecznie i zapraszam do słuchania przygotowanych dla Państwa nagrań. Zabrzmią dzisiaj churalna muzyka staropolska, także kompozycje pisane współcześnie, ale będzie czas na ciekawy akcent historyczny, a rozpoczynamy polonezem F-moll Józefa Kozłowskiego. Żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX stulecia. Larghetto espressivo to oznaczenia kompozytora dotyczące wykonania poloneza F-moll. Zabrzmi też rondo alla mazurek C-dur, a to już muzyka dobrego naszego znajomego Józefa Elsnera. Gra klawesynistka Urszula Bartkiewicz.

muzyka salonu przełomu XVIII i XIX stulecia. Na klawesynie grała Urszula Bartkiewicz. Fantazja polska. Kolejne wykonania przeniosą nas w jeszcze wcześniejsze lata historii polskiej muzyki, bo oto najpierw zabrzmi jedna z pieśni reformacyjnych Wacława Szamotu, Chryste Dniu Naszej Światłości, wiek XVI. Następne dwa motety. Pierwszy, o Gloriosa Domina, to utwór Mikołaja Zieleńskiego. Według wybitnego naszego muzykologa Zdzisława Jachimeckiego, Zieleński to, cytuję, najwybitniejszy kompozytor wolnej Polski przed Chopinem. Motet następny wyszedł spod pióra innej znakomitości. To motet Tota Pulchra es Maria Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, a więc muzyka polskiego baroku. Właśnie tymi utworami rozpoczynali swój koncert nagrodzony laurami kameraliści oktetu Gaudium pod kierunkiem Ewy Rafałko. Mowa o koncercie laureatów Międzynarodowego Konkursu Chora Cantavi. Suwałki, Lipiec, rok 2004.

muzyka z naszych radiowych zbiorów. Śpiewał nieistniejący już dziś zespół Gaudium z Białegostoku, który tak pięknie zapisał się w tradycji polskiej kameralistyki churalnej. Pracował pod kierunkiem Ewy Rafałko. Obecnie od lat pani doktor Ewa Rafałko związana jest z Operą i Filharmonią Podlaską. I właśnie tam do Filharmonii Podlaskiej wiedzie nas następne nagranie. Posłuchajmy proszę kompozycji Pawła Łukaszewskiego z 2006 roku. Oto jego Trinity Concerto, muzyka napisana na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową. Larghetto, agitato i largo. Tak właśnie oznaczył kompozytor poszczególne ogniwa utworu. Gra Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyryguje Piotr Borkowski. Partia solowa w nagraniu saksofonisty Grega Banaszaka.

Fantazja Polska. Wybrzmiały właśnie ostatnie dźwięki kompozycji Pawła Łukaszewskiego. Trinity Concerto na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową. W partii solowej słuchaliśmy Grega Banaszaka. Słuchaliśmy też orkiestry, opery i filharmonii podlaskiej. Dyrygował Piotr Borkowski. Fantazja Polska. Następne nagrania przywodzą czasy naszej burzliwej historii, bo oto sięgam po trzy wyjątkowe dla nas Polaków pieśni, które zawarł w zbiorze Józef Świder, opracowując śpiewnik zatytułowany Święta Miłości Kochanej Ojczyzny. Pieśń tytułowa, tekst napisał w 1774 roku Ignacy Krasicki, stała się hymnem szkoły rycerskiej. Niebawem ów hymn wszedł do kanonu literatury czasów oświecenia jako jeden z najważniejszych, najbardziej nośnych przekazów myśli patriotycznej. Muzykę do hymnu Krasickiego napisał Wojciech Sowiński, bratanek generała Józefa Sowińskiego. Wojciech Sowiński, osiadły w Paryżu pianista, kompozytor i publicysta muzyczny, był autorem wydanego w Paryżu w 1784 roku słownika muzyków polskich. Kolejne wykonanie, które przed nami, to pieśń ułańska z czasów powstania listopadowego. Franciszek Kowalski napisał wiersz Ułan i dziewczyna. Wiersz, który z muzyką prawdopodobnie hrabiego Gellenberga, choć niektórzy badacze przypisywali muzykę Chopinowi, otóż popularny wśród żołnierzy wiersz został opublikowany w Paryżu w 1831 roku. Wreszcie trzeci śpiew, który zabrzmi niebawem, to jeden z najważniejszych tekstów patriotyczno-religijnych. Chodzi o XIX-wieczny wiersz z 1846 roku, romantyka Kornela Ujejskiego Z dymem pożarów. Śpiew ten stanowił nieoficjalny hymn narodowy. Co ciekawe, tekst powstał do istniejącej już muzyki chorału autorstwa Józefa Nikorowicza. Nikorowicz to pianista, kompozytor,

który pisał pieśni, mazurki, fantazje. Doda mi to, że melodię owego chorału zacytował w cyklu Pieśni i tańce śmierci Modest Musorgski. A więc trzy nasze śpiewy historyczne w opracowaniu Józefa Świdra. Święta miłości kochanej ojczyzny, Ułan i dziewczyna oraz hymn Z dymem pożarów. Do tego zestawu dodaję jeszcze dwie autorskie kompozycje Świdra. Pieśń do wiersza psalmu w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego oraz moją piosenkę do poezji Cypriana Kamila Norwida. Śpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Włodzimierz Siedlik.

Chór Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika w lirykach Józefa Świdra. Wcześniej zespół przypomniał nam trzy polskie pieśni historyczne. W tle słychać już rondo F-dur a la Mazur opus 5 Fryderyka Chopina. I tą młodzieńczą kompozycją żegnam Państwa, Elżbieta Grin-Stasik. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Dziś w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego wspominamy świętego Tomasza Apostoła. To dlatego w kościołach odczytywany jest opowiadający o nim fragment Ewangelii według świętego Jana. Autor natchniony maluje przed naszymi oczyma znaną scenę opisującą powątpiewanie Tomasza o tym, że Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstały przychodzi więc do apostołów, gdy Tomasz był obecny w ich gronie i każe mu dotknąć swoich ran. Są na kartach Ewangelii takie postaci, które w pierwszej chwili budzą nasz niesmak. Czujemy się zgorszeni ich postawą. Zastanawiamy się, jak w ogóle można było tak postąpić. Kiedy jednak zastanowimy się głębiej i w miarę obiektywnie spojrzymy na samych siebie, zauważamy, że w pewnym stopniu jesteśmy do nich podobni. Tak jest na przykład z synami Zebedeusza, którzy gorszą nas tym, że chcieli zająć uprzywilejowaną pozycję przy Jezusie. Tak jest z Piotrem, który pyta Jezusa wprost: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Tak jest z apostołami, którzy zostawiają Jezusa samego, aby ratować własną skórę. W każdej z tych postaci możemy dostrzec cząstkę siebie. Nie inaczej jest z Tomaszem, którego z upodobaniem nazywamy niewiernym. Ewangelista zapisał, że Tomasz był zwany Didymos. To słowo po grecku znaczy bliźniak. Pomijając przyczyny, dla których tak właśnie nazywano tego apostoła, możemy powiedzieć, że w pewnym sensie jest naszym bliźniakiem, a my jesteśmy jego bliźniakami. Nawet jeśli wierzymy w istnienie Boga, w Jego obecność, w Jego opatrzność, jest w nas mniejsza czy większa tęsknota za tym, aby się upewnić, dotknąć, zobaczyć, choć na chwilę. Myślimy, że wtedy byłoby nam łatwiej, że to doświadczenie ugruntowałoby nas w tym, co dobre. Papież Grzegorz Wielki, mówiąc o Tomaszu i jego wątpliwościach, nie potępiał go. Sformułował dwie piękne myśli. Pierwsza, że niedowiarstwo Tomasza przyniosło więcej pożytku niż wiara pozostałych apostołów, bo dotykając ran zmartwychwstałego, sam uwierzył i nas utwierdził w wierze.

0: i druga, że Tomasz, dotykając ran mistrza, zagoił tym rany swojej niewiary. To prawda. Niewiara jest pewnego rodzaju raną, którą uleczyć może tylko Bóg. Lekarstwem indywidualnie dopasowanym do każdego wątpiącego. Przypominają o tym pojawiające się w tekście dzisiejszej Ewangelii zamknięte drzwi, przez które Jezus przechodzi, aby spotkać się z Tomaszem i pozostałymi apostołami. Zamknięte drzwi. Zdarza się, że człowiek oddziela takimi niewidzialnymi drzwiami to, co jest w stanie sprawdzić przy pomocy zmysłów, od tego, co przekracza możliwość sprawdzenia. Oddziela wiedzę od wiary. Pierwsze akceptuje, drugie odrzuca. Tymczasem Jezus potrafi przyjść mimo drzwi zamkniętych. Potrafi dotrzeć do każdego w odpowiedni dla niego sposób, z argumentami, które go przekonają, i powiedzieć: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, jest piątek, to 3 lipca, 184 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło o godzinie 4.20, zajdzie o 21.00. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 40 minut. O 5 minut krócej niż w zeszłym tygodniu zaczęło się zatem odliczanie, proszę państwa, do jesieni. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longin, Longina, Radomir i Tomasz. Zatem nieprzypadkowo w słowie na dzień dziś było o niewiernym Tomaszu. Monika Kopcik, Anna Regulska, Andrzej Zieliński. Witamy państwa serdecznie.
1: Pogoda.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Przewiduje się jego wzrost. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze. Temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem. Na pozostałym obszarze od 20 stopni do 24. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, lokalnie do 26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 75 km na godzinie. My dziś państwa porwiemy do godziny 9 jazzowa, skoro to pierwszy piątkowy jazzowy poranek w letniej ramówce Dwójki, no to nie możemy zacząć inaczej.

Miles Davis i jego klasyczne Summertime. Miles Davis, Zakochany, 1958 rok. Ten utwór Summertime George'a Gershwina, ten standard, będzie dzisiaj naszym motywem przewodnim. Trzy razy będziemy sięgać po tę kompozycję. Ja wybrałem z tych trzech razy dwa, a trzeci mam nadzieję, że Państwo wybiorą. Może taka zabawa dziś o poranku, skoro to pierwszy jazzowy poranek w wakacyjnej ramówce. Proszę wybrać ulubioną interpretację Summertime, którą my zaprezentujemy dla Państwa po godzinie 8:00. Jako trzecią z kolei. andrzej.zieliński@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo swoje ulubione Summertime, to proszę pisać, jest z czego wybierać. A nas słuchają Państwo w poranku i jest już 6:06. Co dziś w programie? O 8:30 gościć będziemy znakomitego skrzypka jazzowego Mateusza Smoczyńskiego. Artysta opowie nam o tym, co to znaczy kroić, grać w technice chop na skrzypcach. Opowie o tym, dlaczego w jego zespole w Atom String Quartet wiolonczelista Krzysztof Lęczowski odwraca swój instrument i gra na nim jak na gitarze. I co te wszystkie rozszerzone techniki wykonawcze mają wspólnego z funkiem, z polskim funkiem? Słowem, rozmowa o nowej płycie zespołu Atom String Quartet, Atom Goes Funky.

0: To muzyczna próbka nowego albumu, o którym dziś opowiemy pod koniec programu. A co wcześniej? O wielkim przewrocie w sztuce, który zaczął się od kubizmu. Czy rzeczywiście w tym nurcie chodzi o figury geometryczne? Czy to może poszukiwanie nowego sposobu malowania? Kto był pierwszy? Na czym polegała owa rewolucja? I czy rzeczywiście wszyscy od razu przyznawali się do bycia kubistami? O tym m.in. w rozmowie z Anią Lisiewicz, kuratorką w Muzeum Fabryki w Łodzi.
1: To jest po prostu pewnego rodzaju praca, ewolucja, poszukiwanie czegoś. Ale na początku sam Picasso się od tego odżegnywał, natomiast malował kubistycznie.
0: O wystawie Pablo Picasso i inni kubizm o 8.10. O 7.20 koncert w warszawskim Teerze. Znaczy my opowiemy o koncercie w warszawskim Teerze, on odbędzie się zdecydowanie później. Bilety również na ten koncert będziemy dla Państwa mieli, a będzie to występ grupy Tien Lai.
2: Myśleliśmy o naszej twórczości, że jest w jakimś sensie transowa czy rytualna, więc od razu zwróciliśmy się w stronę takich instrumentów jak konga, czy różne metalowe instrumenty, metalofony. Natomiast nasza elektronika wtedy podryfowała w stronę muzyki techno, takiej industrialnej muzyki. Powstał z tego taki miks.
0: Jaki konkretnie miks? O tym o godzinie, nawet po godzinie 7. A za chwilę, bo o 6.35 opowiemy o trudnych i skomplikowanych

0: losach życia Toni Lechtman, polsko-żydowskiej ideowej komunistki, ale także matki, wdowy, babci, osoby dotkniętej przez najokrutniejsze momenty XX wieku. Naszym gościem będzie Anna Müller, autorka książki Zwyczajne życie, podróże Toni Lechtman.
1: Napisałam do niej maila, pojechałam do niej i okazało się, że oprócz tego, że ta historia jej mamy jest bardzo interesująca i w zasadzie bardzo nam mówi o bardzo skomplikowanej historii Polski, jakby polskich migracji również w XX wieku, to jeszcze do tej historii jest olbrzymi materiał archiwalny.
0: O nim za około 2 kwadranse. Słuchają Państwo Dwójki, jest 10 minut po godzinie 6. Czas zatem tradycyjnie na dzisiejszego jazzowego jubilata i jego muzykę.

0: klasyczne nagranie Blue Note'owskie, można byłoby tego słuchać w nieskończoność. Dziś 84 lata skończyłby właśnie grający mistrz organów Hammonda, znany ze swojego wizerunku z turbanem na głowie, dr Lonnie Smith. Sprawdziłem wczoraj, proszę Państwa, najpopularniejsze pytania zadawane przez internautów dotyczące właśnie doktora Lonniego Smitha w popularnej wyszukiwarce. I na miejscu pierwszym tych najczęściej zadawanych pytań, Państwo nie uwierzą, jakie znajduje się zagadnienie. Czy doktor Lonnie Smith jest lekarzem? No, odpowiedź jest prosta, nie, ale mówił, że jest doktorem, że tak długo gra, że może operować na muzyce. Przestrzegał również, uważaj, bo mogę zoperować i ciebie. No to robił przez dekady dr Lonnie Smith. Jeżeli chodzi o rocznicę, proszę Państwa, mamy dziś 3 lipca, zatem kilka okrągłych, które dla Państwa sprawdzę.
1: Kalendarium.
0: Zaczynamy motoryzacyjnie. 140 lat temu w niemieckim Mannheim został zaprezentowany trzykołowy pojazd z silnikiem spalinowym i elektrycznym, zapłonem Benz Patent Motorwagen numer Ein, albo numer 1, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć po polsku. Był to pierwszy automobil skonstruowany przez Karla Benza. To początek historii Mercedesa. 130 lat temu, będąc w tematyce wciąż komunikacyjno, może nie samochodowej, ale teraz szynowej, bo w 1896 roku na ulicy Bydgoszczy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Wcześniej od 18 maja 1888 roku w Bydgoszczy były tramwaje konne. 85 lat temu, w 1941 roku, w zdobytym przez Niemców Krzemieńcu Ukraińcy nacjonaliści zamordowali od 300 do 500 Żydów. Przyczyną pogromu stało się odnalezienie zwłok więźniów zabitych przez sowieckie służby przed ewakuacją z miasta. 85. rocznica tych wydarzeń. 75 lat temu, w wieku zaledwie 28 lat, w Warszawie zmarł Tadeusz Borowski, nowelista, poeta i publicysta. W 1943 roku aresztowany i więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych. Najpierw w Dachau, potem w Auschwitz-Birkenau. Autor wstrząsających opowiadań o tematyce obozowej, jak Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. W 1948 roku wstąpił do PZPR i dał się poznać jako zdeklarowany komunista. A co jeszcze wydarzyło się 3 lipca? O tym Jakub Jamrozek.
2: Przez całe życie utrzymywał, że jest synem Polki i wodza indiańskiego plemienia Shawneesów Wysokiego Orła, chociaż jego opowieści nie zawsze były spójne. Historia dzieciństwa pozwoliła mu jednak odnieść literacki sukces i rozbudzić w Polakach miłość do Indian. 23 lata temu w Gdańsku zmarł Satok, czyli Stanisław Supłatowicz, polski pisarz i gawędziarz, a także żołnierz Armii Krajowej.
3: Lepiej mieć 100 przyjaciół niż jednego wroga. Szanować wszystko, a czy to przyroda, czy ludzie, odpłacą się tym też. Otóż wszyscy się dziwią, skąd Indianin w Polsce. No, moja matka jest Polką, a ojciec Indianin, ale według praw indiańskich, jeżeli mężczyzna jest Indianin, pochodzi z jakiegoś plemienia, a kobieta białą, to ona zyskuje wszystkie prawa indiańskie, nawet respektowane przez Departament do Spraw Indian.
2: Z kolei 98 lat temu w Łodzi urodził się Jan Machulski, aktor, reżyser teatralny, pedagog, założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie.
4: Ja cały czas przede wszystkim czuję się przede wszystkim jako aktor. I tak bym chciał być traktowany, ponieważ to chyba daje nam naj...

0: największą satysfakcję. Spotykanie się wieczorami z ludźmi, dla których możemy grać, z którymi mamy jakiś kontakt. I ta przyjemność jest chyba w aktorstwie największa z tych innych różnych funkcji dyrektorowania, czy nawet reżyserowania. Mimo, że się ogarnia całość, że odpowiedzialnym się jest, że więcej można powiedzieć, może całym przedstawieniem ludziom, ale ta taka przyjemność, którą się wyczuwa, spocenie się, cisza tam, gdzie trzeba, czy reakcja publiczności, jest najwspanialsza w zawodzie aktora.
1: Najsłynniejszą filmową kreacją Jana Machulskiego była rola kasiarza Henryka Quinto w komediach kryminalnych Wabank i Wabank 2, czyli Riposta. Zapewne Jan Machulski niejednokrotnie tupał też nóżką do piosenek, które wykonywała Łucja Prus. Ta właśnie piosenkarka zmarła 24 lata temu w Warszawie.

0: Lucja Prus, wykonawczyni przebojów W żółtych płomieniach liści czy Nic dwa razy się nie zdarza. A 140 lat temu uruchomiono w Warszawie stację filtrów.
1: Twórcy wodociągów to ojciec i syn Lindlejowie, Sokrates Tarynkiewicz, prezydent Warszawy. Mimo że przedstawiciel zaborcy, to bardzo światły i mądry człowiek. Był generałem, inżynierem. I dzięki niemu można powiedzieć, że Warszawa ma nie tylko wodociąg, ale i kanalizację, bo w tamtych czasach jak gdyby równolegle powstawał program zlikwidowania ścieków ulicznych, a odprowadzenia ścieków kanałami. Z tamtego okresu też są najwspanialsze budowle związane z tą inżynierią sanitarną.
0: 140 lat, właśnie tyle ma warszawska stacja filtrów.
2: Polecamy też spacery warszawskiej stacji filtrów. To piękne przestrzenie architektoniczne. A ja jeszcze dodam tylko, że 55 lat temu zmarł Jim Morrison, muzyk i poeta, wokalista słynnej grupy The Doors. No, niektórzy wielbiciele Jima Morrisona twierdzą, że upozorował swoją śmierć, by wieść spokojne życie w Meksyku. Do jego grobu na cmentarzu w Paryżu codziennie przybywają dziesiątki fanów. Urodził się 8 grudnia 1943 roku. A jego słynnych jeźdźców burzy zagra teraz Marcin Wasilewski i jego trio.

0: No, prawie było słychać te organy Hammonda, które w oryginale tak pięknie brzmiały w utworze Riders on the Storm. Grał Marcin Wasilewski i jego trio. Jest 6:27.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Po raz ostatni w tym tygodniu posłuchamy w poranku wiersza Czesława Miłosza. Ta prezentacja ma związek ze 115. rocznicą urodzin noblisty, który przyszedł na świat w majątku dziadków Kunatów w Szeteiniach na Litwie. Słyszeliśmy już wiersz zatytułowany Rzeki, wyraz przywiązania poety do rzek jego dzieciństwa i młodości, z płynącą obok dworu w Szeteiniach Niewiaszą na czele, ale Wileńszczyzna, gdzie Miłosz w czasie lat gimnazjalnych i studenckich przebywał, to także kraina wspaniałych jezior i właśnie obraz jeziora pojawia się w wierszu, który teraz usłyszymy. Poeta napisał go w Warszawie w 1937 roku. Czyta Andrzej Szczepkowski.
2: W mojej ojczyźnie. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne, chmury szerokie, rozdarte, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. I płytkich wód szept w jakimś zmroku ciemnym i dno, na którym są trawy cierniste, mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, cyranek świsty w górze porywiste.

0: Śpi w niebie moim to jezioro cierni. Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni.
1: Jutro przypada 85. rocznica śmierci Tadeusza Boja Żeleńskiego, poety, krytyka literackiego i teatralnego, eseisty, tłumacza, przede wszystkim prozy, ale także poezji. Wierszy samego Boja, a także jego poetyckich przekładów posłuchamy w poranku od poniedziałku. A teraz w poranku tradycyjnie czas na muzykę Chopina. Skoro to jazzowy poranek, no to rzecz jasna jazzowych opracowań, jazzowych przetworzeń, jazzowych impresji na temat muzyki Chopina. Sięgamy do samego początku tego gatunku w Polsce, czyli rok 94. Młodziutki Lesław, jeszcze wówczas Możdżer, i jego impresje chopinowskie.

płyta Chopin Impresje Mazurek Kamol z opusu 17 grał Leszek Możdżer. Płyta, a powinienem powiedzieć album, nagrywany w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie, tu nieopodal. Ale dlaczego powinienem powiedzieć album? Bo ta muzyka była początkowo wydana na kasecie, zanim pojawiła się na płycie. 6:33, słuchają Państwo Poranka Dwójki. Kim była Tonia Lechtman? Jej życie naznaczały wojna domowa w Hiszpanii, II wojna światowa, polsko-żydowskie napięcia oraz doświadczenie komunizmu i PRL. O biografii, która odsłania nie tylko osobiste dramaty, ale także najważniejsze dylematy XX wieku, opowiada historyczka Anna Müller w książce Zwyczajne życie, podróże Toni Lechtman. Co sprawiło, że zainteresowała się właśnie tą postacią i jakie historie kryją się na kartach tej książki, wyjaśnia teraz w poranku.

0: dwójki sama autorka.
1: Pomysł napisania książki o Toni Lachtman zrodził się w czasie prac nad moją pierwszą książką, która była poświęcona więźniarkom politycznym w Polsce po roku 1945-1946. Nazywam się Anna Miller i jestem historykiem na stałe mieszkającym i pracującym w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Michigan, Dearborn. W trakcie tych badań, poszukiwań zorientowałam się, że była jakaś grupa komunistek, które były również więzione, czy przetrzymywane w aresztach, w bardzo ciężkich przesłuchaniach, które w zasadzie nigdy nie zostały skazane. I po wielu miesiącach takich prób znalezienia, odszukania nazwisk tych kobiet, to był 2007-2008 rok, więc jakby ta wiedza na temat tych komunistycznych więźniarek była jeszcze dużo mniejsza niż jest teraz. Udało mi się dotrzeć do rodziny Toni Lachtman, Wery Lachtman, która w dalszym ciągu mieszka w Tel Awiwie w Izraelu. Napisałam do niej maila, pojechałam do niej i okazało się, że oprócz tego, że ta historia jej mamy jest bardzo interesująca i w zasadzie bardzo nam mówi o bardzo skomplikowanej historii Polski, jakby polskich migracji również w XX wieku, to jeszcze do tej historii jest olbrzymi materiał archiwalny, ponieważ Tonia zostawiła bardzo wiele listów, które w zasadzie pisała do rodziny od 1935 roku, w zasadzie do końca jej życia. Więc ten taki materiał, właśnie listy, materiał archiwalny jest bardzo bogaty. Jakby to skłoniło mnie do zajęcia się tym tematem. Tonia Lachtman była żydowską komunistką, która urodziła się w Łodzi w 1918 roku. Wraz z rodziną wyjechała z Polski do Palestyny. W zasadzie tutaj w Polsce związała się z ruchem komunistycznym. Trochę ze względu na takie poczucie odrzucenia, jakieś takie poczucie marginalizacji, ale również dlatego, że miała w sobie taką wielką wrażliwość etyczną i taką potrzebę solidaryzowania się, zwłaszcza z ludźmi, którzy byli w jakiś tam sposób słabsi od niej. Więc po wyjeździe do Palestyny kontynuowała tą działalność, po czym została wydalona z Palestyny i wraz ze swoim mężem udała się do Francji, gdzie w zasadzie była nielegalną uchodźczynią. Tam ją spotkała wojna. W zasadzie do końca wojny próbowała uratować siebie, swoje życie i życie swoich dzieci, które urodziły się w 1938 i 1940 roku. Jej mąż zginął w Oświęcimiu. A Toni Loni są właśnie takie niezwykłe, dlatego że była kobietą, która zmagała się z niesamowitymi przeciwnościami takimi historycznymi, z taką historią przypisaną przez duże H, też hiszpańską wojną domową, z nazizmem, z faszyzmem, z różnego rodzaju takimi represjami wymierzonymi w ludność żydowską. I mimo tego pozostała w niej jakaś taka wiara w ludzi i poczucie takiej misji życiowej, która jakby popchnęła ją do zaangażowania się w ruch komunistyczny, nie w takim sensie ideologicznym, ale raczej właśnie z powodu jakiejś takiej wrażliwości na marginalizację, na odrzucenie, na biedę. Jest to, wydaje mi się, bardzo interesująca postać ze względu na właśnie jej jakby taką bardzo aktywną odpowiedź na wszystkie bolączki i takie problemy XX wieku. Wydaje mi się, że dla mnie najbardziej zaskakujące to był jej pobyt w Szwajcarii, ponieważ w połowie wojny udało jej się zbiec razem z dwójką dzieci do Szwajcarii. Udało jej się przejść tą granicę w Szwajcarii. Później w Szwajcarii spędziła ostatnie lata wojny w różnych obozach uchodźczych. I jakby dla mnie ta historia Szwajcarii była zupełnie nieznana. Ale co mnie również w tej historii zaskoczyło, to, że nie tylko, że ja jej nie znałam, że w zasadzie jest bardzo mała świadomość tego, w jaki sposób Żydzi przechodzili do Szwajcarii, w jaki sposób się tam ukrywali, w jaki sposób byli traktowani w Szwajcarii, bo Szwajcarzy mieli takie restrykcyjne te przejścia graniczne, były te liczby bardzo limitowane. Jej się udało ze względu na to, że przechodziła tą granicę nielegalnie z Francji z dwójką małych dzieci. Została przechwycona zaraz po przejęciu granicy i w zasadzie do końca wojny przebywała w różnych obozach odosobnienia. Więc z jednej strony Szwajcaria ją uratowała, ale traktowana była z taką wielką dozą nieufności. I to było dla mnie taka bardzo nowe, coś czego nie znałam. Do tego, co było interesujące, że w Szwajcarii wytworzono ponad 120 dokumentów, które jakby pokazywały ruch Toni Lachtman po Szwajcarii, więc każdy jej ruch w zasadzie, każda prośba, każda próba połączenia się z dziećmi, które były od niej oddzielone, była niesamowicie dobrze udokumentowana. I dla historyka to było takie fajne odkrycie, że właśnie w zasadzie dzień po dniu można udokumentować, pokazać właśnie tej podróży przez Szwajcarię, tą próbę ochronienia siebie

0: przed nazizmem siebie i swoich dzieci. Jak czytamy jej historię, to wydaje nam się, że to wszystko było niezwyczajne, ale dla wielu osób żyjących w tym okresie ta próba przeżycia, ochrony dzieci, taka walka o codzienny los, taka niepewność jutra, zmaganie się z tymi reżimami. To nie była pięciokrotnie aresztowana przez różne reżimy. Była aresztowana w Polsce, była aresztowana w Palestynie, następnie była aresztowana we Francji, w Szwajcarii, znowu w Polsce. W tym sensie ta historia jest zwykła, że jakby opowiada o zmagania się z bardzo agresywnymi, opresyjnymi reżimami w bardzo trudnym historycznie momencie.
1: Zwykłe i niezwykłe życie. Toni Lechtman. Z Anną Müller, autorką biografii, rozmawiała Anna Kowalowa z Polskiego Radia Lublin. 6:39, poranek dwójki. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszystkie maile dotyczące Państwa propozycji na temat trzeciej odsłony prezentacji utworu Summertime dziś w naszym poranku, no bo dziś pierwszy poranek jazzowy wakacyjny, pierwszy piątkowy poranek w wakacyjnej ramówce. No i proponuję Państwu taką zabawę z tego powodu, by Państwo wybrali trzecią odsłonę standardu Summertime, po którą dzisiaj sięgniemy. Zaczęliśmy od rzecz jasna Milesa Davisa, a na przykład pan Bartosz proponuje, by zaprezentować interpretację Joshua Redmana z albumu Timeless Tales for Changing Times z 1998 roku. Dodaje, że jest dynamiczna i nieoczywista. Weźmiemy pod uwagę, ale też, jeżeli mają Państwo swoje ulubione interpretacje letniego standardu Summertime, proszę do mnie pisać andrzej.zieliński@polskieradio.pl. A skoro mowa o przebojach, to czas na jeden z większych.

0: chyba nie ma bardziej odpowiedniej piosenki na poranek niż ta I Say a Little Prayer Arety Franklin z 1968 roku. Jest 6:44, a do studia radiowej dwójki wkroczyła Małgorzata Szymankiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zatem czas
1: dzień dobry,
0: czas na...
1: dzień dobry państwu.
2: Przegląd prasy.
0: Cóż tam w polityce?
1: A tak nie do końca w polityce. Pomyślałam sobie, że jakbyśmy zadali pytanie, co zawdzięczamy Stanom Zjednoczonym w 250-lecie powstania, czy też ustanowienia Deklaracji Niepodległości, to sobie pomyślałam, że właśnie Aretę Franklin.
0: O.
1: Ale...
0: jesteśmy wdzięczni. To jest, dziękujemy państwu.
1: To jest jeden z tematów magazynów, które się dzisiaj pojawiają. Dodatek do Rzeczpospolitej Rzecz o Historii jest w dużej mierze poświęcony jubileuszowi 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. I we wstępniaku Paweł Łebkowski pisze tak. 250 lat temu narodziły się Stany Zjednoczone Ameryki, inicjując wyjątkowy eksperyment dziejowy zakorzeniony w ideach oświecenia. Przez te ćwierć milenium naród amerykański ewoluował z prowincjonalnych i ubogich poddanych brytyjskiej korony w architekta globalnego ładu i niekwestionowanego suwerena współczesnego świata. Ta potęga do końca II wojny światowej dzierży ster historii całej ludzkości, stając się żywym drogowskazem wolności, cywilizacyjną latarnią morską, której wzorce demokratyczne wyznacza azymut i są inspiracją dla innych narodów pragnących samostanowienia. To oczywiście tylko mały wyimek ze wstępniaka Pawła Łebkowskiego, ale w Rzeczy o Historii także artykuł o Deklaracji Niepodległości w polskiej myśli politycznej, którego autorką jest dr Katarzyna Stelmasiak, a także amerykańscy Polacy. Sukces wbrew stereotypom, jak polscy imigranci w Stanach Zjednoczonych sobie radzili i to z powodzeniem.
0: No do dziś sobie radzą.
1: Znakomicie.
0: Wpływają na prezydentów Stanów Zjednoczonych, nasza Polonia. Miejmy nadzieję, że wciąż silna i trwała. Pozdrawiamy Chicago, jeżeli nas słucha.
1: I Roberta Lewandowskiego. Także magazyn Gazety Wyborczej, weekendowy magazyn Gazety Wyborczej zajmuje się tematem jubileuszu powstania Stanów Zjednoczonych. I tutaj artykuł Jędrzeja Słodkowskiego, który pisze tak. Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Słodkowski, mam 41 lat i od 20 lat pracuję w Gazecie Wyborczej. Ostatni rok spędziłem na stypendium dziennikarskim na University of Michigan. Miesiąc temu wróciłem i próbuję opowiadać znajomym, jak fajna jest Ameryka. Moich znajomych jednak to nie obchodzi. Redaktorów, którzy zamówili ten tekst, też nie. Interesuje ich wyłącznie, co takiego strasznego przytrafiło mi się w USA. Nie mam powodów sądzić, że z wami, drodzy czytelnicy i drogie czytelniczki, będzie inaczej. Bez ceregieli przechodzę więc do sekcji fakt, czyli najczęściej zadawanych pytań. Czy zatrzymało mnie ICE? Czy bałem się, że ICE mnie zatrzyma? Dlaczego zniknąłem z serwisów społecznościowych? Dlaczego bałem się, że deportują mnie za mema z Trumpem na telefonie? Gdy patrzę na tę listę, przypomina mi się taksówkarz, który wiózł mnie wiosną przez Detroit. Jesteście z Polski? Zapytał i rzucił z przekąsem. Ładną reputację musi tam mieć nasz kraj, prawda? Piękną, taką, że człowiek wraca z najpotężniejszego państwa świata do ojczyzny, zawsze przecież tak w Ameryce rozkochanej, a witany jest tak, jakby przetrwał rok w basenie z piraniami. A teraz odpowiem na pytania. ICE mnie nie zatrzymało, nie bałem się, że ICE mnie zatrzyma, bo jestem biały, ale bałem się, że innych zatrzyma i starałem się pomóc w uwolnieniu już zatrzymanych. Do tego jeszcze wrócę. Wyłączyłem Face'a Insta, żeby zresetować mózg. I na czwarte pytanie.

0: pytanie, czy bał się, że deportują go za mema z Trumpem, a nie dlatego, że bałem się jakiejś deportacji za mema. No i tak zaczyna swój reportaż właściwie Jędrzej Słodkowski. Co więcej, państwo muszą sięgnąć do magazynu Wyborczej. Co dalej w prasie? Za to sama Gazeta Wyborcza na stronie 15 przynosi list oświadczenie ukraińskiego Open Klubu. Sprzeciw wobec lekceważenia wkładu sił obrony Ukrainy i narodu ukraińskiego w bezpieczeństwo Europy. Nie ma zgody na narastającą falę antyukraińską w Polsce. List polskiego penklubu ukazał się w wydaniu Wyborczej z 19 czerwca 26 roku. Jest powtarzany także dzisiaj. Warto zajrzeć nie tylko na strony Gazety Wyborczej, ale także w internecie. Całe to oświadczenie można przeczytać. No i teraz temat, który
1: ale
0: bardzo...
1: Ale te nastroje to chyba nie związane są z tym, że ktoś podważa to, że Ukraina ma wpływ na bezpieczeństwo.
0: Myślę,
1: tylko
0: że sprawa jest
1: politykę...
0: bardziej skomplikowana i nasza rozmowa tutaj nie da tej komplikacji, ale... nie wyjaśni tej komplikacji. Ale zajmijmy się teraz kulturą, bo państwo pewnie są bardzo zainteresowani tym tematem. Mianowicie koncertami chopinowskimi w Łazienkach. W końcu klasyka na trawie oświadcza Anna S. Dębowska i pisze tak. W maju jak co roku mieliśmy rozłożyć koce i karimaty na trawie, odłożyć na bok torby z prowiantem i zagłębić się w muzykę Fryderyka Chopina. Na cykl koncertów chopinowskich trzeba było jednak poczekać. No i te koncerty wracają do Łazienek tuż po zakończeniu prac renowacyjnych pomnika, czy też otoczenia pomnika. Wielu warszawiaków nie wyobraża sobie lata bez koncertów chopinowskich. Najlepszym dowodem była petycja złożona już w kwietniu do organizatorów cyklu. Fani protestowali przeciwko odwołaniu występów w maju i czerwcu. Prace remontowe w otoczeniu pomnika kompozytora już się zakończyły. Może się rozpocząć 67. sezon koncertów chopinowskich. 5 lipca odbędą się dwa recitale laureatów międzynarodowych konkursów chopinowskich w Warszawie. O godzinie 12 wystąpi Piotr Aleksewicz, zdobywca 5 nagrody w 2025 roku, a o godzinie 16 Jakub Kuszlik, laureat 4 lokaty z 2021 roku i nagrody za najlepsze wykonanie mazurku, zapowiada dr Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor generalna Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, które organizuje te koncerty wraz ze Stołeczną Estradą. Informacja o tym, jacy artyści wystąpią pod pomnikiem Chopina w Łazienkach na stronach kulturalnych Gazety Wyborczej na stronie 17.
1: Ale też i na naszej stronie, bo jesteśmy partnerem medialnym konkursu, tak. Znaczy koncertów chopinowskich. Ja jeszcze patrzę na Jimiego Hendrixa cały czas.
0: A, patrzysz na Jimiego Hendrixa, to jest...
1: Ale ty przewracasz stronę.
0: Tak, ja nie, spokojnie wrócę.
1: Wrócimy do tego.
0: Magazyn na weekend dziennika Gazety Prawnej. Ostatnia kwestia teraz jeszcze przed godziną siódmą. Czy Strat będzie obciachem? Mowa oczywiście o modelu gitary Stratocaster. I Mariusz Janik informuje o sporze o prawa do najpopularniejszej gitary elektrycznej świata, który przerodził się w biblijne wręcz starcie korporacyjnego Goliata z Rzeszą Dawidów. I niszczycielska, pisze dalej, niszczycielska lawina przetoczyła się w zaledwie kilkadziesiąt godzin, może kilka dni na początku maja. Wtedy do lutników i firm gitarowych popłynęły przedprocesowe wezwania wysłane przez Fender Music Instruments Corporation, czyli producenta, z żądaniem zaprzestania produkcji lub wyrabiania gitar kopiujących kształt modelu Stratocaster oraz zniszczenia istniejących, niesprzedanych egzemplarzy takich gitar.
1: Nie po wczasie trochę.
0: O ironio, akcja wysłania tych pism o konieczności zaprzestania produkcji objęła wyłącznie lutników i firmy z USA oraz Europy. Łatwy cel w porównaniu z pracującymi pełną parą fabrykami produkującymi

0: i tanie podróbki, choćby w Azji. No ale to jest pretekst do opowieści w ogóle o gitarze, o w ogóle tym modelu i o historii gitary w muzyce rozrywkowej.
1: Tak, no Jimi Hendrix był pierwszym, który po Stratocastera sięgnął, aż takim stopniu go wypromował. Ja mam dwa, mam nadzieję, że żadnego nie będę musiał zwracać ani niszczyć, bo jeden jest nieoryginalny.
0: No, chyba że produkujesz gdzieś w jakichś piwnicach pokryjomu.
1: Pokoju 403 na górze. Małgorzata Szymankiewicz, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest siódma.
0: Poranek Dwójki.
2: Witamy Państwa o poranku. Słuchają Państwo pierwszej dwójkowej audycji do godziny dziewiątej.

0: Jan Kantyzienko i Wiadomości Kulturalne.
1: Wtem, dzień dobry. Kraków ponownie będzie miejscem jednego z najważniejszych spotkań teatru ulicznego w tej części Europy, a to za sprawą festiwalu La Strada, który po raz 39 jest organizowany przez Teatr KTO. Festiwal wyprowadza spektakle w sam środek miasta, na place, rynki i ulice, bez wyraźnej granicy między sceną a publicznością. Przez dwa kolejne lipcowe weekendy, czyli od dzisiaj do niedzieli oraz od 10 do 12 lipca, w Krakowie będzie można oglądać pokazy międzynarodowych grup, które połączą widowisko, cyrk, taniec i performance. Zaprasza dyrektor festiwalu Jerzy Zoń.
2: Powolusieńku też uczymy publiczność naszą, no, źródeł teatru. Już mieliśmy o klaunie, teraz mamy troszkę wędrowny teatr ulicy, cyrk, kuglarze, czyli La Strada. Oczywiście wiadoma sprawa, że umiemy film La Strada na pamięć i tak popatrzymy na ten festiwal. Co to znaczy droga? Bo wbrew pozorom to jest paradoks w naszym wykonaniu, bo na tej drodze my musimy stać co chwilę, albo nawet się cofnąć, aby podejść dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Ale ważne jest, żeby nie stać.
1: Nowością w tym roku na festiwalu La Strada będzie klub festiwalowy, który w pierwszy weekend zagości na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Dworcu Głównym w Krakowie, a w kolejny weekend na placu Szczepańskim. To w Krakowie, a w Międzyzdrojach rozpoczął się 29. Festiwal Gwiazd. Zainaugurował go wczoraj wernisaż wystawy Andrzeja Pongowskiego, Wajda na nowo Suplement. Tę wystawę można oglądać w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. W planach, programie festiwalu są jeszcze spektakle Tam, gdzie ty w reżyserii Marii Seweryn i spektakl Pół żartem w reżyserii Olafa Lubaszenki. Będzie też recital Hanny Banaszak, seansy filmowe, spotkania i koncerty. Gala główna, czyli odciśnięcie dłoni w Alei Gwiazd już jutro o godzinie 21. W tym roku Festiwal Gwiazd honoruje w ten sposób 10 osób. Katarzynę Grochole, Irenę Santor, Piotra Głowackiego, Rafała Zawieruchę, Roberta Janowskiego, Jana Holoubka, Marcina Dańca, Olgę Bołądź, Wojciecha Gąsowskiego i Roberta Więckiewicza. 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach potrwa do niedzieli. Zakopane czekało na tę chwilę ponad dekadę. Od dziś wchodzi tam w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic znikną m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów polskiej stolicy Tatr. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą teraz mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No, do dwóch szyldów jest dopuszczone dla każdego.
1: Burmistrz Zakopanego przewiduje jednak, że przedsiębiorcy i właściciele będą wykorzystywać możliwość reklamowania w obecnej formie do ostatniej chwili.

dopiero za rok za brak zmian grożą kary finansowe. Szczepionka na malarię i hemoglobina z morskich robaków pomagająca w transplantacji. Autorzy tych pomysłów znaleźli się wśród zdobywców Europejskiej Nagrody dla Wynalazców. W gronie było 12 osób, uczestniczyły w gali konkursu w Berlinie i był wśród nich też Polak.

0: Prekt twierdzi, że kolej można unowocześnić przy wykorzystaniu tradycyjnej infrastruktury.
1: Dokładając pasywną deskę magnetyczną, elektromagnesy do pojazdu i generator fali między szynami w torze, czyli elektromagnesy, możemy sprawić, że takie wagony poruszają się w sposób całkowicie automatyczny, ze znacznie niższym zużyciem energii, kół i infrastruktury.
0: Uściśla polski wynalazca kierujący 5-osobowym zespołem szlifującym szczegóły wynalazku. W Polsce to już działa, ale na torze testowym. W praktyce najbliżej jest do użycia tej technologii w indyjskim porcie Kandala oraz w sieciach kolejowych Omanu i Jordanii. I
1: druga połowa przyszłego roku.
0: Zapowiada Przemek Benpon, w którego kategorii konkursu European Inventor Award jury wybrało pomysł na przedłużenie trwałości ludzkich organów. Poza medycznymi zwycięzcami nagrodę odebrali też wynalazcy wysoko efektywnego przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych oraz procesu enzymatycznego poprawiającego smak napojów na bazie owsa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Korespondencja z gali europejskiej nagrody dla wynalazców w Berlinie kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania wiadomości o 9 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: A nas Państwo słuchają 3 lipca, to 184 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 21, więc zatem przed nami jeszcze 14 godzin słońca. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longina, Radomir i Tomasz. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Nad całością dzisiejszego programu czuwa Monika Kopcik, Anna Regulska za konsoletą. Jako się rzekło, wiadomości kulturalne przygotował Jan Kantyzienko, a czas teraz wyjrzeć przez okna.
4: Pogoda.
3: Ciśnienie w Warszawie dziś wyniesie 1008 hektopaskali i informacja dla meteopatów, przewiduje się jego wzrost. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy, miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, więc proszę wziąć parasol, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze i wtedy prosimy raczej o niewychodzenie z domów. Temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 do 24 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie kraju lokalnie do 26 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Reklama.
3: Nie możemy doczekać się tego koncertu studia jazzowego Polskiego Radia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To już niebawem, za 21 dni. A teraz czas, proszę Państwa, na naszą codzienną zabawę, czyli na płytę tygodnia. Od poniedziałku naszym albumem, który Państwu z radością rozdajemy, jest album świetnego klawesynisty Mahana Esfahaniego, który nagrał ową płytę z zespołem Britten Symphonia, i ten album to zapis koncertów Jana Sebastiana Bacha. Podwójny album dziś właśnie do otrzymania, a my słuchamy, zachęcając Państwa do pisania na adres poranek@polskieradio.pl, koncertu klawesynowego Bacha E-dur, to część pierwsza dzieła

Błyskotliwa interpretacja i pięknie brzmiący klawesyn, koncert klawesynowy Edur w katalogu kompozytora pozycja 1053. Oczywiście kompozytora Jana Sebastiana Bacha grał Mahan Esfahani i towarzyszyła mu Britten Sinfonia. To fragment płyty tygodnia, płyty, którą dziś dla Państwa mamy. Jeszcze jutro będzie ona do zdobycia. Przypominam, jeżeli chcieliby Państwo ją od nas otrzymać, to proszę napisać na adres poranek@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o swoich danych teleadresowych. A dla tych, którym nie uda się zdobyć tej płyty firmy Hyperion, to mamy płytę jazzową. W końcu to piątkowy poranek jazzowy. From Sound to Silence, Nowosielski Live, czyli od dźwięku do ciszy i Nowosielski. To fragment, to jest płyta Artura Dutkiewicza i jego tria, którą to Dutkiewicz nagrał właśnie zainspirowany obrazami Jerzego Nowosielskiego. Ba, nawet te obrazy były prezentowane podczas trasy koncertowej Artura Dutkiewicza, nie w formie fizycznej, a w formie wizualizacji. Ta płyta jest dzisiaj naszą płytą dodatkową, nagranie żywe, koncertowe Artura Dutkiewicza. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl. Jest dziś 3 lipca, słuchają Państwo poranka dwójki, 7:20, miesiąc temu, no prawie miesiąc temu, z

0: dokładnym układem 8 czerwca. Mieliśmy taką bardzo ciekawą, bardzo ważną rozmowę w poranku dwójki. To rozmowa z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Piotrem Majewskim, rozmowa Rocha Sicińskiego, w której Roch Siciński dopytywał o to, co dzieje się z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym, kiedy odbędzie się walne zgromadzenie, które miało odbyć się pod koniec kwietnia. Wówczas Piotr Majewski zadeklarował pewną datę. No i chcielibyśmy właśnie dziś sprawdzić, co z tą datą się dzieje, ale wcześniej posłuchajmy fragmentu owej rozmowy.
1: Walne jest zwoływane
2: Co
1: trzy lata. I cała
2: procedura przez zarząd PSJ już znalazłem.
1: Cała procedura zwoływania walnego została już podjęta i za zgodą organów statutowych. Nawet dostaliśmy pozwolenie w związku z sytuacją i samego stowarzyszenia, i również stowarzyszeń, z którymi bezpośrednio współpracujemy, albo od których wręcz jesteśmy nawet zależni. Mieliśmy takie dozwolenie, żeby to walne mogło być zwołane jesienią.
2: Czyli ktoś pozwolił zarządowi zwołać to jesienią, mimo że w statucie jest informacja,
1: nie
2: że
1: ktoś,
2: co trzy lata.
1: Ktoś. Jest komisja rewizyjna, jest sąd koleżeński, są organy, które są nadzorujące i doglądające pracę.
2: No dobrze, być może są powyżej statutu stowarzyszenia, w co wątpię. To kiedy odbędzie się,
1: nie są
2: kiedy odbędą się wybory w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym?
1: Na pewno w czerwcu.
0: Mamy 3 lipca o walnym zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Ani widu, ani słychu. Polecamy Państwu archiwalną rozmowę Rocha Sicińskiego. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej. Rozmowa z Piotrem Majewskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego z 8 czerwca. A to było 8 czerwca, a co 3 lipca, dziś w poranku? No, przede wszystkim o 8.30 Mateusz Smoczyński, człowiek, który gra przynajmniej na 2 różnych instrumentach, bo na skrzypcach klasycznych, ale też i barytonowych, komponuje własne koncerty skrzypcowe, jest jednym z najważniejszych interpretatorów muzyki Seiferta, oscyluje gdzieś Mateusz Smoczyński, a tak jak dwójka między muzyką poważną a jazzem. Ale dziś w poranku dwójki opowie o najnowszej płycie swojego zespołu Atom String Quartet, który tym razem szuka swojego miejsca nie pomiędzy muzyką poważną a jazzem, a między muzyką jazzową a rozrywkową, a dokładnie funkiem. Opowie o swoim debiucie w serii Polish Jazz z płytą Atom Goes Funky. Przeniesiemy się też dziś do Warszawskiego Teatru Rozmaitości, jednak nie na spektakl, a na koncert, chociaż może będzie miało to coś wspólnego z teatralnością, czy może performance'em, to byłoby lepsze słowo. W końcu to będzie występ grupy Tien Lai, to już niedługo w poranku dwójki. A o 8.10 opowiemy o wielkim przewrocie w sztuce.
3: To był taki wielki boom, który zaowocował wieloma kierunkami artystycznymi w sztuce XX wieku. A zaczęło się odważnie, no właśnie, kubizmem.
0: O wystawie Pablo Picasso i inni kubizm o 8.10 w jazzowym poranku dwójki. A skoro to pierwszy jazzowy poranek dwójki w letniej ramówce, no to postanowiliśmy się zabawić i zaprosić Państwa do współudziału w naszej audycji, czy może nawet współkreowaniu naszego programu. Wybraliśmy sobie motyw przewodni, no dość oczywisty, czyli standard George'a Gershwina Summertime, i zaprezentujemy ten standard dziś 3-krotnie. Już pierwszy raz za nami. Pierwszym był oczywiście Miles Davis i Gil Evans, to klasyczne wykonanie. Za chwilę Jimmy Smith, ale to, co będzie trzecim wykonaniem standardu Summertime po godzinie 8, należy już do Państwa. I od samego poranka wysyłają Państwo maile ze swoimi propozycjami najlepszych wykonań, najbardziej ulubionych wykonań standardu Summertime. Na przykład pan Grzegorz pisał, cytuję, chciałbym zaproponować moim zdaniem najlepszą interpretację Johna Coltrane'a, od której zaczęła się moja wielka miłość do muzyki jazzowej, ale nie miałbym też nic przeciwko, gdybym usłyszał oryginał George'a Gershwina. No oczywiście wszyscy kochamy ten oryginał. Jest do wyboru, proszę Państwa, wiele interpretacji i Charlie Parker, i Ella Fitzgerald, i Adam Makowicz, może być The Zombies, może być Sarah Vaughan, może być coś dla miłośników piątej struny, czyli Willie Nelson. Nawet jesteśmy w stanie to zaprezentować.

skomentować Tore Takemitsu, jeżeli chcieli Państwo posłuchać fragmentu na gitarę klasyczną. Wiele różnych możliwości, którą Państwo wybiorą, proszę do mnie pisać andrzej.zieliński@polskieradio.pl i dzielić się swoimi ulubionymi interpretacjami Summertime, a my zagramy tę wybraną po godzinie 8. A na razie Jimmy Smith.

Jimmy Smith i jego Summertime, a pan Mikołaj zaproponował tajemniczą interpretację Władysława Szpilmana z 1949 roku z naszych archiwów.

0: To bardzo ciekawa propozycja, wysuwająca się chyba na czoło najlepszych, najciekawszych zdobyczy, jeżeli chodzi o summertime, najmniej oczywistych wyborów. Albo też pan Mikołaj proponuje Janis Joplin, też świetny pomysł. Zobaczymy, co zabrzmi po godzinie 8, która interpretacja summertime. Przypominam, andrzej.zieliński@polskieradio.pl. Dziś to państwo decydują, co usłyszymy właśnie, którą interpretację summertime. W końcu dziś pierwszy jazzowy piątkowy poranek w letniej ramówce dwójki. Piątek dziś, a w niedzielę na deskach TR Warszawa, Teatru Rozmaitości, wystąpi zespół Tien Lai. Ten zespół tworzą Łukasz Jędrzejczak, Jakub Ziołek i Kuba Janicki. Formacja powstała 14 lat temu, kiedy zamknięci w osobnych pokojach hotelowych muzycy zaczęli improwizować przy pomocy radioodbiorników Śnieżka. Z czasem w ich muzyce zaczęły pojawiać się rytmy afrykańskie i południowoamerykańskie, a także klubowe brzmienia Ugandy, Portugalii, Brazylii, Angolii i Republiki Południowej Afryki. I między innymi właśnie o te muzyczne podróże zapytał jednego z założycieli Tien Lai, Jakuba Ziołka, Michał Dębski.
1: Czy będziesz miał czas w te wakacje, żeby odpocząć i żeby mieć czas dla siebie, a przede wszystkim popodróżować trochę, bo wiem, że to dla ciebie jest istotne i te podróże też kształtują między innymi muzykę, którą tworzysz.
2: W ostatnim czasie rzeczywiście zaniedbałem wyjazdy wakacyjne, więc w tym roku postanowiłem to nadrobić i trochę popodróżuję, aczkolwiek staram się wprowadzać w życie taką zasadę, żeby latem podróżować raczej po Polsce, a jakieś wyprawy zagraniczne zostawiać sobie trochę na inne pory roku, kiedy w Polsce jest smutno, zimno, brzydko. Wówczas miło pojechać do cieplejszego miejsca i trochę się wyrwać z tej takiej naszej zimowej realności smutnej.
1: A gdzie ostatnio się wyrwałeś? W takim razie już trochę idę w stronę także tych muzycznych inspiracji dla Tien Lai. Jakie one są i być może one są związane właśnie z jakimiś twoimi wyprawami czy dłuższym pobytem w jakimś kraju odleglejszym, może nawet nie europejskim.
2: Ostatnia moja wycieczka to była wycieczka na Sardynię, która ma bardzo też wyjątkową i osobną, oryginalną kulturę muzyczną. Tylko niestety w trakcie mojej wycieczki niespecjalnie jej zażyłem, ale ostatnia taka moja najbardziej inspirująca chyba wycieczka zagraniczna, no to był pewnie wyjazd do Ugandy na festiwal Niege Niege, też między innymi. Z tego wyjazdu też się narodziła płyta, którą wydaliśmy w labelu Brutality Garden, gdzie są produkcje muzyczne też muzyków związanych z Tien Lai, ale też innych muzyków związanych z labelem Brutality Garden. A raperem na tej płycie jest Black Bandana, raper z Ugandy. No i to był taki najbardziej, powiedzmy, wymierny efekt tych moich wycieczek różnych muzycznych.
1: Mógłbyś więcej opowiedzieć o tym procesie łączenia kultur muzycznych? Wiem, że sami ukuliście taki termin Kong, który jest tą słowiańską odpowiedzią na różne inne kultury muzyczne. Nie wiem, czy to jest odpowiedź, może to bardziej jest rodzaj syntezy.
2: No chyba nie ma lepszej metody na to, nie wiem, czy w ogóle jest jakakolwiek inna niż po prostu wyjechać gdzieś i poznać kogoś i zainspirować się bezpośrednio, no najlepiej współpracując muzycznie, ale też no, same rozmowy albo chociażby spędzanie wspólnie czasu w miejscach przesiąkniętych muzyką z ludźmi z innych kultur, no to jest najlepsza metoda. No ja oczywiście jestem z pokolenia pierwszego wczesnego internetu, więc dla mnie podróżowanie po internecie i poznawanie innych kultur muzycznych to był absolutnie priorytet w moim rozwoju muzycznym, więc przeżyłem też zauroczenie tym wirtualnym nowym światem, który po prostu jest nieograniczony i który można po prostu zwiedzić cały 15 minut. Ale też no, dostrzegam w pewnym momencie no, ograniczenia i jednak pobieżność tego i kontakt rzeczywisty z ludźmi i nawet takie chociażby proste wymiany, nie wiem, informacji na mailu, na WhatsAppie, rozmowy, wysyłanie sobie ścieżek muzycznych, plików, no bo współpracowaliśmy nie tylko z raperem Black Bandana w labelu Brutality Garden, ale też z muzykami Feli Munkasi z RPA, współpracowaliśmy z Krizinem Dazo z Brazylii. Więc tych współpracy było kilka i no jednak ten kontakt bezpośredni i rozmowa to jest to, co jest kluczowe w tym wszystkim, że wszystkiego poprzez tylko sam internet się nie da załatwić.
1: Tien Lai zaczął od, jeżeli mogę tak powiedzieć, upraszczając to oczywiście, od radio artu. Teraz wyewoluował już w tę stronę muzyki, w której dominuje, albo przynajmniej istotny jest rytm. To jest to, co was w jakimś sensie napędza. Kiedy pojawił się ten pomysł, aby właśnie ten rytm wyeksponować i aby był istotnym elementem waszych koncertów?
2: Ten pomysł się pojawił dość wcześnie. Myślę, że to było już po jakichś, nie wiem, pewnie

0: dwóch latach istnienia tego zespołu, kiedy stwierdziliśmy, że właśnie warto byłoby wprowadzić jakieś elementy rytmiczne, a jako że no, myśleliśmy o naszej twórczości, że jest w jakimś sensie transowa, czy z braku lepszego słowa rytualna, to właśnie chcieliśmy, żeby ta warstwa rytmiczna też była, powiedzmy, transowa czy rytualna, cokolwiek to znaczy. Więc od razu zwróciliśmy się w stronę takich instrumentów jak konga, czy różne metalowe instrumenty, metalofony. I zaangażowaliśmy wtedy dwóch naszych kolegów, Mikołaja Zińskiego i Rafała Kołackiego, którzy byli odpowiedzialni za instrumenty perkusyjne. Natomiast nasza elektronika wtedy podryfowała w stronę muzyki techno, takiej industrialnej muzyki techno. Powstał z tego taki miks właśnie, że z jednej strony to techno, z drugiej strony te wpływy afrykańskie, rytmika szeroko to nazwijmy afrykańska, więc to powiedzmy już robiliśmy do jakiegoś 2014 roku. Potem tak naprawdę się dowiedzieliśmy o tym, że scena w Ugandzie, niege, że to łączenie muzyki klubowej, takiej dość agresywnej z eksperymentami, ale też właśnie z muzyką rytmiczną, muzyką afrykańską. Okazało się, że to jakby się dzieje na całym świecie. My to wtedy trochę robiliśmy w Polsce po omacku, trochę jakby nie mając żadnych punktów odniesienia, jakoś po swojemu. No ale fajnie, że potem się okazało, że te nasze eksperymenty też w różnych częściach świata miały swoje też odzwierciedlenia i odbicia.
1: Wspomniałeś o rytuale. Jestem ciekawy, czym dla ciebie jest szamanizm w muzyce na przykład. Czy w ogóle wierzysz w coś takiego jak szamanizm w muzyce i czy waszą muzyką też w jakiś sposób próbujecie tego rytualnego elementu, tego rytualnego pierwiastka dotknąć?
0: Ja chyba nie powiedziałbym nic sensownego o szamanizmie w muzyce. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś zastosowanie, to pojęcie. Zresztą przypomina mi się taka książka napisana przez polskiego antropologa, która wyszła bodajże w latach 70. i on tam już pisze wprost, że szamanizmu jako takiego na świecie już nie ma nigdzie. To jest po prostu zjawisko, które zniknęło. Nie ma go w takiej postaci czystej, w jakiej to powiedzmy miało miejsce jeszcze tam 200 lat temu. Więc jak mówimy o szamanizmie, to trochę jest to na wyrost i chodzi nam o coś innego, chodzi na pewno o pewną transowość, o jakieś takie doświadczenie cielesne, doświadczenie czystych po prostu częstotliwości, które jakoś działają na naszym ciele i pozwalają nam dochodzić do jakichś stanów, do których byśmy nie doszli bez dźwięku, bez muzyki, więc pod tym względem no, jest to powiedzmy coś, co ma jakiś pewnie związek z rytuałami muzycznymi czy z szamanizmem, natomiast no, to jest dalej jakaś forma zabawy i spędzania czasu, nie ma tam jakichś głębszych kulturowych czy duchowych aspektów.
1: Takie odniesienia do kultur tradycyjnych, które właśnie tę kulturę szamańską miały w sobie, w jakiś sposób próbujecie odtwarzać na scenie, na estradzie, kiedy występujecie na przykład w maskach. To jest jakiś gest ze strony występujących osób i zastanawiam się w takim razie, kiedy narodził się ten pomysł na to, żeby wasz wizerunek w tę stronę poprowadzić.
0: Ja myślę, że ta odpowiedź jest dość prozaiczna i to się zaczęło chyba od jednego zdjęcia takiego zespołu Sun City Girls, w którym między innymi Sir Richard Bishop zaczynał swoją karierę i bardzo nam się spodobało, że oni właśnie mieli maski i jakieś chusty, a przy okazji ich muzyka była dość taka agresywna, punkowa, trochę zgrywowa, trochę z żartem, trochę psychodeliczna i nam się ta kombinacja bardzo spodobała, że to nie jest takie do końca na serio, jak to często właśnie, nie wiem, w takiej scenie właśnie ritual ambient czy dark ambient, że po prostu są faktycznie ludzie, którzy są przekonani o tym, że wychodzą i robią jakiś po prostu rytuał, że jakieś duchy i czary mary. A nam właśnie jednak chodziło o to, żeby to było bardziej takie punkowe i trochę z jednak spuszczeniem jakiegoś oka, żeby być trochę jedną nogą w tym oferowaniu ludziom jakiegoś przeżycia cielesnego, fizycznego, które może sprawić, że coś więcej zrozumieją, zobaczą, poczują. Ale też jednocześnie, żeby to właśnie było dalej jednak klubowe, punkowe, nie tak totalnie na serio.
1: Czyli możemy się spodziewać na waszym koncercie czegoś pomiędzy, ale czy to w ogóle jest śmieszna muzyka w takim razie?
0: Nie, nie sądzę. Teraz ten nasz set, który przygotowaliśmy, myślę, że raczej będzie refleksyjny i jeżeli będzie transowy, klubowy, to raczej właśnie w taki sposób trochę sentymentalny może będzie przestrzenny, ambientowy. Ale raczej będzie to bardzo na serio muzyka. Ale zobaczymy, bo no, my teraz mamy taki system, że właściwie improwizujemy wszystko na scenie. Więc my sobie coś tak powiedzmy zakładamy przed każdym koncertem, jak to powiedzmy ma wyglądać, ale no, gdzie nas zaprowadzi wyobraźnia muzyczna w trakcie koncertu, no to oczywiście może się zmienić i trochę nad tym nie panujemy i to wszystko będzie kwestia momentu, jak to w improwizacji. Więc zobaczymy.
2: O tym, dokąd improwizacja zaprowadzi zespół Tienlai, przekonamy się już w najbliższą niedzielę po godzinie 20:00. Wówczas Zespół wystąpi w TR Warszawa. Na ten koncert zapraszał założyciel formacji Jakub Ziołek, a razem z nim zagrają Łukasz Jędrzejczak i Kuba Janicki. Mamy dla Państwa bilety na ten koncert, niedzielny koncert grupy Tienda

0: i w Teherze, w Warszawie 5 lipca o godzinie 20. Jeżeli ma ktoś z Państwa ochotę wybrać się i zanurzyć się w te dźwięki z różnych szerokości geograficznych świata, ale i w improwizację, proszę do nas dzwonić. 22 645 22 22. Mamy podwójne zaproszenia na koncert zespołu Tien Lai w TR Warszawa. A muzycznie teraz sięgamy do nowości, do płyty Mas Boleros i Masecki, czyli jeszcze więcej Maseckiego, jeszcze więcej Boleros, tyle, że nasz czołowy pianista, który zaczął niedawno śpiewać, nie tylko porusza się teraz w muzyce argentyńskiej, w muzyce południa, na której skupiał się ostatnimi czasy, ale sięga też, co nas bardzo cieszy, do polskiej muzyki, do polskiej muzyki przedwojennej Zygmunta Karasińskiego. Oto w błękicie oczu twych Marcin Masecki.
1: To nic, niby nic, lecz coś się musi w

0: i przedwojnie, i współczesność. Taki kolaż tylko i wyłącznie spod rąk Marcina Maseckiego i z jego głosu. Błękić oczu twych po raz pierwszy na antenie dwójki. Jest 7:47.
1: Przegląd prasy.
0: Z fizycznymi nośnikami Małgorzata Szymankiewicz ponownie w studiu.
2: Ponownie witam Państwa, witam Cię Andrzeju. Marcin Masecki jest artystą.
0: Tak, jest, tak zdaje się.
2: No właśnie.
0: Przez duże A zdaje.
2: To jest duży problem, który przynosi dzisiaj po raz kolejny magazyn Na Weekend, dodatek dziennika Gazety Prawnej i Konrad Wojciechowski w związku z ustawa. Debatą, która się przetacza przez Polskę, pyta, kim są artyści. Prawo tego nie wie. Nowa ustawa, która ma im pomóc w zachowaniu ciągłości składek na ZUS, będzie wymagała ich weryfikacji, ale tylko tych, którzy zarabiają najmniej. A dalej w swoim tekście Konrad Wojciechowski pisze: pierwotnie ustawa dotyczyła artysty zawodowego, lecz taka nazwa wzbudziła niepokój środowisk kulturalnych. Kilka organizacji, w tym Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Unia Teatrów Niezależnych, Związek Kompozytorów Polskich czy Polskie Stowarzyszenie Montażystów, zaproponowało jej rozwinięcie. Ich zdaniem, skoro projekt nie obejmuje wszystkich artystów, powinien literalnie dotyczyć osób wykonujących zawód artystyczny, uprawnionych do szczególnego tytułu ubezpieczeniowego. No i te wszystkie zawiłości ustawy, ale także dyskusja, czy też taka próba zebrania wszystkich wniosków z dyskusji, to jest artykuł Konrada Wojciechowskiego, który znajdą Państwo na 16 i 17 stronie magazynu Na Weekend dziennika Gazety Prawnej.
0: Już wyobrażam sobie Marcina Maseckiego stojącego przed komisją weryfikacyjną, która stwierdziła, czy jest artystą.
2: To nie będzie być tak źle. 250 lat obchodzi wiedeńska Albertina i co ciekawe, jak pisze Jacek Cieślak w magazynie Plus Minus Rzeczpospolitej, muszę przewrócić te fizyczne kartki, Albertinę założył

Polski Królewicz. To jest tytuł tego artykułu z 20 strony dodatku Rzeczpospolitej. Wiedeńska Albertina obchodzi hucznie 250-lecie istnienia. Warto przypomnieć, że nazwę zawdzięcza swojemu założycielowi, polskiemu królewiczowi, księciu Albertowi, kawalerowi Orderu Orła Białego, który otrzymał już w kołysce. Każdy, kto popatrzy uważnie na szczycie Albertino od strony zamkowego ogrodu tuż nad nazwą galerii, zauważy godła pierwszej Rzeczpospolitej. Tarczę chrobową z polskim orłem i litewską pogonią, jakie umieścił tam założyciel kolekcji książę Albert Sasko-Cieszyński, syn polskiego króla Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. W latach 1801-1804 dokończono przebudowę pałacu, który właśnie na cześć księcia nazwano Galerią Albertina. Od początku mieści ona imponującą w skali światowej kolekcję rycin i rysunków. Jacek Cieślak wyjaśnia, jak to się stało, że książę Albert wraz z żoną zgromadził tak imponującą kolekcję. Był namiestnikiem Habsburgów w randze wicekróla na Węgrzech, a potem także w Brukseli pełnił ważne funkcje, a kiedy przyszły niepokoje związane z rewolucją francuską, wraz z żoną przeniósł się do Wiednia. W Wiedniu małżonkowie otrzymali przylegający do Hofburga pałac, który był powiększany przez architekta Luisa Montoyera od 1794. To właśnie ta budowla nosi dziś nazwę Albertina, a zwiedzający poza stricte przestrzeniami wystawienniczymi mogą podziwiać także wnętrza pałacowe. Bardzo Państwu serdecznie polecam wizytę w Albertinie. To jest znakomite muzeum, a ta wystawa jubileuszowa, która się nazywa Kolekcja dla przyszłości, potrwa do 11 października 2026 roku. Jeśli jesteśmy przy plusie minusie, to warto jeszcze sięgnąć na strony z recenzjami. Damian Piwowarczyk pisze o tomie Marcina Świetlickiego. Pochwała pustki. Marcin Świetlicki gdzieś kiedyś napisał, że wierność nie jest jego ulubioną cechą, a poezję robi z antymaterii. Chyba tylko nadmiarem nicości, plugastwa i antymaterii właśnie, których wystarczy dla wszystkich, dla ludzi, świata, wydawnic i poezji wreszcie. Wypisuje sobie nieobecność. Wypisuje się z tego i z tego. Pisze w najnowszym tomie, ale z oficyny A5 Ryszarda Krynickiego od 30 lat się nie wypisał. Każdy, kto kocha Świetlickiego, będzie go kochał dalej tak samo. Każdy, kto go nie znosi, będzie nie znosił stabilnie. Taki jest zbiór jego najnowszych wierszy. Zachęcam do przeczytania całej recenzji Damiana Piwowarczyka na 25 stronie magazynu Plus Minus. Jeszcze jeden wątek kulturalny związany z jutrem w trakcie festiwalu Miłosza. Klerka Wanach wystąpi z wykładem mistrzowskim o twórczości Czesława Miłosza jutro o godzinie 17 w Pałacu Potockim, a Tygodnik Powszechny przynosi wywiad z tą znakomitą tłumaczką polskiej poezji na język angielski. Wywiad przeprowadza z nią Jerzy Ilk. No i na pytanie, dlaczego zajęła się językiem polskim, mówi, ponieważ trzeba było wybrać drugi język słowiański, zastanawiałam się nad ukraińskim, czeskim, bułgarskim i polskim, ale w tamtym okresie wszyscy pisali tylko o Polsce. Solidarność, Miłosz, Wałęsa. Pomyślałam, że Polacy to najfajniejsi ludzie na świecie. I zaczęłaś czytać Miłosza, mówi Jerzy Ilk. Odpowiada Klerka Wanach. Nie znałam jeszcze wtedy polskiego. Przeczytałam poemat Dzwony w zimie i myślałam, że to najbardziej przygnębiająca rzecz, jaką znam. Szczerze mówiąc, przeczytałam go do końca tylko dlatego, że byłam zakochana w tym poecie. Co jeszcze wtedy poznałam? Chyba Dolinę Isy. Ale o samym Miłoszu czytałam codziennie w gazetach. Poza tym ciągle mówiono, że taki sławny poeta, Stanisław Barańczak, przyjedzie do nas na Harvard, więc zaczęłam się w końcu uczyć polskiego.
Robert Lewandowski pojawił się w poprzedniej części przeglądu tak zupełnie przypadkiem, a teraz już zupełnie nie przypadkiem sięgamy na strony sportowe Gazety Wyborczej. Mundial odsłonił prawdziwe oblicze Meksyku. Dariusz Wołowski

0: pisze, że w mieście Meksyk wszystko jest inne i wcale nie dlatego, że większe. Meksykanie potrafią świętować jak nikt, choćby nie mieli ku temu powodów. Dziś mają. I pisze, mój syn, który mieszka w monumentalnej stolicy Meksyku, przełożył coroczną podróż do Polski ze względu na mundial. Nie może pamiętać mistrzostw z 1970 czy 86. Ich legenda przetrwała jednak do dziś. Z trzech nacji organizujących trwający właśnie turniej, Meksykanie są tą jedyną, która autentycznie wynosi piłkę nożną ponad wszystko. I to jest Gazeta Wyborcza. Zachęcam do przeczytania całego artykułu z przedostatniej strony tego dziennika. Ale w plusie minusie Rzeczpospolitej także temat mundialowy. Łukasz Majchrzyk w artykule Kiedy piłka jest ratunkiem pisze o tym, jak wielu imigrantów, uchodźców zasila drużyny narodowej i jak piłka nożna, co wciąż jest możliwe, podnosi z biedy, no czasem do absurdalnie, do absurdalnego bogactwa, ale jednak nacisk jest położony na to, że piłka nożna wciąż bywa ratunkiem, już żeby nie popadać w jakieś takie skrajności. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania także artykułu Łukasza Majchrzyka. No i właściwie teraz już się nie dziwię mojej nastoletniej bratanicy, która w nocy ostatnio oglądała mecz Francji ze Szwecją. Co prawda to europejskie zespoły, ale także z wieloma osobami uchodźczymi.
1: Tak, zdecydowanie. Często to nawet większość składów drużyn. No ale grają świetnie, a umiejętności są najważniejsze. Małgorzata Szymankiewicz, dziękuję bardzo,
0: bardzo
1: za
0: dziękuję.
1: Przegląd prasy. A teraz posłuchamy w równą rocznicę 103. urodzin Johna
0: bardzo
1: Hartmana. Prawie równa, że dzisiaj po prostu się odbywa. 3 lipca urodził się John Hartman, piękny bas, baryton o jedwabistym głosie, który właśnie teraz zagra z Johnem Coltrane'em.

0: to się czyta.
1: Angelika Gorodischer. Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Ktoś z was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Gorąco polecam. Sławomir Grzymkowski.
3: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 8:00.
3: Poranek dwójki.
4: Jest piątek, 3 lipca, to 184 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 21:01, zatem mamy jeszcze 13 godzin światła, chociaż światło delikatnego za chmurami. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longin, Longina, Radomir i Tomasz. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji dwójki. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Sięgam teraz po notatki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podleśnej.
3: Pogoda.
4: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Przewiduje się jego wzrost. Dziś zachmurzenie, jako się rzekło, umiarkowane, okresami wzrastające nawet do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii także lokalne burze, więc proszę uważać. Suma opadów na północy to od 10 do 20 mm, a temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem, na pozostałym obszarze od 20 stopni do 24, najcieplej na południowym wschodzie kraju lokalnie do 26 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, na zachodzie i w centrum w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, na wybrzeżu i miejscami na północy kraju wiatr dość silny, okresami silny, od 35 do 45 km na godzinę, w porywach nawet do 80, nad morzem do 90, zachodni i północno-zachodni, w górach porywisty wiatr do 75 km na godzinę. A teraz, proszę Państwa, czas na rozwiązanie naszej dzisiejszej zabawy, czyli przypominam, pierwszy jazzowy piątkowy poranek w letniej ramówce, zatem zaczęliśmy od Summertime George'a Gershwina, od tego rozpoczęliśmy cały nasz dzisiejszy program, później o godzinie 7:00 znów wróciliśmy do tego standardu w wykonaniu Jimmy'ego Smitha, a trzeci standard, trzecie wykonanie, trzecia interpretacja tego standardu miała wyjść od Państwa i tak się stało. Dziękuję za wszystkie maile, które Państwo dzisiaj wysłali i statystycznie wygrała interpretacja, no nie powiem, że najmniej jazzowa, ale najmniej jazzowa ze wszystkich proponowanych, czyli Janis Joplin dostała aż 5 głosów od Państwa i to właśnie ona dziś otworzy trzecią godzinę poranka.

Państwa wybór, wybór słuchaczy radiowej dwójki, to Państwo właśnie z wszystkich możliwych, praktycznie każdy wielki artysta nagrywał Summertime, ale wybrali Państwo Janis Joplin. Dziękuję bardzo za wszystkie maile i witamy w letniej odsłonie jazzowych poranków. I w nich teraz no, była Janis Joplin, czyli mistrzyni, królowa koncertów. To chciałbym Państwa zaprosić na dzisiejszy koncert w Warszawie. Koncert nie byle jaki. We Want Miles to nazwa albumu z 1982 roku Milesa Davisa, albumu koncertowego, kiedy to Miles Davis za jeden występ potrafił brać nawet 1 200 000 złotych w przeliczeniu oczywiście z dolarów i po uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza. No i do tego tytułu nawiązują muzycy, którzy dziś wystąpią w amfiteatrze w Parku Sowińskiego w Warszawie. Muzycy, którzy tę płytę współtworzyli, którzy współtworzyli ten nowy zespół Milesa Davisa w latach 80., kiedy po kilku latach przerwy, odcięcia się od rzeczywistości i delikatnych problemów, Miles Davis powrócił na scenę i powrócił z młodymi muzykami, którzy mieli po 22-23 lata. Byli to m.in. Marcus Miller, Mike Stern, Bill Evans i Mino Sinelu. I właśnie ci panowie dziś wystąpią w Warszawie, już zmierzają tak naprawdę do Polski, do Warszawy i zagrają materiał właśnie dedykowany, poświęcony Milesowi Davisowi w stulecie jego urodzin. To oczywiście seria koncertów związana z okrągłą rocznicą urodzin tego wielkiego trębacza. A na trąbce grać będzie Russell Gunn, który no, podejmie się tego trudnego przedsięwzięcia, czyli zastąpienia Milesa Davisa. Na instrumentach klawiszowych Brett Williams oraz na perkusji Anwar Marshall. To wszystko dziś, proszę Państwa, w Warszawie, w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego. Polecamy Państwu ten koncert. Może chyba są jeszcze jakieś bilety. My już niestety wszystkie, które mieliśmy jako partner medialny, już Państwu podarowaliśmy, ale mimo wszystko zapraszamy na koncert, a ja nie mogę się doczekać, bo o 15 też przed próbą będę miał wielki zaszczyt móc porozmawiać z Marcusem Millerem. To będzie jedyny wywiad, którego udzieli ten artysta w Polsce. I efekty mam nadzieję, że już niedługo. A na zachętę muzyka Marcusa Millera, no bardzo energetyczna, bo nagrana z trombonem Shortly z 2018 roku 70S.

0: Markus Müller, który dziś wystąpi w Warszawie, no, z plejadą wielkich gwiazd, między innymi z Mike'em Sternem czy Billem Evansem. To dziś w Parku Sławieńskiego w Warszawie We Want Miles, tak nazywa się cykl koncertów, który właśnie zorganizowany jest w stulecie urodzin Milesa Davisa. Markus Müller, no, człowiek, który współpracował przez lata z Michałem Urbaniakiem, naszym mistrzem skrzypiec i saksofonu, Michałem Urbaniakiem, który oczywiście przyszedł na świat w Łodzi, tam się przyszedł na świat w Warszawie, ale wychowywał się w Łodzi, był tam członkiem rodzącego się środowiska jazzowego. I my właśnie teraz do Łodzi się udajemy. Przez całe wakacje Muzeum Fabryki w Łodzi zapraszam na wyjątkową wystawę Pablo Picasso i inni, Kubizm. Do 31 sierpnia zwiedzający będą mogli zobaczyć 29 oryginalnych prac graficznych i rysunków wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. O tej wystawie w Łodzi opowiada jej kuratorka Anna Lisiewicz.
1: Ta wystawa jest poświęcona wielkiemu przewrotowi w sztuce. Przewrotowi, który rozpoczął wielką awangardę, a więc to był taki wielki boom, który zaowocował wieloma kierunkami artystycznymi w sztuce XX wieku. A zaczęło się odważnie, no właśnie, kubizmem. Bardzo jest przykro, że ten temat jest tak bardzo zawężany do właściwie kubów, do figur geometrycznych, kiedy to w ogóle o coś innego chodzi. Ten styl kubistyczny, o którym my mówimy, czyli malowanie, szczególnie ten pierwszy styl analityczny, kubist analityczny, to jest malowanie za pomocą brył geometrycznych. Tak się to rozumie i wiele osób tak to rozumie. Ale tak naprawdę kubizm to było poszukiwanie nowego sposobu wyrażania rzeczywistości, czyli nowego sposobu malowania. I pierwszym etapem, pierwszą taką odważną decyzją to było sprowadzenie wszystkiego do elementów geometrycznych. A potem to już poszło dalej. Dlatego większość w zasadzie artystów późniejszych, których my kojarzymy jako surrealistów, jako konstruktywistów, oni wszyscy przeszli szkołę kubizmu. Wszyscy mieli za sobą te doświadczenia albo wychodzili z tych doświadczeń. Także ten kubizm był taki bardzo, bardzo rewolucyjny, bo otwierający jakby na nowy sposób spojrzenia na obraz i na nowy sposób malowania inny. To nie oznaczało, że wszyscy muszą malować przy pomocy takich brył geometrycznych. Zresztą sam kubizm potem ewoluował w taką fazę syntetyczną, która to faza otworzyła znowu drogę do abstrakcji niegeometrycznej, do abstrakcji geometrycznej. To później poszło w różnych kierunkach.
2: A sam Pablo Picasso, możemy powiedzieć, że ten kubizm też po prostu był jakimś etapem w jego twórczości.
1: George Braque i równolegle, niezależnie od siebie na początku, Pablo Picasso znaleźli drogę bardzo zbliżoną do siebie. Później dopiero Picasso, razem występując i pracując z George'em Braque'em, dopiero potem określił się jako kubista. Na początku nie chciał się w ogóle do tego przyznawać. Więc to jest po prostu pewnego rodzaju praca, ewolucja, poszukiwanie czegoś. I później była wystawa taka ich wspólna i później zaczęli razem dopiero pracować, nazywając to kubizmem. Ale na początku sam Picasso się od tego odżegnywał, natomiast malował kubistycznie.
2: A te prace, które są prezentowane na wystawie, czy to są właśnie takie typowe kubistyczne prace?
1: To są z różnych okresów. Te wcześniejsze, kiedy odbywało się to poszukiwanie formy i późniejsze. Także jeśli chodzi o Picasso, mamy całą tą drogę pokazaną. Nie są to obrazy takie bardzo, bardzo znane, olejne, tylko to są grafiki. Dlatego może taka jest bardzo duża różnorodność tego.
2: A z jakiej kolekcji pochodzą te prace zarówno Pablo Picassa, jak i pozostałych artystów? Bo mamy jeszcze Leszka Rózgę, Stefana Krygiera i Wilfredo Lama.

0: To są dwie kolekcje. Te dwie kolekcje mamy jakby wypożyczone z Epicentrum Kultury i Sztuki. To są grafiki Pabla Picassa. Były takie momenty, kiedy wielcy wydawcy i wielkie drukarnie, które się zajmują drukowaniem grafik, bo to trzeba też powiedzieć, że artysta nie zawsze musi sam stać przy tej prasie. Więc podejmowały się tego specjalne, wielkiej rangi drukarnie, które tym się zajmowały. I w którymś momencie zaczęto robić takie kolekcje, czyli grafiki danego artysty pod okiem tego artysty były drukowane i tworzono takie teczki graficzne, tak to się nazywało. I takie właśnie dwie kolekcje u nas są przedstawione. Jedna kolekcja to jest 15 rysunków, tak się nazywa, a drugiej są 9 prac, też troszeczkę z późniejszego okresu. Także są prace, ta kolekcja pierwsza to są prace, które artysta, czyli Picasso, jakby stworzył pierwotnie w latach 1904-37, natomiast one drukowane były później, pod okiem Picassa. One wszystkie są sygnowane w płycie, a niektóre nawet są sygnowane odbitki. Także to są oryginalne odbitki, ale robione w postaci takich kolekcjonerskich teczek graficznych. I tutaj trzeba przyznać, że pierwsza na przykład jest teczka wykonana w drukarni graficznej Alberta Carmana, jednego z najsławniejszych i najlepszych takich twórców. Także to też jest interesujące. W każdym razie wszystkie prace są sygnowane w płycie na pewno, nawet są odręczne sygnatury ołówkiem na wierzchu. Także są to bardzo wartościowe i oryginalne odbitki. Jeśli chodzi o prace z Miejskiej Galerii Sztuki, które my wypożyczyliśmy, mianowicie prace Leszka Rózgi oraz Stefana Krygiera, są to prace też oryginalne, też sygnowane, naprawdę warto obejrzeć. Natomiast jest wyjątkowa praca jedna, która też jest oryginalna, to jest praca Wilfredo Lama. To jest twórca kubański, który w pewnym momencie współpracował z Picassem. Nawet mieli jedną wspólną wystawę. Także to jest też bardzo interesujące, żeby tego dotknąć.
1: Pablo Picasso i inni. Kubizm to wystawa w Muzeum Fabryki w Łodzi, na którą zapraszała Anna Lisiewicz, kuratorka owej wystawy, a rozmawiała z nią Agata Zielińska.

W dwójce herbatka dla dwojga, T42 i dwoje wykonawców, Anita O'Day i Gene Krupa, jego orkiestra. To nagranie z 1940.

0: 2021 roku. Jest 8:25.
1: Rekomendacje.
0: Gospodarzem cyklu w tym tygodniu jest Benjamin Bukowski, dyrektor dziś Teatru Polskiego w Bydgoszczy, wcześniej dyrektor do spraw artystycznych Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Dramaturg, dramator, pisarz, autor spektaklu Baśń o wężowym sercu na podstawie powieści Radka Raka w Nowym Starym, Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej. Co poleca nam dziś w rekomendacjach?
2: Mam szczególną słabość do odwiedzania muzeów sztuki dawnej, zwłaszcza takich, które są trochę na uboczu, zachowują swój dawny klimat, taki rodzaj XIX-wiecznego sznytu. Trochę nie są jeszcze naznaczone współczesnymi kategoriami muzealnictwa, więc są nieco przykurzone. Może nie dostosowane do współczesnej wrażliwości, ale mające swój niepowtarzalny klimat. I z pewnością taką instytucją jest Muzeum Jacques-Marc-André, muzeum publiczne znajdujące się nieco na uboczu w Paryżu, stworzone z prywatnych zbiorów, które zapoczątkowało małżeństwo bogatego francuskiego bankiera Edouarda André i jego żony Nelly Jacquemart, którzy co roku podróżowali do Włoch, ze swoich podróży przywozili coraz to nowe eksponaty i później po śmierci tego małżeństwa cały ten budynek razem ze swoim wystrojem, imponującymi zbiorami sztuki średniowiecznej, sztuki renesansowej, nawet fresków przeniesionych z Włoch do tego budynku został udostępniony publiczności. Taki rodzaj prywatnego kolekcjonerstwa, gdzie możemy podglądać nie tylko konkretne obiekty, ale pewien rodzaj gustu, wrażliwości, opowieści o tym, czym taki rodzaj mecenatu był. Rodzaj kapsuły czasu, z której z pewnością warto skorzystać, omijając jednocześnie wielkie kolejki, jakich możemy spodziewać się w innych paryskich galeriach.
0: Benjamin Bukowski dziś opowiadał o tym, co poleca Państwu, a za tydzień w przyszłym tygodniu polecenia kulturalne etnografki Magdaleny Zych. A my niezmiennie Państwu polecamy w wakacje w jazzowym poranku dwójki koncerty, jeszcze raz koncerty. Dziś na przykład drugi dzień festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, który odbywa się pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia w klubie Stodoła. Dziś między innymi Mammal Hands, czyli londyńska super grupa, super trio, które bardzo lubimy w porankach dwójki, oraz Black Lives, które wystąpi w dużym składzie właśnie na scenie Stodoły. To dziś od 19. A żeby nie być gołosłownym, że polecamy Państwu koncerty, to sięgamy po jeden z najlepszych koncertów wszechczasów, 66 rok, i Cannonball Adderley ze swoim zespołem wykona Mercy, Mercy, Mercy.
3: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.

Mm-hmm.

0: Słuchają Państwo jazzowego poranka dwójki, jest 8:33.
1: Gość poranka dwójki.
0: A do naszego studia wkroczył właśnie jeden z najważniejszych polskich skrzypków jazzowych, Mateusz Smoczyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Członek najbardziej wybuchowego kwartetu w Polsce, czyli Atom String Quartet. Zespół debiutuje, proszę Państwa, w kultowej serii płytowej Polish Jazz. To 91. pozycja w tej serii i uwaga, pierwszy album, nie tylko Atom String Quartet w serii, ale też i w ogóle pierwszy album kwartetu smyczkowego w serii Polish Jazz. Atom Goes Funky, taki nosi tytuł. Pierwsza płyta kwartetu smyczkowego w Polsce, ale to nie jest taki typowy kwartet smyczkowy, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie brzmieniowe. No panowie, przenieśliście bardzo wiele technik z innych instrumentów, z innych gatunków muzyki do jazzu, technik skrzypcowych, co powoduje to, że wasze brzmienie zdecydowanie nie jest klasyczne.
2: Zgadza się, nie jesteśmy zwykłym kwartetem, jesteśmy pewno niezwykłym tworem tutaj na polskiej scenie, nie tylko na polskiej, bo kwartetów, które grają muzykę improwizowaną, muzykę, która potrafi bujać, gruwić i swingować, jest naprawdę kilka. Jest bardzo niedużo na świecie, chociaż całe szczęście tych kwartetów rodzi się coraz więcej.
0: Niemniej naprawdę jednak, cieszysz się jako wykonawca, że jest więcej? To konkurencja rośnie.
2: Oczywiście, że tak, bo oni muszą czerpać z czegoś, prawda? Dostajemy często zapytania o nutki, żeby wysłać. Często też jakieś prośby zostają wysłane na nasz adres, żeby zrobić warsztaty, lekcje.

0: Mnie to naprawdę cieszy, a poza tym no, konkurencja jest zawsze czymś takim, że idzie się krok dalej. Znaczy trzeba w jakiś sposób się chronić i próbować wyjść z tego jakimiś nowymi pomysłami. I właśnie takim nowym pomysłem jest płyta Atom Goes Funky, która w sumie de facto, my wracamy do pierwotnych założeń Atom Sing Quartet. My już nie wiem, które kółko zataczamy, bo tak jak nagraliśmy nasze poprzednie płyty dla Warner Music Poland, to one były nieco klasycyzujące. Przyświecał nam pomysł przy nagraniu płyty Uniwersum, że będziemy pisać duże formy, które będą bliższe, nie wiem, kwartetom Ligetiego niż utworom jazzowym. Chcieliśmy uciec z tej...
1: Odskoczyliście trochę od tak. muzyki klasycznej, jazzowej, od mainstreamu.
0: Uciekliśmy od tego, chcieliśmy mieć większe formy, dłuższe utwory, które będą opowiadały jakąś jednolitą historię. Nie wiem, ja napisałem obrazki z Warszawy i mój kwartet opowiada właśnie o tych historiach związanych z miastem, w którym się wychowałem. A tutaj z kolei wracamy na grunt grania krótszych form, krótszych utworów, ale za to wielkich hitów.
1: Za chwilę o tym wszystkim powiemy, ale chciałbym jeszcze o tych technikach wykonawczych, mm-hmm. o tych rozszerzonych technikach wykonawczych, które stosujecie, jak chopy, tak to tak. się nazywa. Wspominałeś o tym, że kwartetów smyczkowych, improwizujących nie ma wiele. Był taki moment w twoim życiu, że żeby grać w drugim kwartecie, musiałbyś przemierzyć ocean i tam mm-hmm. grać Startled Island Quartet.
0: Tak.
1: I tam nauczyłeś się tych chopów, właśnie tych charakterystycznych, krótkich...
0: I tak, i nie. To jest świetne pytanie.
1: Zerwań z smyczkiem. Próbuję to określić jakoś, czym jest ta technika.
0: To jest tak jakby krojenie, bo to wywodzi się od słowa kroić.
1: Tak, czopczyń, tak. Siekać może.
0: Tak, może jest to najbliższe, jakbyśmy szukali jakiejś techniki, to najbliższe jest to technice ricochet. Bo jest to taki smyczek rzucany, tylko zamiast odbijać od razu jak przy ricochecie, to ten smyczek zostaje wbity w tą strunę i już na niej przez jakiś czas jest wbity i tak trzymany.
1: To są najtrudniejsze techniki. Wszystko, co ma odskakiwać od smyczka, czyli odchodzić od struny, jest najtrudniejszą techniką do nauczenia. Mówię to też jako kontrabasie. Mm-hmm. Kontrabasie to stanie spoczynku, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia na temat kontrabasu i skrzypiec. Właśnie to rzucanie smyczka jest najtrudniejsze, a rzucanie i zatrzymywanie go jeszcze na strunie to jest inny poziom.
0: To jest wyższa szkoła jazdy, tak. Można tak powiedzieć, ale dlaczego powiedziałem, że i tak, i nie. W Stanach nauczyłem się tej techniki, ponieważ Atom Sing Quartet trochę powstał na podobieństwo Turtle Island Quartet. I ja próbowałem się nauczyć tej techniki czysto intuicyjnie. Znaczy, mm-hmm. pierwsze nagrania, które możecie państwo zobaczyć, zresztą nie tylko ja i koledzy z kwartetu też, wszyscy z tych technik korzystaliśmy. Robiliśmy to w sposób taki, jak nam się wydawało, że powinno to wyglądać. I później wyjeżdżając do Stanów, ja mogłem z pierwszej ręki tej techniki się przyuczyć, zobaczyć, jak to u nich dokładnie wygląda. Mogłem pogadać sobie z Davidem Balakrishnan, który właśnie zakładał Turtle Island Quartet. I on był jednym z pierwszych muzyków na świecie, który z tej techniki chopu korzystał. Mogłem dokładnie przyjrzeć się.
1: Ona jest zaczerpnięta z bluegrassu?
0: Tak, właśnie. I tutaj jest ciekawa historia, bo też często o tym opowiadam, jak z czyjegoś niepowodzenia może wyjść ogromny światowy sukces. I chodzi o zespół bluegrassowy, gdzie skrzypek chyba Billy Green się nazywał, nie był podobno zbyt dobrym improwizatorem. No i w zespole poproszono go, żeby zamiast grać improwizację, żeby właśnie stukał na 2 i 4. Przez pierwsze parę koncertów stukał właśnie tą techniką ricochet, ale poczuł, że jest to niezawygodna technika, żeby przez cały koncert po prostu mieć uniesioną rękę i zaczął smyczek od szpica przybliżać coraz bliżej żabki. I w pewnym momencie poczuł, że jeśli ten smyczek zamiast odbijać od razu zostanie on wbity na strunę, to jeszcze jego bark będzie się mniej męczyć.
1: No,
0: okay. No i później jeszcze doszedł do takiego rozwiązania, że może wydobywać podobne brzmienie, podrywając ten smyczek do góry, czyli jeszcze dwa razy mniej mógł trzymać ten smyczek uniesiony do góry i to sprawiło, że jego bark odpoczął, a on się stał prekursorem nowej techniki.
1: No właśnie tak to jest, że ludzie próbują sobie cały czas ułatwiać życie i w ten sposób powstają nowe wynalazki.
0: Tak. Później

0: skrzypek, który stał się pierwszym skrzypkiem w Turtle Island Quartet, on zaczął dodawać do tych krojonych dźwięków smyczka dźwięki. I to sprawiło, że ten chop stał się trochę bardziej kompleksową techniką.
1: Czyli z rytmu przeszedł na melodię.
0: Rytmu on zaczął żonglować tym. Raz była harmonia, raz trochę partii basowej, raz trochę melodii. I on zaczął dodawać do siebie różne techniki i to sprawiło, to wyklarowało ostateczny kształt chopa. I właśnie w Turtle Island Quartet, dlatego mówię, że to był jeden z pierwszych zespołów, który właśnie z tej techniki na dobre zaczął korzystać.
1: To bardzo mocno dynamizuje kwartet smyczkowy, brzmienie skrzypiec, altówki, wiolonczeli również, no, które bardziej są tożsame z takim dłuższym dźwiękiem, dłuższą frazą niż krótkimi stakatami. I to zdynamizowanie jest bardzo potrzebne w muzyce jazzowej, bo dodaje właśnie tego rytmu. Ale te rozszerzone techniki wykonawcze to nie tylko skrzypce, nie tylko ten chop, ale też i Krzysztof Lęczowski, który gra na wiolonczeli, który przenosi też techniki z gitary chyba.
0: Dokładnie tak. Na i tutaj też krótka historia, że Krzysztof tak naprawdę zanim dołączył do Atom Sing Quartet, on grał na wiolonczeli muzykę poważną, a z kolei na gitarze grał, jazz. I kiedy wpadliśmy na ten pomysł, żeby właśnie założyć Atom Sing Quartet i zaczęliśmy poszukiwania wiolonczelisty, to Michał Zaborski przypomniał sobie, że kiedyś jeździł na kursy do Zamościa i był fajny wiolonczelista, który też świetnie grał na gitarze, a ja z kolei w tym samym czasie równolegle zastępowałem mojego brata w studio tokarnia i pamiętałem Krzysztofa ze wspólnego grania w orkiestrze akademickiej, Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, aktualnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. I jak usłyszałem go, jak dobrze gra na tej gitarze, to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to właśnie to, żebyśmy wspólnie poprosili go o to, żeby dołączył do Atom Sing Quartet. I teraz to, że Krzysztof Lęczowski był gitarzystą, albo jest nadal gitarzystą i wiolonczelistą, sprawiło, że on mógł te techniki z gitary przenosić na wiolonczele. I co więcej, nawet w utworze Bez ograniczeń on bierze ten instrument w sposób gitarowy, czyli z pionowego ustawienia na horyzontalne. I w ogóle to robi jakąś furorę na koncertach. Wszyscy przychodzą do Krzysztofa i pytają, jak to jest w ogóle w taki sposób grać na wiolonczeli. Wygląda to fenomenalnie, a jeszcze lepiej to brzmi, bo naprawdę świetna technika tych gitarowych strummingów, które zresztą my też skrzypkowie często używamy.
1: A co to jest strumming?
0: Strumming to jest takie tłumaczenie potoczne, to jest bicie na gitarze. To jest takie granie, nie wiem, arpeggiów w sposób taki właśnie gitarowy. Pamiętam w ogóle taka historia, że jak ja zaczynałem grać te gitarowe strummingi na skrzypcach, to przez pierwsze parę koncertów miałem zakrwawione palce.
1: Sztuka wymaga cierpienia.
0: Sztuka wymaga cierpienia. Teraz już się nauczyłem grać albo bardziej nie tyle oszczędnie, ale w sposób taki, że nie niszczę sobie tych naskórków na palcach.
1: Nie pytam o rozszerzone techniki gry na instrumentach smyczkowych Mateusza Smoczyńskiego bez przyczyny, dlatego że nawiązując właśnie do tej najnowszej płyty, która miała swoją premierę w zeszłym tygodniu, Atom String Quartet, płyty funkowej, no chyba nie było możliwości, żeby przenieść funk na kwartet smyczkowy, na muzykę jazzową bez użycia właśnie tych technik, bez tego zdynamizowania, zrytmizowania brzmienia kwartetu smyczkowego.
0: Tak, no zgadza się w 100%, ponieważ my nie mamy perkusji, my nie mamy kontrabasu, my nie mamy
1: basu elektrycznego, tak, przecież funk to groove.
0: Jak grać funka bez instrumentów rytmicznych, prawda? Tak. Więc musieliśmy wykorzystać te nasze rozszerzone techniki wykonawcze do tego, żeby w ogóle ten funk w jakiś sposób zabrzmiał funkowo, a nie jak, nie wiem, kwartet, który bierze na tapetę jakieś hity popowe, gra na jakiś
1: długim smyczkiem,
0: zawibrowanym brzmieniem. Nie, znaczy temu mówimy zdecydowane nie. Musieliśmy wykorzystać nasze techniki rozszerzone, żeby funk zabrzmiał rzeczywiście funkowo. I mamy nadzieję, że tak państwo to będziecie odbierać.
1: Mateuszu, ale co to za szalony pomysł, by sięgać po funk i to nie amerykański, a polski?
0: No,
1: ponieważ muzykę kombi, po muzykę perfektu.
0: Po muzykę Michała Urbaniaka. Może tak, dlatego, po muzykę Zbigniewa.

0: z Eiferta.
1: Owszem, też.
0: I tutaj opowiem Państwu taką ciekawą historię, że wszystkie te pomysły trochę zaczęły się od naszego koncertu Dwójce, na który przygotowaliśmy płytę Zbigniew Seifert. Byliśmy poproszeni o to, żeby przygotować cały materiał z płyty. I tam bardzo nam się spodobał taki utwór jak Nasty Gal. To akurat zaaranżował Michał Zaborski. I pomyśleliśmy sobie, że może właśnie to jest dobry trop, żeby pójść w stronę grania muzyki funkowej, żeby z powrotem wrócić w te rejony. I to nie tylko właśnie Jan Ptaszyn-Wróblewski, nie tylko Zbyszek Namysłowski, ale naprawdę mnóstwo legendarnych kompozytorów, mnóstwo legendarnych utworów, mnóstwo hitowych utworów.
1: Taka playlista trochę funkowa, funku polskiego, ale w koło jest wesoło, perfektu, bez ograniczenia energii zespołu Kombi, no to jest zresztą czołówka do programu 50-15.
0: Dokładnie.
1: Więc siedzi to w DNA większości dorosłych Polaków obecnie.
0: Tak, to jest w ogóle genialny pomysł Krzyśka Lęczowskiego, żeby ten utwór zaaranżować i on chyba właśnie był jednym z pierwszych pomysłów, jakie my jako kwartet mieliśmy, ale to oczywiście to był pomysł Krzysztofa, żeby na tą płytę z polskim funkiem to zamieścić. I w ogóle...
1: Odważnie.
0: Odważnie,
1: szczególnie
0: ale tak...
1: Szczególnie po płycie Uniwersum.
0: Odważnie po płycie Uniwersum. Właśnie. Może się okazać, że fani ambitnej muzyki będą pisać do nas, co to jest. Myśleliśmy, że to będzie będą kolejne kwartety ciężkie, Ligetiego, ciężkie, a tutaj taka przyjemna muzyka.
1: Ale powiedz tak szczerze, brakowało wam tej energii trochę na koncertach, jak koncertowaliście z Uniwersum?
0: Nie, znaczy...
1: Tej energii jazzowej, takiej klasyczno-jazzowej, swingowej.
0: Nie brakowało nam, ale czuliśmy, że dla naszych fanów stricte jazzowych to mogło być już za dużo.
1: O most za daleko.
0: Jest dobrze myśleć o fanach, ale to jest trochę tak, jak mówił Steve Jobs o produktach Apple, że nasi klienci nie wiedzą, jakich urządzeń potrzebują. I wydaje mi się, że trochę my powinniśmy w ten sam sposób działać. Znaczy, nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą, czego tak naprawdę mogą się po nas spodziewać i co może im się spodobać.
1: Jeżeli Państwo jeszcze nie wiedzą, czego chcieliby Państwo słuchać, to Mateusz Smoczyński Państwu to powiedział, a nagrał też jednocześnie płytę, która odpowiada Państwa gustom. To oczywiście najnowszy album zespołu Atom String Quartet, Atom Goes Funky, czyli wybuchowy zespół w bardzo groove'owych rytmach. O tym wszystkim, o 91. pozycji w serii Polish Jazz opowiadał właśnie Mateusz Smoczyński. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Czym się żegnamy?
0: Proponuję zakończyć utworem Funky dla Franki zespołu Laboratorium.
1: Janusz Grzywacz i Laboratorium Funky dla Franki. Mateusz Smoczyński, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

funky dla Franki. Polecam Państwu najnowszą płytę Atom String Quartet. A płytę tygodnia otrzymuje od nas dziś pani Maria z Lublina. Płytę dodatkową pan Mariusz z Warszawy. Gratulujemy. A prawie na sam koniec muzyka Łucji Prus, której już z nami nie ma od 24 lat. W 2002 roku, 3 lipca właśnie zmarła ta wielka piosenkarka.

Nic dwa razy się nie zdarza. Żegna się z Państwem porankowa drużyna Monika Kopcik, Andrzej Zieliński, zostaje z Państwem Anna Regulska za konsuletą, a na pożegnanie Ella Fitzgerald i Sunny. Słonecznego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pojawiają się pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku. Mają przywrócić ład, ale ich działania często potęgują chaos. Są wyrazem amerykańskiej wiary w to, że jednostka jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia, a odpowiedź na kryzys rodzi się nie we wspólnocie, lecz w samotnej decyzji. W jaki sposób moment narodzin wpływa na ich sposób działania? O genezie superbohaterów porozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum. Zapraszam w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Wybiła dziewiąta.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Bronisław Maj.
1: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. W Kielcach dziś uroczystości upamiętniające ofiary pogromu. 80 lat temu, 4 lipca 1946 roku, doszło tam do napadu na ludność żydowską. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach w 1946 roku zginęło 37 Żydów, a 35 zostało rannych. Śmierć poniosło też 3 Polaków.
2: W antyżydowskich zajściach wzięli udział milicjanci, funkcjonariusze UB i nie tylko polscy żołnierze, przypomina historyk oddziału IPN w Kielcach dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki.
3: W wielu miejscach kluczowych dla rozwoju tych dramatycznych wydarzeń byli także oficerowie sowieccy. Co od razu zaznaczę, że ludzie, cywile, bo też byli, przyłączyli się do mordowania, to ich nic nie usprawiedliwia.
2: Do masowej zbrodni doprowadziła nieprawdziwa pogłoska o porwaniu i zamordowaniu przez Żydów polskiego dziecka. Wspominał pan Jan, świadek wydarzeń.
4: Ja tu byłem u kolegi, patrzę, idą z Ludwikowa ludzie. Tam jakieś narzędzie ma przy sobie. Pytam się, gdzie wy tu idziecie? No idziemy odbijać tego chłopca, że go złapali Żydzi.
2: Według ustaleń IPN śmierć poniosło wtedy 37 Żydów. Rannych zostało 35. Podczas zamieszek zginęło też 3 Polaków. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Obchody 80. rocznicy tragedii kielckich Żydów rozpoczną się o 17 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej. Zaplanowano tam Wieczór Pamięci Żydów Zamordowanych w Kielcach w lipcu 1946 roku. Wydarzenie organizuje delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ponad 30 różnych wydarzeń literackich, spotkania autorskie, rozmowy, warsztaty i koncerty w ten weekend w Kazimierzu Dolnym. To wszystko podczas 5. Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce Słowa Mają Moc. W tym roku wśród zaproszonych gości są m.in. Jerzy Bralczyk, Agata Passent, Katarzyna Miller, Wojciech Tochman czy Mariusz Szczygieł. Festiwal rozpocznie się już dzisiaj o 11 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki warsztatami literacko-plastycznymi dla dzieci. Dziś także oprowadzanie kuratorskie po kazimierskiej Kuncewiczówce i warsztat wystawy, wernisaż wystawy Akwarelowe Ekspedycje oraz koncert na rynku. Zespół Cud nad Wisłą wystąpi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Festiwal Dwa Księżyce Słowa Mają Moc potrwa w tym mieście do niedzieli. Szopy Pracze zamieszkały w Arkadii Izabeli Czartoryskiej. Nietypowym gościom na tyle spodobał się zbudowany u schyłku XVIII wieku zespół pałacowo-parkowy w Arkadii Nieborowie, że zostali tam na dłużej. Szop Pracz to gatunek inwazyjny, a liczba tych zwierząt w Polsce rośnie. Choć szopy wyglądają sympatycznie, to dzikie zwierzęta, na które trzeba uważać, a odwiedzający park są zaskoczeni ich obecnością.
5: Dla mnie najpierw bezpieczeństwo ludzi, a dopiero zwierzęta, aczkolwiek nic im tam złego nie robić, bo wiadomo, że nie o to chodzi.
6: To jest taki inwazyjny gatunek, nie? Może zagrażać innym. Wiewiórkom może zagrażają, nie wiem.
7: Dla mnie jest po prostu zaskoczeniem, że tutaj są szopy pracze. Bobry bardziej, ale nie szopy pracze. Pierwsze słyszę, naprawdę.
1: Mówili zaskoczeni mieszkańcy. Władze muzeum w Nieborowie i Arkadii zajmują się już problemem szopów. Konkretnie poprosiły o pomoc regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Do 10 stycznia będzie trwać w wiedeńskim Belwederze rozpoczynająca się dziś wystawa wybitnej polskiej malarki surrealistycznej i poetki żydowskiego pochodzenia Erny Rosenstein.
8: Tytuł obszernej retrospektywy protagonistki polskiej awangardy powojennej brzmi Po drugiej stronie ciszy. Wystawa obejmuje 80 prac, w tym obrazy, asamblaże, rysunki i poezję i analizuje je na tle zagłady, ucieczki i niezłomnej postawy politycznej artystki, która, jak mówi kuratorka wystawy Stefanie Ała, nigdy nie zachwiała się w swoich przekonaniach politycznych i ideałach artystycznych. Twórczość Rosenstein to głęboka osobista opowieść, która jednocześnie wpisuje się w historię Polski XX wieku. Zebrane na wiedeńskiej wystawie w Dolnym Belwederze dzieła jak Ghetto, Kwiaty Piekła, Chwila Wieczności czy tytułowy Po drugiej stronie ciszy opowiadają o prześladowaniach, ucieczce, żałobie i dokumentują poszukiwania artystyczne jednej z najważniejszych twórczyń okresu powojennego. Wystawione eksponaty pochodzą ze zbiorów wiedeńskich, ale także z Warszawskiego Muzeum Narodowego, Muzeum Sztuki w Łodzi czy z prywatnych kolekcji Grażyny Kulczyk i Stefana Szydłowskiego. Dla wiadomości kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencja o wiedeńskiej wystawie czynnej od

0: dzisiaj do 10 stycznia w Belwederze kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania wiadomości o 13 i śledzenia ich na naszym portalu.
1: Pogoda.
0: Ciśnienie jest wysokie, wyniesie w południe 102 1002 hektopaskale. Przewiduje się jego

0: I będą też lokalne burze. Temperatura to od około 18 stopni w regionach podgórskich i nad morzem, przez 20-24 na przeważającym obszarze kraju, do 26 na południu i wschodzie.
1: Reklama.
2: Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zapraszamy na 67. sezon koncertu chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, trzeci dzień lipca. 8 minut temu minęła 9:00.

Anna Regulska przy konsolecie nieustająco od 6:00. Przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No bo Magdalena Łoś w Starym Sączu na festiwalu Omnia Beneficia. Codziennie od środy na naszej antenie transmisję koncertów z tego festiwalu. Tak będzie także i dzisiaj, więc teraz o tej porze ja w zastępstwie gospodyni tego miejsca, którą bardzo gorąco pozdrawiam, w Starym Sączu i zapraszam Państwa na prawie 3 godziny z muzyką dawną. Dzisiaj w głównej części naszego spotkania, to będzie po 9:40, będzie to przede wszystkim muzyka Jana Sebastiana Bacha, bo tak sobie pomyślałem, że w dużej dawce dawno nie słuchaliśmy Bacha tak monograficznie, a przecież z tej monograficzności można wskazać na pełną paletę różnorodnych dzieł i gatunków i form u kantora Lipskiego. Posłuchamy kantaty, która u Schmidera odnotowana jest pod numerem 173a i to jest jedna ze świeckich kantat Jana Sebastiana Bacha, zresztą dość wczesnych, na urodziny księcia Leopolda von

Anhalt-Kütten napisana. No ale będą też utwory z Obojem w roli głównej, bo chciałem powrócić do albumu Xenii Loeffler zatytułowanego Obój Jana Sebastiana Bacha, taki wyimaginowany trochę. Sięgnę również po jedną z ostatnich płyt zespołu La Petite Bande, drugi tom zbioru koncertów instrumentalnych, konkretnie klawiszowych Jana Sebastiana, które nagrywane są w wersjach oryginalnych i tych przekształcanych, transkrybowanych przez Bacha, no bo tu pewien galimatias źródłowy przecież jest znany. Dzisiaj będzie to koncert F-moll Schmider 1056. Pewnie uda nam się posłuchać jeszcze czegoś. Nie uprzedzam faktów. Proszę być z nami. A po 11.15 przypomnienie o tym, że obchodzimy w tym roku 200. rocznicę śmierci, 240. rocznicę urodzin Karola Marii Webera. No i ukazała się płyta z opracowaniem obszernych fragmentów Wolnego Strzelca na Harmonii Music, czyli ensemble instrumentów dętych z kontrabasem. No to do tego nagrania również się dzisiaj odwołam. We fragmentach oczywiście. Tak wyglądają nasze plany do południa. Będzie literatura, mini reportaż, czyli kwadrans bez muzyki także. A na początek spokojna, ale ożywcza chyba w naszym skwarze refleksyjna muzyka z XVI wieku, czyli madrygały Jacquesa de Verta z IX księgi tych utworów opublikowanej w 1588 roku. Madrygały do słów Francesca Petrarki. Pierwszy z nich Vago augletto che cantandovai. Śliczny ptaszku, gdy tak śpiewasz, a raczej płaczesz nad dniami, co minęły. La compagnia del madrigale.

Muzyka Jacquesa de Verta, dziewiąta księga jego madrygałów, to jest takie studium nad odcieniami melancholii, nad różnego rodzaju lamentami. No to jeszcze dwa madrygały teraz Państwu zaproponuję w tym niezwykle pięknym interpretacyjnie nagraniu zespołu La Compagnia del Madrigale. Specjalistów od tego czasu, od tego repertuaru, od takich wysmakowanych faktur, które wydają się sterylnie czyste, ale są emocjonalnie skonstruowane w ten sposób, aby właśnie poruszać te bolesne struny w naszych duszach. Madrygał Quel rosignol che si soave piangne podejmuje temat taki bardzo podobno bliski ówczesnej XVI-wiecznej wrażliwości słodkich łez, i te słodkie łzy trzeba ująć w cudzysłów, ten słodki płacz, bo tutaj przecież poezja i muzyka, dla których metaforą jest właśnie rosignol, czyli śpiewak, słowik, potrafią wyrażać smutek w sposób pełen słodyczy. Proszę zwrócić uwagę na tryle w głosach sopranowych. No a zaraz potem madrygał, którego tekst jest swoistą modlitwą, oczywiście modlitwą świecką, to poezja Francesca Petrarki, Padre del Ciel, dopo i perduti giorni, Ojcze niebieński, po straconych dniach, po nocach spędzonych na tułaczce, z owym gwałtownym pragnieniem, co rozpalało me serce, gdy patrzyłem na czyny tak wspaniałe, a zarazem tak zgubne dla mnie, spraw teraz, bym powrócił do nowego życia i szlachetniejszych zamierzeń. Tu chyba nic więcej nie trzeba mówić. Trzeba się wsłuchać w te niezwykłe faktury madrygałowe. Muzyka Jacquesa de Verta, La Compagnia del Madrigale.

Giacca Esdeverti i Francesco Petrarca, jego słowa umuzycznione przez Giacca Esdeverta. Ojcze niebiański po straconych dniach, to był ten madrygał, który przed chwilą wybrzmiał, ta świecka modlitwa, a wcześniej było o słowiku i słodkich łzach, które ten pierzasty śpiewak roni, a śpiewał zespół La Compagnia del Madrigale. Trzeba będzie powrócić do tych nagrań, do tych madrygałów Giacca Esdeverta w bardzo subtelny sposób interpretowanych przez ten zespół. No to jeszcze chciałem, proszę Państwa, zanim przejdziemy do muzyki Jana Sebastiana Bacha za kilkanaście minut, zajrzeć na chwilę do XVIII-wiecznej Pragi. To mały fragment, właściwie jedna część koncertu skrzypcowego C-moll Antonina Reichenauera, finałowe Allegro, partia solowa Tasilo Erhardt, a towarzyszy mu zespół, który nazywa się bardzo ciekawie, już kiedyś o tym mówiłem, The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Kierownictwo artystyczne nad tą brytyjską grupą sprawuje Robert Rawson. No bo tą nazwę troszeczkę trzeba tutaj rozszyfrować, jeszcze raz to robię. Chodzi o pewne nawiązanie do im pewnego miejsca i pewnych zdarzeń z przełomu XVII i XVIII stulecia. Thomas Britton, muzykujący sprzedawca węgla, w 1678 roku zaczął organizować koncerty. Proszę bardzo, można było na poddaszu, nad właśnie swoim

wielkim składem opału w londyńskiej dzielnicy Clerkenwell. I poeta Ned Ward nazwał to grono właśnie Tickle Fiddle, The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, czyli harmonijnym stowarzyszeniem dżentelmenów łaskoczących skrzypce. A współcześni muzycy nie mogli się oprzeć i przyjęli tę nazwę. No to posłuchajmy, jak łaskotało się skrzypce akurat nad Wełtawą w XVIII wieku.

0: To tylko taki mały fragment finału koncertu skrzypcowego C-moll Antonina Reichenauera, finałowe Allegro, muzyka z XVIII-wiecznej Pragi. Tassilo Erhardt na skrzypcach i zespół The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, kierownictwo artystyczne Robert Rawson. Fragment płyty, która zatytułowana jest Vivaldi w Pradze i na tej płycie są rzeczywiście arie z pasticciów Antonia Vivaldiego i nie tylko, właśnie koncert Reichenauera i muzyka innych kompozytorów. Już wspólnie słuchaliśmy fragmentów tej płyty, ale do niej także trzeba będzie powrócić, bo to nietuzinkowy repertuar, nieczęsto nagrywany, a właściwie na nowo odkrywany i promowany właśnie teraz, między innymi przez gentlemanów, którzy łaskoczą instrumenty strunowe. A do muzyki powrócimy. O, późno się zrobiło, za 10 minut.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: To będzie piąty fragment naszej stałej przedpołudniowej lektury.
3: Rzekł narrator. Ten, który obecnie stał się cesarzem, wielokrotnie zatrzymywał się przed komnatą należącą do cesarzowej, ale jej samej nigdy nie wezwał. Pracował dniem i nocą i pod wpływem jego decyzji dobro ze zdumiewającą łatwością przemieniało się w zło. Wiele zrobił dla cesarstwa, a wszystko to naznaczone było nieszczęściem, co wydawało się go nie obchodzić. Miał tyle roboty, że jadał i sypiał w sali tronowej, do której urzędnicy znosili mu problemy

państwa i z której wychodzili ze smutnymi rozwiązaniami. A potem zmarła ta, która była cesarzową i pochowano ją w ogrodzie umarłych, a cesarz zamknął się w swoich komnatach, gdzie było mu wygodniej. Miał tam przynajmniej komfortowe łóżko do spania i mógł przebywać sam. Każdego bowiem dnia coraz mniej urzędników do niego przychodziło. Bali się go. Aż w końcu wszedł tylko jeden, z wiadomościami od wszystkich pozostałych. A później zniknął nawet on. Zostawiali dokumenty przed drzwiami i oddalali się. Wracali po paru godzinach i znajdowali w tym samym miejscu dekrety i rezolucje cesarza. Strach jest zaraźliwy. Niebawem całe cesarstwo drżało na sam dźwięk już nie imienia, ale tytułu mężczyzny zamkniętego w centralnej komnacie pałacu, u którego stóp krew ciekła równie łatwo, jak korytem rzeki cieknie woda. Mogę go sobie wyobrazić, jak siedzi tam w półmroku, nie widząc nic innego poza losem cesarstwa. Można by o nim zapomnieć, tyle że on nigdy na to nie pozwolił. Zamknięty w komnacie, wyruszał na wojnę na czele swoich wojsk. Wykonywał wyroki na skazańcach, gwałcił kobiety, budował przyczółki, palił plony, obsiewał solą, zmieniał bieg rzek. Zakładał miasta, niszczył je, znów odbudowywał, wypowiadał wojny, osuszał bagna, najeżdżał kraje. Nigdy nie było tylu ministrów, nigdy nie utrzymywali się tak krótko. Nigdy nie marło tyle ludzi, nigdy nie było tylu ciężarnych kobiet. Nigdy ulice nie były tak wyludnione, ani obozy tak ludne. Nigdy nie było tylu donosów, tylu tortur i tyle smutku. I trwało to tak 20 lat. Pewnie, że to szmat czasu, bardzo dużo czasu dla tego zamkniętego człowieka i dla tych, co pozostawali na zewnątrz. Choć prawdą jest, że nikt go już więcej nie ujrzał. Równie prawdziwe jest, iż wielu widziało go wcześniej i że przez tych 20 lat zjawiło się wielu śmiałków bądź ambitnych, a może nawet ludzi kierowanych szlachetnymi pobudkami, co próbowali się z nim zobaczyć. Tak narodziła się legenda składająca się z wielu legend, w myśl której wszyscy mieszkańcy pałacu, miasta i cesarstwa znali kogoś, kto znał kogoś, kto widział cesarza. Dlatego na targu, w tawernach albo przy stoliku w kawiarni zawsze trafił się szarlatan, który szczegółowo opisywał władcę. Jeśli się go słuchało, można było dojść do wniosku, że cesarz był blondynem, był brunetem, był wysoki, był karłem, był gruby, był szczupły, był łysy, miał wielką czuprynę, był wątły, był atletą, był stary, był młody. Dziwna rzecz, ale każdy powtarzał, że miał puste spojrzenie, oczy jakby zaćmione, zalane nieprzejrzystą cieczą. 20 lat, może troszkę mniej, a może troszkę więcej, 20 lat rządził z wnętrza swej komnaty, nigdy się nikomu nie pokazał i nigdy nikogo nie przyjął. Co powiedział archiwista? To jest tak prawdziwe i tak fałszywe, jak wszystko, co opowiadają ludzie. Po pierwsze, wiele osób poznało go, zanim jeszcze zamknął się w centralnej komnacie pałacu i nie wszyscy potem ponieśli śmierć, jak ta, co była cesarzową. Po drugie, możliwe, że prawdę powiedział ktoś z tych, co opowiadali, że widzieli go w ciągu tych 20 lat zamknięcia. Skoro można go sobie wyobrazić zamkniętego w półmroku, ze spojrzeniem pustych oczu utkwionym w czymś, czego nie widział, to dlaczego nie wyimaginować go sobie, jak błąka się po pałacu, po mieście, po ulicach, w porze, kiedy wszyscy śpią, a w każdym razie powinni. I po trzecie, raz na pewno przyjął gościa, co do tego wątpliwości nie ma. Wiem, że pięknie i stosownie byłoby powiedzieć, że tym gościem był wspaniały wojownik albo potężny mag, ponieważ wtedy historia zdawałaby się powtarzać, a filozofowie mogliby wyciągnąć ważne wnioski. Ale jaki los czekałby kroniki cesarstwa, gdybyśmy my, archiwiści, zaczęli fantazjować niczym opowiadacze bajek? Nie.
tym kimś,

0: był chudy żebrak, toczony chorobami, brudny i kaprawy. Przybył do pałacu razem z hordami ciekawskich gapiów, co to ściągają z wszystkich zakątków cesarstwa, żeby zobaczyć siedzibę władcy. Powiedział strażnikowi, że chce zobaczyć cesarza, na co ten zaśmiał się tylko, przytrzymując się za wielki brzuch i odsłaniając dziury w zębach. Przybysz został przed bramą, nikt go nie przepędził. Przez wiele dni i wiele nocy siedział przycupnięty na schodach i czekał. I pewnego ranka wrota się rozwarły, a żebrak wkroczył do środka. Dowiedziano się tego od pewnej służki, która poszła zanieść mu jedzenie i zobaczyła to, co później ujrzeli wszyscy. Ślady brudnych stóp trędowatego żebraka, znikające za progiem cesarskiej komnaty. Czekali w korytarzu bez słowa. I powiem wam, że niewiele upłynęło czasu, gdy drzwi znowu się rozchyliły. Nędzarz wyszedł, przeszedł przez korytarz, przez dziedziniec i mury i na zawsze zniknął w dali. Następnego dnia nie było zwyczajowych rozkazów ani rozporządzeń, tylko jeden jedyny dekret, zupełnie nieistotny, dotyczący czyszczenia publicznych źródeł. A następnego dnia nikt nie pozbierał pozostawionych dokumentów, tak samo następnego i jeszcze kolejnego. Czwartego dnia smród stał się nieznośny. Nikt jednak nie odważył się zajrzeć w głąb komnaty. Po prostu ludzie przestali się kręcić w pobliżu. Najpierw ministrowie, potem sekretarze, oficerowie, kapłani, uczeni w piśmie i wreszcie personel sprzątający. Na zebranej na marmurze ziemi wyrosła trawa, aż smród zaczął niknąć i pierwszy z 300 królów zasiadł na tronie cesarstwa. Rzekł narrator: nie, ja nie wiem, kim był ów gość. Nie wiem też, co ci dwaj sobie powiedzieli. Jako że nie jestem archiwistą, mogę wymyślić 1000 tożsamości i 1000 rozmów, ale nie wiem, po co miałbym to robić. Stary jestem i każdego dnia coraz trudniej mi mówić dłuższy czas. Poza tym ludzie wymyślają na swój rachunek. Nie jestem im aż tak potrzebny, jak sądzą. Słyszałem różne wersje i z tego bezliku wybieram dwie. Co o najwięcej przyprawiły mnie marzeń? Pierwsza powiada, że owym gościem był sam cesarz, którym by się stał, gdyby nie był żołnierzem, kapitanem, generałem, uzurpatorem i cesarzem. W takim przypadku żadne słowa między nimi nie były potrzebne. Wedle drugiej wersji tym gościem była śmierć. W takim przypadku próżne są próby zgadywania, co mogli sobie powiedzieć. Uważam, że obie te wersje są prawdziwe, tak samo jak 1000 innych, powtarzanych w całym cesarstwie. Bo w końcu, kim mogła być ta jedna, jedyna osoba, której dane było zobaczyć tajemniczego cesarza, choć wcale go nie widziała? Kto jest tą istotą, która może wyłącznie ona przyjąć najbardziej odrażający wygląd, nie tracąc przy tym mocy i chwały? Kto jest jedyną osobą całkowicie obojętną na los człowieka oraz imperium, właśnie dlatego, że jest kim jest? I pytam was o to, a potem milknę i się oddalam. A wy rozmyślajcie nad arogancją starego gawędziarza. Któż porozumiewa się ze ślepymi poetami, z rybakami, co mrą każdego dnia w domach osadzonych w błocie, z nieszczęsnymi kobietami, z opowiadaczami historii?
1: Sławomir Grzymkowski przeczytał ostatni już fragment powieści Angeliki Gorodischer Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Tomasza Pindla, a w poniedziałek w naszym cyklu premiera. Michał Klawiter przeczyta fragmenty powieści Nelio Biedermana Lazar. To propozycja wydawnictwa Marginesy.

Audycja Dawno-Niedawno w piątek 3 lipca 2026 roku i główna muzyczna część teraz monograficzna, bachowska, tak jak to Państwu obiecywałem, i przede wszystkim posłuchamy serenaty urodzinowej dla księcia Leopolda von Anhalt-Köthen, którą Jan Sebastian Bach pisał gdzieś tam na przełomie lat nastych i pierwszych latach 20-18 stulecia, właśnie w tym momencie, kiedy naprawdę przeżywał bardzo szczęśliwy okres swojego życia u księcia Leopolda w Köthen. No ale najpierw sonata triowa C-dur Schmider 529 i spojrzenie na płytę Obój u Jana Sebastiana Bacha, no bo to jest oczywiście repertuar na organy solo, ale świetna niemiecka oboistka Ksenia Löffler postanowiła pokazać możliwości brzmieniowe barokowego oboju na tym i nie tylko na tym przykładzie, no bo chociaż Jan Sebastian Bach skomponował multum ciekawych partii obojowych, no to nie wszystkie gatunki i możliwości współgrania tego instrumentu z innymi w jego zachowanym dorobku zostały zgłębione, no bo na przykład sonat triowych z obsadą obojową Jan Sebastian nie pisał, albo one się w ogóle nie zachowały do naszego czasu, więc to oczywiście opracowanie, transkrypcja, ale bardzo wizjonerska, pokazująca, jak mogłaby brzmieć sonata triowa z obojem obligato, gdyby taką Jan Sebastian Bach skomponował. Żywe ogniwa skrajne, spokojne largo w centrum. To largo zresztą występuje nie tylko w tej sonacie triowej, ale jeszcze w innym rękopisie Bacha. Środkowy epizod stanowi w preludium i fudze C-dur Schmider 542b. W wersji, którą Ksenia Löffler nagrała, właśnie obój wykonuje linię głosu najwyższego skrzypcy, natomiast tę towarzyszącą, ale powiedzmy troszeczkę niższą, środkową. Sonata triowa C-dur Schmider 529 w takiej wizji wykonawczej na obój, skrzypce i basso continuo. Allegro, largo, allegro, Ksenia Löffler obój, Daniel Deuta skrzypce, Katarina Litschich wiolonczela i Flora Fabri przy klawesynie.

Gdyby Jan Sebastian Bach skomponował, to może by to tak brzmiało. Sonata triowa C-dur u Schmidera numer 529, czyli sonata organowa Jana Sebastiana Bacha. Tutaj w transkrypcji na obój skrzypce i basso continuo a grali Ksenia Leffler na oboju, Daniel Deuter na skrzypcach, Katarina Litschisch na wiolonczeli, Flora Fabry klawesyn. I wrócimy jeszcze do nagrań Ksenii Leffler dzisiaj w tej części audycji Dawno Niedawno. Teraz prawie 3 minuty po 10:00, no to nowe nagranie kantaty serenaty Durchlauchter Leopold u Schmidera numer 173a. Kantata na urodziny księcia Leopolda von Anhalt-Köthen, bodaj jedyna świecka gratulacyjna kantata, która z czasów Köthen zachowała się w takich bardzo albo w miarę oryginalnych kształtach. Bach napisał tę kantatę właśnie z okazji 28 urodzin swojego pracodawcy, przypadających na 10 dzień grudnia 1722 roku. Autograf dzieła przechowywany jest w Berlinie, jednak nie można właściwie na jego podstawie precyzyjnie ustalić daty powstania dzieła. Na podstawie libretta przyjmuje się, że miało to miejsce przed 22 grudnia 1722 roku, a według Alfreda Dira, czyli autora monografii kantat Jana Sebastiana Bacha, kompozytor mógł rozpocząć pracę nad tym utworem już w roku 1717, czyli tuż po objęciu stanowiska kapelmistrza na dworze księcia Leopolda. No i jeśli ta hipoteza byłaby słuszna, kompozytor miałby teoretycznie dosłownie kilka miesięcy na stworzenie tej urodzinowej kantaty dla księcia. Jednak nawet stosunkowo prosta muzyka mogła wymagać pewnego pośpiechu, zważywszy na okoliczności, w jakich Bach opuszczał posadę w Weimarze, czyli swoje poprzednie miejsce pracy. No bo wówczas, pamiętamy, był uwięziony przez pracodawcę za niedopełnienie formalności związanych z rezygnacją, wcześniej z urlopem. Wyszedł na wolność 2 grudnia, a 10 był już w trakcie przeprowadzki do Köthen. Nieznany z nazwiska poeta, bo tekst jest anonimowy, właśnie napisał słowa, 8 części. To wszystko zostało tak podzielone, tylko 2 z nich, 1 i 5, są recytatywami, ale nawet one odznaczają się takim bardzo regularnym metrum i charakterystycznym rytmem słowa, co może sugerować, że pierwotnie również mogły być przeznaczone na arię. W pierwszym recytatywie występuje nawet powtórzenie w formie da capo pierwszego wersu skierowanego do najjaśniejszego Leopolda, Durchlauchter Leopold, albo najświetniejszego Leopolda. A partie dwóch głosów mogły być tutaj uosobieniem jakiejś postaci alegorycznych, podobnie jak jest to w kantacie na Nowy Rok, Schmider 134a, choć właściwie to nie zostało dokładnie oznaczone w tekście. No i dalsze losy tej muzyki, oryginalnie kantaty świeckiej. W 1724 roku Jan Sebastian Bach część tego materiału zutylizował oczywiście, zastosował technikę parodii.

6 z 8 części zostały zaadaptowane do kantaty Erhüchtes Fleisch und Blut, Schminder 173b, przeznaczonej na drugi dzień Zielonych Świątek. No a jeszcze rok później 7 epizod znalazł się w kantacie na innej kantacie na Zielone Świątki, Erhüchtes seinen Schaffen mit Namen, Schminder.

podróży, po miejscach, w których Jan Sebastian działał, żył i działał. Właśnie poświęcony ten trzeci tom jest Cöthen. Miriam Allan Sopran, Edward Grind bas-baryton i zespół Lézard Florissant dyryguje Paul Agnew.

I tak właśnie kończy się kantata urodzinowa dla księcia Leopolda von Anhalt-Köthen, Durchlauster Leopold Serenata, do odnalezienia w spisie Schmidera, czyli w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha pod numerem 173a. A państwo usłyszeli nowe nagranie tej świeckiej kantaty w wykonaniu zespołu Les Arts Florissants pod dyrekcją Paula Agnew. Śpiewali Miriam Allan, sopran, i Edward Grind, basbaryton, po to kantata na dwa głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów. No to jeszcze chwila z muzyką, która również znalazła swoje wielokrotne użycie u Jana Sebastiana Bacha, bo to będzie koncert klawesynowy F-moll Schmider 1056. Który w oryginale powstał pewnie z utylizacji koncertu skrzypcowego w tonacji G-moll. Przynajmniej części skrajne właśnie muzykolodzy w ten sposób interpretują, że one miały swoje pierwociny w muzyce na skrzypce z orkiestrą, a ogniwo środkowe pochodzi prawdopodobnie z koncertu obojowego F-dur, ale jest to również sinfonia do kantaty Ich stehe mit einem Fuß im Grabe Schmider 156. No i bardzo przypomina na przykład coś od Jerzego Filipa Telemana, początkowe andante koncertu fletowego G-dur Telemana, ponieważ soliści grają zasadniczo identyczne dźwięki przez pierwsze 2,5 taktu. No to taki epizod, powiedzmy, którym się mógł Jan Sebastian Bach u swojego przyjaciela zainspirować. A to nagranie z drugiego tomu właśnie koncertów klawesynowych Bacha, które są nagrywane ostatnio przez zespół La Petite Bande pod dyrekcją Sigiswalda Keikena, właśnie w tych rekonstruowanych wersjach oryginalnych albo tych, które się zachowały do naszych czasów, bo jak powiedziałem, tutaj pewien galimatias panuje w tej części dorobku kompozytorskiego kantora Lipskiego, a więc koncert klawesynowy F-moll Schmider 1056, takim jak go znamy i powszechnie jest wykonywany. Allegro moderato, potem largo i presto. Partię klawesynu solo gra tajwańska klawesynistka Xiu Xiu Rian. Towarzyszy jej zespół La Petite Bande pod dyrekcją legendarnego Sigiswalda Keikena.

Pewnie bardzo wielu adeptów muzyki wykonywanej na fortepianie doskonale zna materię tego koncertu Jana Sebastiana Bacha, bo często on się pojawia w tej praktyce edukacyjnej. Koncert klawesynowy F. Molu Schmidera numer 1056, ale trzeba przyznać, że jest tak napisany, nawet jeżeli Skrajne ogniwa są transkrypcjami czegoś, co było w oryginale na skrzypce, że bardzo pewnie siedzi się, jak to się mówi, w klawiaturze. Koncert klawesynowy F. Moll Jana Sebastiana Bacha zabrzmiał w wykonaniu tajwańskiej klawesynistki Xiu Xiurian. Towarzyszył jej zespół La Petite Bande pod dyrekcją Sigiswalda Keikena. No a na koniec, prawie może na koniec tej części, bachowskiej części audycji Dawno, Niedawno, dzisiaj właśnie, którą prowadzę w zastępstwie Magdaleny Łoś. Magdalena Łoś pewnie teraz na próbie w Starym Sączu na festiwalu Omnia Beneficia. Dzisiaj wieczorem, przypominam, transmisja w paśmie filharmonicznym, a właściwie letniego festiwalu muzycznego. No to jeszcze chciałem powrócić do tego oboju Jana Sebastiana Bacha, oboju, który jest tutaj eksponowany przez Ksenię Leffler w okolicznościach i szatach, które jakby w tej oryginalnej twórczości Jana Sebastiana Bacha się nie zachowały, albo można je wydedukować. No to teraz sonata G-moll Schmider 130b właśnie w wersji na obój i klawesyn obligato. Pierwsze ogniwo bez oznaczenia tempa, potem Siciliano i finałowe presto. Ksenia Leffler, obój, a przy klawesynie Flora Fabri.

0: Sonata obojowa G-moll, taka jak mogłaby istnieć, gdyby ją Jan Sebastian Bach skomponował. U Schmidera to jest numer 1030b, czyli właściwie transkrypcja sonaty na flet z klawesynem obligato. A grali Ksenia Leffler na oboju właśnie i na klawesynie Flora Fabry. Jeszcze jeden fragment płyty Obój u Jana Sebastiana Bacha, płyty, która ukazała się w roku ubiegłym właśnie firmowana przez Ksenię Leffler i zaproszonych do współpracy muzyków. A do muzyki powrócimy za kilkanaście minut.
1: Reklama.
2: W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowdiwie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 11.
3: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Od ponad 2 tygodni w polskich kinach można oglądać najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Pełna symboliki opowieść o podróży Tomasza Manna i jego córki Eryki przemierzających podzielone Niemcy od Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru w radzieckiej strefie wpływów została zbudowana oszczędnymi środkami formalnymi typowymi dla reżysera. O kulisach pracy nad ojczyzną opowie w kwadransie współmontażysta filmu obok Pawła Pawlikowskiego Piotr Wójcik.
4: Jakby spojrzeć na cały film, no to on w ogóle działa na zasadzie kontrapunktu, tak w skali takiej ogólnej, tak? Czy mówimy o kontrapunkcie w postaci zderzenia świata zachodu ze światem wschodu, czy kontrapunkcie takim emocjonalnym, czyli emocje reprezentowane przez Erikę, czy wyparcie reprezentowane przez...

0: Tomasa Manna i to jest jakaś zasada, która dobrze funkcjonuje w tym filmie. Kiedy do mnie trafił scenariusz i propozycja montażu, współmontażu tego filmu, to bardzo dużo mówiliśmy chociażby o tym, że mamy bardzo ciekawą dramaturgię. To znaczy, że ten film w pewien sposób jest podzielony na dwa, że jest złożony z takich dwóch nowel, które funkcjonują niemalże równorzędnie. Ale oczywiście rozmawialiśmy też bardzo szybko o montażu, co jest wyjątkowe w tej pracy z Pawłem Pawlikowskim, bo bardzo szybko opowiadał, bardzo wcześnie, na bardzo wczesnym etapie opowiadał o tym, jak sobie ten montaż wyobraża. I to był rozmowę o stylu montażu, o tempie, o rytmie, o tym, że staramy się opowiadać o tym świecie oszczędnie, że staramy się szukać naprawdę dobrych powodów, żeby wprowadzać cięcie. Więc jeżeli sytuacja wydarza się w jednym ujęciu i tak też Paweł kręcił te sceny, taką ma metodę twórczą, jeżeli ta sytuacja się wydarza, jest dobra, no to to nie tniemy, bo nie chcemy zaburzać tego świata nowymi ujęciami, więc widz powinien być zaangażowany w tą historię właśnie taką estetyczną, taką w rytmie wolną. Na przykład w tym celu spotykaliśmy się w montażowni i montowaliśmy ten film troszeczkę w głowie, czyli czytaliśmy scenariusz, muzyka z danej sceny leciała z telefonu czy z komputera i liczyliśmy mniej więcej, jak się układa właśnie rytm tej sceny, czyli ile te ujęcia powinny trwać, czy wystarczy nam tego utworu muzycznego, żeby pokryć tą scenę, jak skonstruować scenę, żeby pewien fragment tekstu muzyki, czy fragment muzyczny zaistniał konkretnie w takim miejscu dramaturgicznym sceny. I to była pierwsza rzecz. A druga sprawa to jest fakt, że powstał bardzo precyzyjny shooting plan, który polegał na tym, że we wszystkich lokacjach, w których kręcono Ojczyznę, uprzednio oczywiście podczas dokumentacji reżyser, operator, scenografowie byli i tam ułożyli właśnie taki rodzaj storyboardu fotograficznego, który ukazywał mi, z których kątów będzie realizowana dana scena. Ten film był w pewien sposób jakoś może nie zaprogramowany, ale miał konkretną wizję, miał precyzyjną wizję, z której strony, jak patrzymy, jak długo patrzymy. Montaż był takim procesem, powiedziałbym, bardziej dbania o to, żeby tą wizję dobrze przeprowadzić. No wiadomo oczywiście, że każdy film ma jakieś problemy, w tym oczywiście nie było inaczej i w momencie, kiedy jakiś problem, czy narracyjny, czy problem deficytu emocjonalnego, czy problem z motywacją następuje, no to wtedy się uruchamia narzędzia montażowe inne niż tylko dodanie ujęcia do następnego ujęcia i wtedy się kombinuje i używa się tego, co ma, żeby na przykład coś wzmocnić albo coś zredukować.
1: Mógłby pan powiedzieć, które sekwencje czy epizody były trudniejsze?
0: Znaczy, bo słowo problem to brzmi no, dosyć grubo, to znaczy, że jak to film ma problemy, no ale faktycznie no, problemem na przykład jest fakt, że, czy był fakt i tutaj montaż się 100% sprawdził, na przykład są takie sceny, jak scena golenia Tomasa przez córkę, albo scena, kiedy Tomas ćwiczy swój pierwszy speech przed wypowiedzeniem go w kościele świętego Pawła we Frankfurcie. I to są sceny, które zostały dopisane. To znaczy, z racji tego, że film powstawał w dużej części, w dużej mierze chronologicznie, to montaż również opowiadał bardzo wcześnie już następstwa historii, czyli pierwsza scena, druga, trzecia, czwarta. Jak tak doszło do siódmej i ósmej sceny, no to poczuliśmy, kurczę, no tutaj czegoś brakuje. To może mając aktorów, mając lokacje na miejscu, spróbujmy stworzyć taką scenę, która pewien deficyt, który czujemy, nam załagodzi albo wręcz przeciwnie, doda jakiś nowy sens. I tak było w przypadku na przykład sceny golenia, że brakowało takiego zbliżenia, i ta scena nam to dała. Po paru dniach zdjęciowych już bardzo szybko łapie się, co to jest za film. Film zyskuje swoją tożsamość, co sprawia jakieś albo problemy, albo otwiera jakieś nowe możliwości i z tych możliwości trzeba umiejętnie korzystać. I tak to robił zdecydowanie Paweł Pawlikowski. Też zresztą ma taką metodę twórczą, aby bardzo szybko oglądać zmontowane sceny. My pracowaliśmy w takim trybie, że dzień po zdjęciach, na drugi dzień rano już miałem materiał na stole montażowy, montowałem to w Warszawie, łączyliśmy się rano przed kolejnym dniu zdjęciowym telefonicznie, rozmawialiśmy o tym, co się wczoraj na planie wydarzyło, co było fajne, co, co nie poszło, na co trzeba zwrócić uwagę, albo na przykład na duble

który jest fantastyczny, ale ma problem na przykład ze światłem, bo słońce wychodziło cały czas i trzeba było no, kontynuować tą pracę, ale no, to słońce przeszkadza i co z tym zrobić? Czy da się to jakoś ominąć? Czy da się to zmontować? Czy to ujęcie się odróżnia od innych sąsiadujących w scenie i tak dalej, i tak dalej. No i w trakcie obiadu tego samego dnia Paweł już widział jakiś rezultat.

0: Film oczywiście rozgrywa się w planie rzeczywistym, ale są sekwencje, które wykraczają poza taki porządek codzienności czy takiego żywego spojrzenia na to, co dzieje się w powojennych Niemczech. I myślę tutaj o samym początku filmu, to znaczy o wjeździe Tomasza Manna i Eriki Mann do Frankfurtu. Czy to też wyniknęło z dramaturgii, która się zawiązywała na planie?
1: To chodzi o ten przenik, taki, tak, który... Tak. No to był pomysł Pawła z dwóch powodów. Myślę, on dobrze funkcjonuje. Z jednej strony mieliśmy tak fantastyczny plan wykonany scenograficznie. Ta ulica w Legnicy, która grała Frankfurt, była niebywale dobrze zrekonstruowana, czy stworzona, wykreowana. I trochę było szkoda, że oni tak szybko przejeżdżają, więc oni jeździli na tym planie w dwie strony. Jak dojeżdżali do końca tej scenografii, zawracali i jechali z powrotem w drugą stronę, żeby nagrać kolejnego dubla, który jedzie poprawnie. I te ujęcia jadące tak jakby w tył, one też były bardzo dobre i szukaliśmy no takiego montażu, który no trochę dłużej potrwa. No trochę jak Eisenstein i Schody Odeskie, żeby on nienaturalnie go wydłużyć. Cały czas czuć się zapraszanym do tego świata. I takim rodzajem zaproszenia właśnie jest ten przenik. Ale też pozwala się trochę tak się rozsiąść w ich świecie, tak jakby trochę poczuć się jak ta kamera, że ja siedzę z tyłu i będę teraz obserwować ten świat reprezentowany przez Tomasa i Erikę. No i uważam, że to działało świetnie. No, czy działa świetnie.
0: Drugi element wizyjny to jest scena snu Tomasza.
1: To jest ciekawy case, bo Paweł montażownie mówił, że rzadko kiedy, albo może nawet nigdy nie wykorzystał takiej formy filmowej, czyli sen. I trochę z tym montażem tego snu no było zagwozdki. No, po pierwsze, czy my od początku mamy wiedzieć, że to jest sen? Czy on powinien w tym śnie zobaczyć swojego syna, a może tą postać, która w poprzedniej scenie prosi go o pomoc i interwencję w sprawie tam obozu sowieckiego, który powstał obok Weimaru. I te pytania tak kołatały w tym montażu, no ale do końca Paweł gdzieś tam walczył, a może tę scenę usunąć, a może ona jest niepotrzebna, a może ona zbyt wiele dopowiada, może to nie jest ten świat, który kreujemy. No i z tymi takimi zapytaniami no, woziliśmy się długo, ona miała różne formy, ona też wyleciała, ale siłą też producentki Wypuszczyńskiej no, wróciła do montażu i muszę powiedzieć, że to, co zrobili na dźwięku, czyli kompletnie wyciszyli tą scenę, no, wzniosło tą scenę na jakiś taki wyższy poziom. Bo tak jak my się zastanawialiśmy, jak tą scenę ujęciami opowiedzieć, czyli czy my powinniśmy wiedzieć, że to jest scena realistyczna, czy to jest właśnie ten sen, no to my tą granicę tak przesuwaliśmy jak najdalej, ale ten dźwięk zrobił coś takiego, że ja do końca nie wiem, czy widz od razu się nie orientuje, że to po prostu jest coś innego, z innego porządku, z innego świata. I myślę sobie, że jak mnie zaskoczyło, czyli montażystę, no to znaczy, że coś jest w tym dobrego i za tym poszedł Paweł, więc no były też inne sceny wizyjne, które nie weszły do filmu. Była taka scena, w której Klaus Mann się pojawia też w późniejszej części filmu, ale z niej zrezygnowaliśmy, bo tam było właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem, że ona gdzieś wykraczała poza język tego filmu i zdecydowaliśmy się bardzo szybko z niej po prostu nie korzystać i jej nie montować. No ale próbowaliśmy.
2: You and your father make a great double act.
3: Sie haben so wundervoll über die Musik unseres Großvaters geschrieben wie sonst niemand.
4: Ist der berühmteste lebende Wagnerianer der Welt?
5: Sie meinen nach dem Ableben eines gewissen Adolf Hitler.
0: Tym elementem, który też przejmuje po części rolę linii narracyjnej, jest muzyka. Czy na etapie montażu, tak jak mówił pan o tym, że słuchaliście z Pawłem Pawlikowskim muzyki podczas podejmowania decyzji, to tempo, rytm filmu też był dyktowany przez muzykę? Myślę na przykład o takiej, jak sądzę, bardzo czasochłonnej i trudnej scenie, czyli bankiecie na cześć Tomasza Manna, w którym słyszymy, jak Joanna Kulik puentuje niektóre z dyskusji bohaterów.
1: No warto nadmienić, że te wszystkie utwory absolutnie były zapisane w scenariuszu, czyli tak jak pani powiedziała, one pełnią taką funkcję poza opisem świata, w którym dana scena ma miejsce. Ona trochę, ta muzyka dopełnia, trochę przemyca nastroje, trochę przemyca klimat.

0: ale jednak reprezentuje no, różne oblicza tego samego kraju, tak, który się gdzieś tam po II wojnie światowej chce odbudować. Ale wracając do tego wątku montażu, no to, to tak jak mówiłem, na przykład piosenki Joanny Kulik były nagrywane przed planem po niemiecku. Miałem dostęp do tych takich masterów dźwiękowych, gdzie mam ten miks, gotową ścieżkę, taką gotową tą piosenkę, ale już nawet przed zdjęciami, czytając scenariusz i właśnie szukając tego rytmu, już wiedzieliśmy, że na przykład pewne utwory są za długie, więc na etapie jeszcze przed startem planu, przed momentem, kiedy aktorka stawała tam na scenie i śpiewała te piosenki, już one przeszły jakąś redukcję montażową, znaczy już wiedzieliśmy, że nie ma potrzeby tak długo śpiewania tej piosenki, bo my musimy się wyrobić z następną sceną, w której jest ważny inny element kolejnej piosenki, który musi się tam w precyzyjnie w którymś momencie tam objawić. Takim na przykład momentem był moment gwizdania w drugim utworze, kiedy Erika uderza swojego byłego męża Grudgensa, policzkuje go i wtedy ta część tego utworu zbudowana z gwizdania miała wybrzmieć tak właśnie na takim zbliżeniu Joasi Kulik. To było wymyślone i tak się staraliśmy to przeprowadzić, żeby właśnie w tym momencie to zafunkcjonowało. I z tego powodu inne utwory musieliśmy sobie tam jeszcze wcześniej przed startem planu gdzieś tam pościnać, żeby się no tak nieelegancko bowiem wyrobić z tym kształtem sceny.
1: Zapytam jeszcze o pana odbiór ojczyzny, o scenę finałową, podejście do montażu takiej sceny i też odpowiednie wyprofilowanie bardzo intensywnego zbliżenia na parę głównych bohaterów. Emocjonalne podejście zaczęło się rodzić wobec tego materiału?
0: No muszę przyznać, że ta scena właśnie finałowa filmu no była wyczekiwana. Z dwóch powodów. Z jednej strony faktycznie symbolika tej sceny, interpretacja tej sceny, no już gdzieś funkcjonowała scenariusz. Wiedzieliśmy, do czego to zmierza, co ona ma zbierać nam w filmie. No i na takie sceny się czeka bardzo długo z racji tego, że no, plan był chronologicznie, czyli wiadomo było, że ona będzie jedną z ostatnich, no ale czeka się z ciekawością, czy ta scena po prostu zadziała. Więc pamiętam, że jak ona zeszła z planu i rozmawialiśmy zwyczajowo z Pawłem o tej scenie, no to on już bardzo wcześnie wspomniał o pewnym dublu, który jest bardzo ciekawy. Sprawdź go, powiedz, co czujesz i zdecydujemy, jak tą scenę zmontować. Czyli tu chodzi właśnie o ten de facto dubel, który wszedł do filmu i jest to ostatnie ujęcie filmu. A z tego względu kazał zwrócić na to uwagę, ponieważ aktor autentycznie zagrał tam wzruszenie. To było takie wzruszenie, które, znaczy z mojej wiedzy, one powstało na planie, ono się wydarzyło prywatnie w interpretacji aktorskiej Tomasza Mana, czyli Hansa Zischlera, to było uderzające. I to było długie ujęcie, które się buduje, które ma bardzo ciekawy rytm. No ale powstawało pytanie, czy my mamy prawo takiego ujęcia użyć w tym filmie. To znaczy z dwóch powodów. Czy jako reżyser mam prawo opowiadać o Manie jako facecie, którego chyba nikt nie widział, żeby płakał? Więc tutaj jest może jakaś kwestia też naruszenia, jakiegoś pomnika symbolu. No a dwa, czy ujęcie po prostu jest dobre dla tego filmu. Ale ostatecznie po wielu próbach montażu tej sceny, bo mieliśmy ją zrealizowaną i na zbliżeniu Tomasa, i na zbliżeniu rąk, i na zbliżeniu Eriki, po tych wszystkich takich kombinacjach różnych, no to wróciliśmy do tego ujęcia, no i ono zafunkcjonowało. No pamiętam takie, no jedne z pierwszych właśnie oglądów tego filmu z tą sceną, jakby też Paweł czekał, jak to funkcjonuje, zobaczyliśmy cały film, to czy z tą sceną, no to też było wzruszenie w montażowni i to jest bardzo rzadkie. To znaczy, że to było wyjątkowe i działało również na nas, nie? Czyli na osoby, które no, oglądają ten film, no nie wiem, setny raz, 30, 50, to było niesamowite. No, do dzisiaj to też tak ciepło wspominam, że to wzruszenie zaistniało już w procesie i dało też nam po prostu odpowiedź, że to jest dobre to, co zrobiliśmy.

Audycja Dawno Niedawno, w której sięgamy po różne przestrzenie muzyki sprzed wieków, sprzed bardzo wielu lat, albo tej interpretowanej na instrumentach historycznych. I dzisiaj coś, co no, w kontekście na przykład europejskiego średniowiecza czy renesansu było jakoś niedawno, czyli muzyka początków romantyzmu, twórczość Karola Marii Webera, chociaż to już ponad dwa wieki od tamtego czasu jednak minęły. No ale 200. rocznica śmierci i 240. rocznica urodzin Karola Marii Webera zobowiązuje, więc w audycji teraz właśnie po tę przestrzeń sięgamy. I to będzie, proszę Państwa, jedno z największych dzieł Karola Marii Webera, ale w nieortodoksyjnych kształtach i szatach, czyli myślę tutaj o Wolnym Strzelcu, no a także utwór, który jakoś tam się chronologicznie związał z Wolnym Strzelcem, a właściwie z jego berlińską premierą, koncert Stück F-moll na fortepian i orkiestrę op. 79, no bo Weber rozpoczął pracę nad tym utworem około 1815 roku, no ale ukończył go, jak to hagiografia podpowiada, rankiem w dniu premiery Wolnego Strzelca, czyli 18 czerwca 1821 roku, a prawykonanie koncert Sztyku odbyło się tydzień później, 25 czerwca, podczas pożegnalnego koncertu kompozytorskiego Webera właśnie w Berlinie. Początkowo ten utwór miał być trzecim koncertem fortepianowym Webera, no ale ze względu na to, że właściwie tutaj pewna romantyczność także w podejściu do formy się ujawnia, jednak się Weber nie zdecydował na nazwę koncert, ale koncert Stück. Partytura tutaj przewiduje obsadę pary fletów, obojów, klarnetów, fagotów, waltorni, trąbek, jest także puzon basowy, kotły oraz instrumenty smyczkowe. Oczywiście to wszystko towarzyszy fortepianowi albo instrumentowi klawiszowemu, który w miarę na pierwszym planie. No i nawet Weber ad hoc ułożył jakiś taki program do całego utwora, który zachował się za sprawą ucznia, który go zapisał. Ten program stworzony przez Webera wyglądałby tak. Na początku tego utworu kasztelanka siedzi samotnie na balkonie i patrzy w dal, ponieważ jej rycerz wyruszył na krucjatę do Ziemi Świętej. Minęły lata, stoczono wiele bitew. Czy on jeszcze żyje? Zadaje sobie retoryczne pytanie, czy go jeszcze kiedykolwiek zobaczy. Potem w Ogniwie drugim Allegro Passionato rozbudzona wyobraźnia przywołuje wizję szlachetnego męża, rannego, porzuconego gdzieś tam na polu bitwy. A kasztelanka zadaje sobie pytanie, czy nie mogłaby pobiec i zginąć razem z nim. Cofa się nieświadomie, wtedy z oddali dobiega dźwięk trąbki. W lesie coś migocze w słońcu, zbliżają się coraz bardziej jakieś chówce. Rycerze i giermkowie to tempo di marcia, z powiewającymi sztandarami krzyżowców witani są przez tłum, a wśród nich jest jej mąż. Rzuca się więc mu w ramiona. No i finał, presto giocoso, szczęście bez końca, las i fale śpiewają pieśń miłości, a tysiąc głosów obwieszcza zwycięstwo tego uczucia. Bez relacji Benedykta, ucznia Webera, żaden z tych szczegółów nigdy by chyba do nas nie dotarł. Ja mam dla Państwa nagranie bardzo wysmakowane. Ronald Brautigam przy fortepianie i zespół Die Kölner Akademie dyryguje Michael Alexander Willens.

Koncert Stieg F-moll op. 79 Karola Marii Webera grał Ronald Brautigam na historycznym fortepianie. Kopia instrumentu Konrada Grafa zbudowana przez Paula McNulty'ego w roku 2007 i towarzyszył mu zespół Kölner Akademii, dyrygował Michael Alexander Willens. I jeszcze świeżuteńka nowość, proszę Państwa, właściwie tylko we fragmentach, bo potrzebowalibyśmy znacznie więcej czasu, by w całości posłuchać tej suity, a jest to suita złożona z fragmentów Wolnego Strzelca Karola Marii Webera, bo pozostajemy w tej chronologii. Koncert Sztika względem premiery arcydzieła Karola Marii Webera, ale to jest opracowanie na zespół, który się nazywa Harmony Music, czyli oktet instrumentów dęty wspierany kontrabasem. Opracowanie z XIX wieku właśnie fragmentów Wolnego Strzelca, bo w takiej formie muzyka operowa z powodzeniem funkcjonowała na innych przestrzeniach właśnie wtedy, na przykład w ogródkach restauracji albo karczm, wykonywana, jak to się mówi, trochę do kotleta. Ale to opracowanie bardzo ciekawe. Posłuchamy kilku fragmentów dosłownie, które zostały przełożone na Harmonii Muzyk i to będzie przede wszystkim uwertura oraz fragment tercetto z ansamblem i walcer. A gra zespół, który się nazywa Wolf pod dyrekcją Jeana Philippa Poncela.

0: No i tym walczykiem jak z knajpy dzisiaj kończymy, a to były fragmenty suity zaaranżowanej na Harmonii Music, czyli zespół instrumentów dętych z Wolnego Strzelca Karola Marii Webera, a tej aranżacji dokonał w XIX wieku Karl Flachs. Natomiast grał zespół, który się nazywa Wolf, a to kierownictwo artystyczne nad nim sprawował Jean-Philippe Poncin. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Mówię do usłyszenia. Marcin Majchrowski, program drugi za 3 minuty będzie południe.
1: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
2: Ostatni raz sięgamy do wierszy Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła. Utwór Cztery rzuty bumerangiem to poetyckie studium sumienia i nienawiści i po raz kolejny precyzji. Całość rozegrana jest na figurze bumerangu. Poetka zdaje się mówić, że to co rzucasz w świat, język, opinie, oceny, wraca do ciebie. Zadanie, jakie sobie stawia, to w dziedzinie, jaką się zajmuje, ciężka praca, bo jakiego języka użyć do opisu nienawiści, władzy, pochodzenia i to w taki sposób, który nie odbije się na podmiocie mówiącym? Figura bumerangu jest częścią poetyckiego przedstawienia świata, tak jak i wnyki, światło i pęknięte piękno. Tworzą obraz poezji jako czegoś ruchliwego, dynamicznego.
3: Cztery rzuty bumerangiem. Pierwszy. Napiszesz, że podawać w wątpliwość to trzymać pewność na krótkiej smyczy, lejcach lub wodzy, jak ludzie z żeber trzymali psy, wujek również. Kwestia posiadania bywa zwodnicza niczym stałość, władza lub pewność. Przypomina małą Wissę, w domyśle zgniatać kompleks czy praktykować złodziejstwo nazywania, płynącą za twoim domem. Chodzi ci o to, aby nazwać rzecz, udźwignąć nienawiść, nazwę i frazę. Drugi. Chodzi ci o to, aby nazwać rzecz albo nie ugiąć karku pod ciężarem frazy. Uswoić nienawiść, którą jadłaś łyżkami. Ugłaskać nienawiść, która wyjadała cię srebrną łyżeczką, z czyjego wykradła się dworku. Rzucić bumerangiem sumienia nad lewym dopływem Wissy, w domyśle studiować odwagę czy bezczelność. Zaszyć się w wierszu, nie bacząc na kary i straty, wśród roślin wiechlinowatych cierpliwie czekać na powrót, wśród trzcin czekać na powrót cierpliwie do siebie, z wiecznością pod pachą, w przyczajce. Czy toż same jest jednym, tym samym? Trzeci. Zaszyć się w wierszu, nie bacząc na straty i kary, wśród roślin wiechlinowatych, cierpliwie czekać na powrót, wśród trzcin czekać na powrót cierpliwie do siebie, z wdzięcznością pod pachą, w przyczajce. Chodzi mi o to, aby przez 26 lat powtarzać jeden wers. W domyśle precyzja jest kwestią najistotniejszą. Nie dla laurów, ale żeby trafić. Czwarty. Ale żeby przerwać, by ucałować wieczność z przyczajki.
2: Wiersze Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła czytała Agnieszka Kunikowska. A ja się żegnam i dziękuję za ten tydzień w przypadkach słowa. Małgorzata Szymankiewicz.

0: Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na pierwsze piątkowe źródła w te wakacje. A skoro mamy wakacje, to zabieram dziś Państwa w podróż. Naszym wehikułem będzie oczywiście radio, ale nasza rozgłośnia posłuży tylko jako pośrednik. Będziemy wyszukiwać odpowiednich częstotliwości i łapać fale radiowe między innymi z Tajlandii, Indonezji i Nigru. Brzmi enigmatycznie? Więcej już niebawem na naszej antenie.

Płyniemy z Polski C. Nagranie zespołu Transatlantyk z wydanej 3 lata temu płyty. Tak zaczynamy piątkowe wydanie źródeł. Zaczynamy tradycyjnie, ale dalej czeka nas prawdziwe szaleństwo. Wiem, że są wśród naszych słuchaczy osoby, które będąc na wakacjach za granicą lubią czasami posłuchać sobie miejscowych rozgłośni. Wiem też, że niektórzy z Państwa słuchają radia z odległych stron świata przez internet. No bo jest w tym coś fascynującego. Radio opowiada o miejscu nie tylko za pomocą muzyki, ale też poprzez język, rytm mowy, dżingle, reklamy, sposób prowadzenia audycji. To dźwiękowy portret codzienności, zapis tego, czym żyje dane miasto czy kraj. Czasem wystarczy kilka minut słuchania, by poczuć atmosferę miejsca lepiej niż po obejrzeniu wielu zdjęć. I dlatego ja dziś proponuję podróż, nie jak to się kolokwialnie mówi, palcem po mapie, ale gałką odbiornika radiowego. Jak to zrobimy? Otóż sięgnę po nagrania zrealizowane przez współczesnych ekscentrycznych etnografów Marka Gergisa i Alana Bishopa z Sublime Frequencies, którzy na swoich płytach opublikowali kolaże złożone z nagrań radiowych zbieranych przez lata w takich krajach jak Indonezja, Wietnam, Niger czy Tajlandia. Będzie to, jak mówiłem, szalona podróż, więc proszę się przygotować i nie regulować odbiorników. Nasz pierwszy przystanek to Wietnam.

0: 2014 rokiem. Na płycie usłyszymy wszystko, co znalazło się w wietnamskim eterze w tamtym czasie. Tradycyjną muzykę, wietnamski pop, teatr radiowy, reklamy, dżingle, serwisy informacyjne, poranną gimnastykę, telefony od słuchaczy śpiewających karaoke, także audycje po angielsku, a nawet tajemnicze, zakodowane komunikaty nadawane na falach radiowych. To dźwiękowy kalejdoskop, który nie ma ambicji wyjaśniać Wietnamu, zamiast tego pozwala na chwilę znaleźć się w jego codzienności, takiej, jaką słychać w eterze. Wytwórnia Sublime Frequencies od ponad 2 dekad wydaje albumy złożone z podobnymi nagraniami audycji radiowych z całego świata, od Algierii i Maroka przez Syrię, po Kambodżę, Sumatrę i Wyspę Jawę. To albumy szczególne, które nie są uporządkowanymi antologiami, lecz dźwiękowymi pocztówkami, można powiedzieć. Muzyka, głosy speakerów, reklamy, zakłócenia, szumy i przypadkowo złapane fragmenty eteru. Alan Bishop, czyli współzałożyciel oficyny, powtarzał, że odbiornik radiowy jest najwspanialszym instrumentem elektronicznym, bo pozwala usłyszeć świat takim, jakim jest naprawdę. I coś chyba w tym jest, co mówi ten amerykański twórca. Dziś w źródłach posłuchamy kilku takich niezwykłych radiowych kolaży, które przeniosą nas do rozgłośni oddalonych o 1000 kilometrów. Nasz kolejny przystanek to Tajlandia i nagrania zebrane przez Alana Bishopa i Marka Gergisa w latach 80. oraz na początku tego stulecia. Radio Tajlandia.
1: Adio! Ha.

Tu nadal program Drugi Polskiego Radia. Niech te dźwięki nie zmylą Państwa. W źródłach słuchaliśmy przed chwilą fragmentu radiowego pejzażu Tajlandii. Radio Thailand, czyli płyta z nagraniami zebranymi na przestrzeni 15 lat od Bangkoku po prowincję Isan. Nagrania złożone z muzyki, reklam, głosów prezenterów, dżingli, wiadomości i przypadkowych zakłóceń. W jednej chwili usłyszeć tu można było tradycyjny molam, czyli muzykę z regionu Isan, później tajski pop, luktung, czyli miejską odmianę muzyki tajskiej, potem lekcje języka czy sygnały stacji. Taka właśnie jest idea tych płyt z serii Radio, wytwórni Sublime Frequencies, czyli nie opowiadać o danym miejscu, ale pozwolić nam przez kilka minut posłuchać jego radiowej codzienności. Teraz proponuję przenieść się do Nigru, kraju, który mimo ogromnych trudności ekonomicznych jest jednym z najbardziej różnorodnych kulturowo miejsc w Afryce. Tamtejsze radio jest prawdziwym zwierciadłem tej różnorodności, bo w jednej audycji spotykają się tutaj muzyka ludu Zarma, transowe gitary Tuaregów, melodie z sąsiedniego Burkina Faso, nagrania z bazarowych kaset, no a także wiadomości BBC i RFI, czy spontaniczne wejścia słuchaczy i prezenterów, którzy śpiewają razem z emitowanymi utworami albo improwizują na żywo. To radio dalekie od perfekcjonizmu, pełne przypadku, ludzkiej obecności, no i nieprzewidywalności. Posłuchamy przez chwilę, jak brzmi eter Nigru, fragment płyty Radio Niger z nagraniami z eteru z lat 2005-2007.

0: صارن شزارة اف ام تشرتاكو تولو كلو تا داندر موكو كاتو تي دون سادو زمن تا سكاني ان وادا عرزكي zaku samu wannan katoti a gurare daban-daban a can ciro jan ibrahim din sokoto wanda yake tada lugim ko kuma wajen nash kwafir ne a can ciro zaku samun katotin a nan wajen bebi a fada sha kafe ko kuma wajen dodo mai takalma a fada mujarla zaku dacewa da su katotin da sarafin a nan wajen isa da yake fadar haice bayan suni ko kuma wajen dumba fada tunan allura a nan kasuwar yamma sannan kuma da nan wajen lawal dama dama a firinjina a fada bahar sarafin wanda ya yi za ku iya samun katotin a nan wajen iliya mai sai da kayan wuta fada mai son kuɗi ya koyi sana'a
1: Niektórzy, jak to się mówi kolokwialnie, podróżują palcem po mapie, a my dziś podróżujemy za pomocą gałki radioodbiornika po rozgłośniach z całego świata. W piątkowych źródłach słuchamy wybranych płyt z serii Radio oficyny Sublime Frequencies. A za nami podróż do Nigru początku tego stulecia. Słuchaliśmy fragmentu płyty Radio Niger z nagraniami z eteru z lat 2005-2007. W katalogu Sublime Frequencies, poza kolażami złożonymi z programów radiowych z różnych stron świata, odnajdziemy także dawne nagrania tajskiego, kambodżańskiego czy indonezyjskiego popu, muzykę tradycyjną, nagrania terenowe oraz śpiewy egzotycznych ptaków, a nawet odgłosy owadów. Wytwórnie założyli w Seattle w 2003 roku bracia Alan i Sir Richard Bishopowie oraz ich przyjaciel Hisham Mayet, stawiając sobie za cel prezentację audiosfery i muzyki spoza kręgu kultury zachodniej. I na prawie sam koniec naszego dzisiejszego spotkania zabieram Państwa w jeszcze dwa miejsca. Fale eteru na początek zabiorą nas do Nepalu, fragment albumu Radio Nepal, a potem do Indonezji, fragment albumu Radio Java z nagraniami rozgłośni indonezyjskich z lat 80., które nagrywał Alan Bishop.

Ponownie zgłaszamy się z Warszawy. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Źródła. A za nami dwa kolarze radiowe. Najpierw z Radia Nepalskiego, a przed chwilą kolarz stworzony z audycji rozgłośni jawajskich. Kolarz stworzony z dźwięków nagranych przez Alana Bishopa w latach 80. w Indonezji. A usłyszeliśmy tutaj iście szaloną miksturę brzmień gamelanu indonezyjskiego, muzyki jaipong. Pojawiły się też głosy speakerów, fragmenty wiadomości i bloków reklamowych. To wszystko znalazło się na płycie Radio Java, opublikowanej w 2003 roku. I tak powoli dobiega końca ta nasza szalona podróż po eterze z różnych stron świata. Mam nadzieję, że podobało się Państwu, że odnaleźli Państwo jakieś ciekawe brzmienia. A jeżeli stwierdzili Państwo, że to już za dużo, że mają Państwo dość, no to w ramach odtrutki na pożegnanie trio Bastarda i grupa Sutari. Dziękujemy Państwu. Joanna Włoczewska, która zrealizowała audycję, i mówiący te słowa Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu Piątkowych Źródeł za 2 tygodnie.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Witam, zapraszam do słuchania ostatniego już odcinka wspomnień Anny Woźniakowskiej, krytyka muzycznego, autorki wielu książek i artykułów.
2: Ja kocham zapach starych gazet. To jest olbrzymia frajda. Iść do biblioteki wojewódzkiej, zamówić sobie tomy i przeglądać i czytać. A nawet sięgnąć do komputera i przeglądać na przykład gazety międzywojenne. Patrzeć, jak były pisane recenzje. I właśnie szukać tego, jak wyglądało tamte życie muzyczne. A kto będzie co wiedział na temat naszego życia muzycznego? No piszę blog, bo po skończeniu współpracy z Echem Krakowa Adam Walaciński, kompozytor, cudowny człowiek, dziennikarz, który 50 lat pisał w Dzienniku Polskim recenzję, a jego poprzednikami w Dzienniku Polskim to był Stefan Kisielewski, to była Łobaczewska. Takie nazwiska pisywały w gazetach codziennych. Czasem się dwie recenzje ukazywały. Można było porównywać. I Adam Walaciński zaproponował mi, żebyśmy pisywali wymiennie. I pisałam w tym dzienniku chyba ze 20 lat. No i potem się okazało, że nie ma miejsca. Więc na szczęście opanowałam jako tako komputer. I piszę na blogu z przyzwyczajenia. Chodzę na koncerty i piszę. Umożliwiło mi to Stowarzyszenie Muzyki Polskiej, bo ten portal jest przez nich zawiadywany. Najpierw była to Polska Muza, a teraz jest to po prostu Anna o muzyce. I te wszystkie pasje historyczne mogłam potem zrealizować, pisząc

historię Opery Krakowskiej, pisząc historię Filharmonii Krakowskiej, opracowując działalność Kapeli Krakowiensis, jeszcze tej prowadzonej przez Stanisława Gałońskiego. W tej chwili może ukaże się drukiem, bo to olbrzymia praca będzie, zbierająca wszystkie festiwale muzyki w Starym Krakowie. Festiwal założony przez Stanisława Gałońskiego odgrywał niegdyś szalenie ważną rolę w życiu muzycznym Krakowa. No i potem, tak jak napisałam o życiu i pracy Jadwigi Romańskiej, potem zwróciła się do mnie Ewa Żmudzińska, wdowa po Tadeuszu Żmudzińskim. I z wielką przyjemnością pracowałam nad książką o życiu, o karierze zawodowej i pracy pedagogicznej Tadeusza Żmudzińskiego. Dla mnie niepowtarzalnego interpretatora czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego. A potem dwie pozycje z cyklu rozmów z ludźmi muzyki, czyli Trzeba umieć marzyć, to rozmowy z Markiem Stachowskim i Rzeki płyną różnymi korytami, rozmowy z Adamem Walecińskim, który dla mnie jest postacią wciąż niedocenianą. Przez to chyba niedocenianą, że nikt nie wiedział, gdzie go przypisać, bo to była tak wielowymiarowa postać i tak świetna we wszystkim, co robił. Bo to i kompozytor muzyki poważnej, i wspaniały kompozytor muzyki filmowej. Któż nie zna Czterech Pancernych i Psa i słynnej jego ballady z tegoż serialu, i popularyzator muzyki wyśmienity, umiejący o największych, najtrudniejszych rzeczach pisać jasno, prosto, i właśnie krytyk muzyczny, wielowymiarowa postać. A potem jeszcze maleńka książeczka o Karłowiczu w ramach tych wydawanych przez PWM małych biografii, które w moim rozumieniu przeznaczone są nie dla muzyków, tylko dla tych, którzy chcą się czegoś o muzyce dowiedzieć. A to się tak wiąże z moją działalnością prelegenta, bo właściwie z wszystkich nurtów mojej działalności muzycznej, bo jak mówię, i grałam, i akompaniowałam, i uczyłam, i pracowałam w radiu, i pisałam, i recenzowałam, to w tej chwili najbardziej lubię mówić o muzyce. Z tym, że lubię widzieć tych, do których mówię. W związku z czym nie lubię mówić w dużych salach, w salach, które są wyciemnione, bo muszę widzieć, jak ludzie mi reagują na to, co ja mówię. I zawsze mam problem, bo niby się przygotuję do tego, co mam mówić, a w trakcie nagle coś mi przychodzi do głowy i gdzieś indziej odpływam i potem dopiero wracam. Ale podobno jest to interesujące. Czasem mnie pytają, czy oglądam się wstecz. Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Ja mam wciąż jeszcze nie tyle plany na przyszłość. Mnie wciąż jeszcze robota szuka. W związku z czym zajmuję się tym, co jest na bieżąco do zrobienia. Ale oczywiście zdarzają się momenty, kiedy siadam albo kiedy ktoś mnie zapyta, jak to moje życie oceniam i moją pracę. I myślę sobie, że miałam w swoim życiu olbrzymie szczęście. Całe życie robię to, co lubię. Z wyjątkiem tego krótkiego okresu organizatora widowni Filharmonii Krakowskiej, ale ten okres pozwolił mi poznać wspaniałych ludzi. I ja poznałam właściwie cały ówczesny muzyczny świat. Tak jak mówię, oprócz tych, których poznałam w Akademii Muzycznej, te wielkie nazwiska wielkich, słynnych profesorów, to wspaniali wykonawcy, dyrygenci, Czyż, Markowski, Katlewicz, najpierw pan profesor, pan dyrektor, a potem po prostu Jurek, z którym wypiłam nie jeden kieliszek wina
i niejedną kawę i rozmawialiśmy na temat życia muzycznego Krakowa, ale w ogóle

ogóle na temat życia. Był wspaniałym człowiekiem. Ale potem po kolei Antek Wit, mój młodszy kolega ze studiów, Jurek Salwarowski, mój młodszy kolega ze studiów, to wszystko już teraz jest, umówmy się, w średnim wieku. Wspaniali instrumentaliści, śpiewacy. Śpiewaków poznawałam przede wszystkim na konkursie Adysarii, festiwalu, na który jeździłam od pierwszej chwili, festiwalu zorganizowanym w Nowym Sączu przez Helenę Łazarską. I tam widziałam wszystkich tych początkujących. Festiwal i konkurs, bo to były zawsze dwie imprezy ze sobą połączone. Ale konkurs, na którym 4 wyróżnienia zostały przyznane, oprócz nagród. I nie pamiętam 4, ale 3 wyróżnienia. To była Urszula Kryger, początkująca, Adam Zdunikowski, początkujący i Piotr Beczała, również początkujący wówczas. I właściwie można powiedzieć, że wszystkich tych, którzy dzisiaj błyszczą na estradach, na scenach operowych, nie tylko Polski, ja widziałam, jak zaczynali, jak zdobywali swoje pierwsze laury. Więc jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że poznałam tylu wspaniałych ludzi, od których mogłam się uczyć, z którymi mogłam współpracować. Większość niestety już nie żyje, no ale to jest tak, że jak człowiek żyje długo, tak jak ja, to robi się koło niego coraz luźniej. Dzięki temu, że wciąż jestem aktywna, poznaję młodych. I ci młodzi nie różnią się wiele od tamtych młodych. Tak samo są wrażliwi na muzykę. Tak samo chcieliby coś w życiu osiągnąć. Tak samo chcą być najlepsi. Mają większe możliwości niż tamci. Łatwiej im jest pod tym względem robić wspaniałe kariery. A z drugiej strony mnogość wspaniałych artystów na świecie jest tak wielka, że przebić się jest coraz trudniej. A jeśli chodzi o wrażliwość publiczności, co tydzień jestem w filharmonii. I widzę pełną salę. Oczywiście jest to sala wypełniona przez ludzi już w wieku emerytalnym i ludzi młodych. Wciąż mało jest średniego wieku. Średni wiek zajmuje się robieniem pieniędzy. No ale dobrze, że są ci młodzi, dobrze, że starsi też potrzebują kontaktu z muzyką i dobrze, że instytucje w różny sposób im ten kontakt ułatwiają. Nawet tak na przykład jak opera dająca w niedzielę spektakle często o 11 albo o 5 po południu, szczególnie w zimie, żeby seniorzy mogli za widoku do domu wrócić. Więc myślę, że muzyka wciąż dla ludzi jest miejscem odpoczynku, schronienia przed dzisiejszym światem i tym wszystkim, co nas otacza, i chwilą wytchnienia, i że tak będzie zawsze. I dzięki temu myślę, że muzycy będą też zawsze potrzebni. Spędziłam w radiu 30 lat. Odeszłam na wcześniejszą emeryturę, nie musiałam odchodzić. A w domu czekał mój mąż, adwokat, radca prawny, notabene radca prawny Starego Teatru, więc ja rodzinnie jestem tym teatrem obciążona. Zawsze miał zrozumienie dla mojej pracy. Pilnował i do tej chwili pilnuje, co mam do zrobienia, żeby to było zrobione. Myślę, że gdybym była artystką, to miałabym najwspanialszego menadżera. Był zawsze dumny z moich osiągnięć. Bardziej je czasem doceniał niż ja. I ponieważ wiedziałam, że ja i tak będę mieć co robić, zrezygnowałam z tego radia. Poza tym zawsze pod tym względem moją dewizą była piosenka Wojciecha Młynarskiego. Trzeba wiedzieć, kiedy w szatni płaszcz już wisi przedostatni, wstać i wyjść. Tą dewizą kierowałam się całe życie, długie życie. I na palcach jednej ręki, może nawet mniej, mogłabym policzyć momenty, w których o tej dewizie zapomniałam.
A, to jest bardzo ważne, to daje spokój.

0: pokój. To człowiek podejmuje decyzję, a nikt za niego. I tak jak 1 marca 1967 roku zaczęłam pracę w radiu, tak 31 grudnia 1997, po 30 latach, pożegnałam się ze słuchaczami. Mój mąż był niestety pracoholikiem. Wydawało mu się zawsze, że bez niego instytucja nie przeżyje. A ja uważałam, że człowiek musi odpocząć. Więc zawsze na wiosnę czy w lecie, jak sezon koncertowy się kończył, następował moment mojej wielkiej walki, żeby go wsadzić do samochodu i wyjechać. Muszę powiedzieć, że prowadzenie samochodu do dziś sprawia mi olbrzymią przyjemność. I to, kiedy do niego wsiadam właśnie z Antkiem, jest takim uczuciem wolności. Wyjeżdżam i mam święty spokój. I nikt niczego ode mnie nie będzie chciał i ja mam kontakt z przyrodą. Zjeździliśmy całą Polskę. Mniej poza granicami, chociaż też byliśmy tu i tam. Nie zapomnę naszej wyprawy do Dubrownika, kiedy wybraliśmy się w kwietniu, kiedy nie było ludzi, kiedy wszystko cudownie kwitło, nie było jeszcze wypalone słońcem, kiedy z murów Dubrownika zwisały glicynie, a spokojnie można było pod samymi murami zaparkować, więc to też pozostaje w pamięci. Ale myślę, że mało kto zna drogi w Polsce tak, jak my znamy. No a roztocze przeszliśmy na piechotę. Przez lata na tylnym siedzeniu siedział pies. Trzy bokserki, które po kolei dopełniały te trójce. Tworzyliśmy rodzinę. Niestety w listopadzie ostatnia odeszła, bo to odszedł po 10 latach domownik. Jesteśmy już tylko we dwójkę. Jak odchodziły te poprzednie, było łatwiej, bo czuło się, że po okresie żałoby będzie następna. Teraz jesteśmy już tak starzy, że następnej nie będzie. Tego się nie robi psu.
1: W tym tygodniu w zapiskach ze współczesności wspomnieniami i refleksjami dzieliła się Anna Woźniakowska. Za uwagę dziękuję. Anna Skulska.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Gwiazdy światowego kina przyjechały dziś do Czech. Rozpoczyna się tam jubileuszowy międzynarodowy festiwal filmowy w Karlowych Warach. To już 60. impreza. Na miejscu są już Harvey Keitel i Jesse Eisenberg, choć największą gwiazdą, która pojawi się w tym roku na czerwonym dywanie, będzie Dustin Hoffman.
4: Festiwal w Karlowych Warach chlubi się tym, że w przeciwieństwie do wielu imprez tej rangi nie jest wydarzeniem wyłącznie dla branży filmowej oraz elit. Bilet na jeden seans kosztuje 140 koron, czyli około 25 zł. Ponadto dla tych miłośników kina, którzy nie chcą wydawać fortuny na hotel w uzdrowiskowym mieście, przygotowano pole namiotowe i miejsca w hostelach. Dzięki temu międzynarodowy festiwal ze światowymi premierami filmów przyciąga szeroką publiczność. W tym roku na otwarcie kas czekało w kolejce ponad 2000 osób. Niektórzy poświęcili kilkadziesiąt godzin, by zdobyć najlepsze bilety.
5: 32 godzin na wstęp Alice.
4: W programie przeglądu znalazło się prawie 140 filmów pełnometrażowych. Są w nim również polskie akcenty. Czeska publiczność zobaczy nagrodzoną w Cannes za reżyserię Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego oraz wybrańca pracującego w Czechach reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: W programie festiwalu w Karlowych Warach jest też pokaz filmu Trzy kolory niebieski, który osobiście przedstawi Juliette Binoche, odtwórczyni głównej roli w filmie Krzysztofa Kieślowskiego. Międzynarodowy Festiwal w Karlowych Warach potrwa do 11 lipca. A w Krakowie trwa 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury. W czasie jego otwarcia wczoraj polski resort uhonorował brytyjską tłumaczkę i polskiego poetę medalami Gloria Artis. Złoty medal otrzymała brytyjska tłumaczka Antonia Lloyd-Jones, która jest autorką tłumaczeń książek m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Olgi Tokarczuk, Ryszarda Kapuścińskiego i Stanisława Lema oraz autorów literatury faktu Wojciecha Jagielskiego i Mariusza Szczygła. Z kolei brązowy medal trafił do polskiego poety, prozaika i tłumacza z angielskiego i rosyjskiego,

0: czyli Jacka Denela. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej miał miejsce po raz pierwszy w 2005 roku w czasie wykładu inauguracyjnego. Wówczas Ryszard Kapuściński zwracał uwagę na nową rolę i nowe miejsce tłumacza w świecie i kulturze, podkreślając, że coraz częściej tłumacz bierze na siebie rolę agenta literackiego i staje się ambasadorem autora czy autorki, a często i promotorem jego twórczości. Kongres jest organizowany co 4 lata przez Instytut Książki. Tegoroczny potrwa w Krakowie jeszcze do jutra. 50 strażaków walczy z pożarem zabytkowego pałacu w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Po 9 rano ogień pojawił się na dachu tego obiektu, relacjonuje młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
1: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
0: Oznacza to, że nad pałacem będą mogły latać tylko drony Straży Pożarnej. Strażacy chcą z ich pomocą zlokalizować zarzewia ognia. W neobarokowym pałacu w Wietrznie mieści się prowadzony przez siostry zakonne ośrodek dla osób bezdomnych i uzależnionych. Dziś, czyli 3 lipca, Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. 23 takie torby średnio zużywa każdy Polak i Polka w jednym roku. To dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jedna taka reklamówka rozkłada się od 100 do 400 lat. Międzynarodowy Dzień bez toreb to inicjatywa, która ma uświadamiać i ograniczać zakup foliówek. Czy olsztyńscy klienci również ich używają?
2: Dzisiaj takie spontaniczne zakupy, więc tak wyszło, że po prostu no, nie zmieściłabym w rękach.
3: Rzadko kiedy używam. No, czasem jak gdzieś zapomnę z domu, czy po prostu z miasta idę i zajdę do sklepu, to wtedy tak, ale no, rzadko, nie, zazwyczaj jakiś plecak mam.
4: Te tak zwane zrywki.
5: To gdyby były inne, to bym używała inne. Do kasy nie pójdę w ręku z warzywem. Powinna być jakaś alternatywa.
2: No to niestety tak, one są dosyć praktyczne na warzywa. Są takie siateczkowe, materiałowe, ale one nie do końca przy tych takich kruchych produktach zdają egzamin.
0: Wszystkim, którzy do kasy nie pójdą w ręku z warzywem, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca stosowanie worków i toreb z innych materiałów niż plastik. To były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 16 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
6: Autopromocja.
7: Pestum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Pestum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
8: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza. Zapraszam w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
6: Autopromocja.
9: Polskie Radio, program drugi, jest 5 minut po 13:00.
10: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
11: jest
10: historycznej plaży.
12: Mieści się w budynku historycznym, się znajdujemy.
11: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sama.
6: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
9: Bartosz Panek i Anna Regulska, witamy Państwa, dzień dobry. Śródziemnomorze trochę bliżej niż przestrzeń, do której udamy się dziś, w to piątkowe popołudnie na początku lipca. Dzisiejsze wydanie będzie podróżą na jeden, tak się zdaje, z rajskich zakątków świata.
13: Ojciec mój był górnik w kopalni węgla. Urodził się w 3 roku.
14: 1903.
13: W lipie. Lipa to mała wieś, 80 km od Rzeszowa. Wyjechał do Francji w 1924 roku. Spotkał mamę. Ożenili się w 1942 roku. I ja mam dwa braty. Heniu, Henri, Richard, ja, Christian. Ostatni i minąłem 70 lat 3 tygodnie temu. Żona organizowała, nic nie wiedziałem o tym. Dużo mieliśmy gości, prawie 150 ludzi. Fajnie było.
9: O tym, co widać na dalekim, jasnym niebie, opowie nam dziś Małgorzata Żerwe w reportażu, którego już za chwilę posłucham.

0: Vana Vana to muzyka włóczęgów, muzyka odkrywców. Śpiewał Charles Mau, urodzony w 1918 roku na francuskiej Polinezji. To tam właśnie zawędrujemy dzisiaj. Tam, gdzie kobalt oceanu, malownicze skały, błękitne niebo i barwny podwodny świat. Oczywiście nie mówię tego wszystkiego całkowicie poważnie, bo to są zdania, to są określenia jakby wprost wzięte z folderów turystycznych, ale jest rzeczywiście Polinezja rodzajem turystycznego Eldorado. Miliony turystów rocznie, a obok codzienne życie mieszkańców. Jednym z bohaterów reportażu, którego zaraz posłuchamy, jest Christian Mosgava, tłumacz Francuz polskiego pochodzenia, który przybył na Tahiti z tęsknoty za słońcem. Drugi z bohaterów nosi imię Hel, urodził się na wyspie Raiatea, a ich historia Christiana i życie Hela bardzo ściśle się splatają. Obaj są obywatelami Republiki Francuskiej. Czy oprócz huraganów, które nawiedzają polinezyjskie wyspy, czai się w tym archipelagu położonym daleko od naszych bezpiecznych, zdaje się wciąż, miejsc świata inne niebezpieczeństwa? Te pytania zadaje Małgorzata Żerwę w reportażu Na dalekim, jasnym niebie.
1: Jak byłem mały, to widziałem zdjęcie Boże Narodzenia w Australii i ludzie były na plaży. Myślałem, jak to możliwe, że u nas śnieg jest, zimno, a tam robią te barbecue. Miałem 5-6 lat. Urodziłem się w północy Francji, niedaleko Lens. Te, co w piłkę nożną grają, to znają Lens, bo to bardzo dobra jest ta ekipa.
2: Drużyna.
1: Tam zawsze smutno, zimno, deszcz. Wcale nie lubiłem to życie, bo za braków light, po angielsku light.
2: Światła
1: nie wiem. Ja to wow. Wakacje to zawsze tam, gdzie słonko jest.

0: Polsku jasne albo dalekie niebo. Raatea uchodzi za kolebkę polinezyjskiej cywilizacji.
1: Beautiful island.
0: Na pięknej wyspie wita nas lokalny przewodnik.
1: Jorana! Jorana!
2: My name is Heinui. You can call me Joe.
0: Joe? Wolę prawdziwe imię.
3: Le triangle polynésien dans l'océan Pacifique.
0: Heinui rysuje na piasku polinezyjski trójkąt.
3: Les îles Hawaii au nord.
0: Na północy Hawaje.
3: Au sud-est. Vous avez l'île de Pâques.
0: Na południowym wschodzie Wyspa Wielkanocna.
3: Au sud-ouest.
0: I Nowa Zelandia na południowym zachodzie.
3: Do you have question?
4: Ja wyjechałem z domu w 80 roku. Po maturze zrobiłem 2 lata studia, żeby być kreślarz. I nie mogłem znaleźć pracy. To wziąłem plecak i wyjechałem. Rok w Anglii, w Londynie, pracowałem w restauracji, żeby trochę zarobić pieniądze. Ja chciałem do Australii jechać. Po drodze byłem miesiąc na wyspie Bali w Indonezji. Później do Australii to Perth. To nie było pracy, ludzie mówili mi do Sydney. Tylko Perth, Sydney to 3 albo 4 tysiące kilometrów. Ja straciłem moje ostatnie dolary. Kupić ten ticket na autobus. To trwało 3 albo 4 dni bez przerwy. Znalazłem pracę i zostałem 6 miesięcy, bo tylko turyst wiza miałem. Wyjechałem z Australii do Singapuru, później Singapur, Malezji, Tajland, New Caledonia, Nowa Zelandia. I na drodze od Nowej Zelandii do Ameryki ten samolot przystał w Tahiti i tak się zostałem.
0: Marae, święte miejsce. Przypłynęliśmy do Tapu Tapu Atea. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Heinui pokazuje obszar poświęcony przodkom, którzy żeglowali po trójkącie polinezyjskim, kierując się gwiazdami. Każe nam sobie wyobrazić odwróconą miskę, kopułę sferoidalną. Przodkowie zauważyli, że konstelacje gwiezdne zmieniają pozycję na niebie, co oznacza, że Ziemia się porusza. Nauczyli się na pamięć każdego ruchu każdej gwiazdy. I to umożliwiało im nawigację. Polinezyjczycy wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, podczas gdy Europejczycy nadal uważali, że Ziemia jest płaska.
4: Autostop robiłem i facet się zatrzymał. Ja widzę, zapiszę na samochodzie hotel Bloody Mary. Witam się, jedziemy. Miał taki akcent. To pytam mu się po francusku. Monsieur, vous avez un accent, vous venez de où? Skąd pan pochodzi? A on mówi po francusku z Polski. Pytam się po polsku, pan już długo tu mieszka? A on się patrzy na mnie, a ty jesteś Polak, a to bla bla. I mówi, ja cię zaproszę do hotelu, pokażę ci hotel Bloody Mary. Fajny hotel, taki mały, ale bardzo słynny był. To pokazał mi te bungalow, restauracja i na końcu to trzeba coś się napić. To w barze jedno piwo, drugie piwo, trzecie piwo. Już mnie uchy trochę różowe się robili, uszy. On się nazywał Jurek, George. Jurek, nie masz pracy dla mnie na parę tydzień, bym chciał zobaczyć, jak tu się żyje. A no pewnie, znasz bar, możesz pracować w barze. Jo, no. Bez problemu, znam. Wcale nie znałem, ale pierwszy klient to były dwa młode Amerykany, chcą wypić Mai Tai koktajl. Pierwszy raz słyszałem, kuchnia była z tyłu koło baru i kucharz tam pracował. To poszedłem do niego i Bill, qu'est-ce que c'est Mai Tai? Co to jest Mai Tai? Oto on mówi, pineapple juice, rum, and bla bla. I to włożyłem i te Amerykanie piją. Best Mai Tai I've ever had. Najlepszy, co miałem w życiu. I skończyło się, bo Był huragan w 1983

Ok, jesteśmy w Polinezji Francuskiej, 200 km od Tahiti, na wyspie Raiatea.

0: W tym roku i wszystko zniszczył, te wszystkie bungalow, to nic nie zostało.
1: A miałeś takie chwile, że chciałeś stąd wyjechać?
0: Nie, nie. Ojciec mój był górnik w kopalni węgla. Urodził się w trzecim roku.
1: 1903.
0: W lipie. Lipa to mała wieś. 80 kilometrów od Rzeszowa. Wyjechał do Francji w 1924 roku. Spotkał mamę. Ożenili się w 1942 roku. I ja mam dwa braty. Heniu, Henri, Richard, Christian, ostatni. I minąłem 70 lat 3 tygodnie temu. Żona organizowała, nic nie wiedziałem o tym. Dużo mieliśmy gości, prawie 150 ludzi. Fajnie było.
2: Donc, ce sont des plateformes où, pendant la journée dédiée au Dieu,
3: w dniu poświęconym Bogu wszyscy zakładali stroje ceremonialne.
2: On habille fait pour la cérémonie. Ce jour-là, personne ne travaille.
3: W tym dniu nikt nie pracował, nikomu nie wolno było łowić ryb, rozpalać ognia, ani hałasować. Wszyscy szli na bagna, uprzednio oczyszczone, posprzątane jak w dom. Kiedy dom jest czysty, umysł jest czysty i oddycha się swobodnie. Jesteś ty i twoje gołębie, ty i twoje szczury. To czas, by połączyć się z naturą, to czas, by obudzić ducha. Ducha bagna, ducha ziemi. Wszystko jest żywe. A kapłan będzie czekał. Będą bębny i mężczyźni z muszlami.

I będą śpiewać tak długo, aż kapłan dostrzeże boskie znaki, które przybędą z nieba. Pierwszy znak to ptak, bo łączy ziemię z niebem. Drugi znak – żółw. Trzeci – rekin. Potem skaczące delfiny. I na końcu – wieloryb. Kapłan ogłosi przybycie znaków, a w jego ciele będzie inna osoba. Ktoś będzie grał na flecie. I Heinui zaczyna grać, wydmuchując melodię nosem.

0: Żona Anne-Marie, nazwisko rodzinne tata, ona urodziła się na wyspie Markizy. Zajechała na Tahiti, jak miała 20 lat. Spotkałem ją na zabawie, na Raiatea. Miała sukienka, bardzo lekka sukienka, bo 5 października to ciepło jest. To. No pamiętam.
1: Kwiat we włosach?
0: Chyba więcej jak jeden. Miała ten, jak się nazywa to...
1: Wianek.
0: Wianek. Na głowie, wianek na szyi. Tańcowałem z nią i ona miała o 11 na wieczór przyjść do domu i trochę spóźniła się.

0: Et voilà. Ja mam dwie córki, Vanina jest nauczycielką. Druga córka, Lajana, po maturze wyjechała do Francji, w Lille. Uczyła się, żeby być pielęgniarką. Ojciec się nazywał Jan Mozgawa. I teraz to jedna Mozgawa jest moja córka, bo nie żonata jest to. Nazywa się Lajana Mozgawa, na Rajatea. I córka na Morea, to ona ma dzieci, ale nie żonata, to dzieci jej się nazywają Alain, bo to nazwisko ojca, i Mozgawa. Alain Mozgawa. Myślę, że Mozgawa będzie na Polinezji.
1: Przy wyjściu do Marae stoi posąg Tiki, mitycznego pierwszego człowieka, totem chroniący rodzinę. Rodzinę chronią też zwierzęta, na przykład byki. Heinui jest chroniony przez rekina. Christian Mozgawa nie liczył na pomoc bogów ani zwierząt. Pomagali mu ludzie.
0: Spotkałem faceta i on miał taki mały biznes. On reperował lodówki, pralki. Wiedział, że nie mam pracy, to zadzwonił. Christian, przyjdź na Rajatea, będziemy pracować razem. Ja nic nie wiedziałem o tym, ale nauczyłem się. Później on wyjechał do Ameryki, to zostałem sam. Pierw to było tylko reperowanie, warsztat taki, a później sklep zrobiłem. I 5 lat temu ten sklep sprzedałem, bo 65 lat to czas trochę odpocząć. 30 lat dźwigałem te pralki, lodówki, to już dosyć na moje plecy.
2: A masz jakieś marzenie, które chciałbyś jeszcze spełnić?

0: ce sont les ruines, ce qu'on appelle...
1: Oto ruiny szkoły.
0: Te fare
1: Heinui tłumaczy polinezyjską nazwę.
0: Fare Aiupu. C'est quoi le fare Aiupu? Fare, ça veut dire maison. Ai, manger.
1: Fare oznacza dom. Ai, jedzenie. Upu, słowa albo modlitwy, zaklęcia.
0: C'est une maison où on te fait, vous fait des mots.
1: Czyli szkoła to dom, w którym karmi się słowami.
0: On apprenait l'astronomie.
1: Uczono tu astronomii.
0: On apprenait la cosmogonie.
1: Kosmogonii.
0: On apprenait la climatologie.
1: Klimatologii.
0: On apprenait les directions des vents.
1: I kierunku wiatru.
2: Tu, Polinezja francuska, to oficjalny język jest francuski. Prawie każdy mówi po francusku. Te stare tajcianciki są, co niedobrze albo wcale nie mówią po francusku, bo nie musieli. Na Polinezji francuskiej to są markizy, to tam jest taki język, markizy. To są tuamotu, to jest język tam. Ils sous le vent, to nasze wyspy, to Bora Bora, Waine, Rayatea, Taha, Maupiti, Morea i Tahiti. To jest tańszańcyk. Język i później są te wyspy w południowej Polinezji, Austral. I ostatni są parę wysp, nazywają się Gambier, Rikitea, Mangarivien, to jest taki język. Dlatego to dobrze, że i francuski jest, to mogą rozumieć się. Ostatnie lata, może 10-15 lat, zauważyli, że ludzie już gubią ten własny język. To dlatego włożyli teraz w szkole, to dzieci się uczą jak chcą, albo jak nie chcą, to...
3: Dobrowolnie.
2: Voilà.
0: Le tapu à terre. Donc le tapa est un rituel, parce que pourquoi? Parce que autrefois...
1: Przodkowie żyli zgodnie z rytmem rytuałów. W religii politeistycznej każdy rytuał odpowiadał jednemu z bogów. Tak było przed przybyciem chrześcijan z krzyżami.
0: La croix, le christianisme. The Christians missionary. Yes, they arrive with gun, you know. Christianisme a toujours été une religion de

0: guerre, que ça soit sur le catholicisme. Regardez.
1: Katolicy wkroczyli na wyspy z bronią. Wmówiono nam, mówi Heinui, że nasi bogowie nie istnieją, że jest tylko jeden Bóg, Bóg miłosierdzia. A on był Bogiem wojny, podczas gdy nasi przodkowie wierzyli w Boga pokoju.
2: Adwentyst, Témoin de Jéhovah, Złoty Wiek, Jehovah, oui. Najwięcej to protestant.
3: A rdzenna religia?
2: Nie, nie, no, no, no, no.
0: Not many people continue.
1: Heinui potwierdza.
0: Because they follow the Christians.
1: Większość przyjęła chrześcijaństwo.
0: Me, I follow my ancestors,
1: On sam podąża za przodkami.
0: Talking some Polynesians God, Tahitian gods and connection with the land. Connection with the sky.
1: Wyznaje religię związaną z ziemią, niebem i siłami natury.
0: This is a real one, you know? Yeah. The most important is the nature.
1: Bo natura jest najważniejsza. Natura jest skarbem Polinezji i głównym źródłem dochodów. Wyspy odwiedza rocznie 300 tysięcy turystów, nie licząc tych, którzy przybywają w tropiki na ogromnych wycieczkowcach.
2: Statki dają pracę w Rzymie, w Europie, to te statki przychodzą tu i stają na noc mniej więcej. Są 2500 ludzi, nie wszystkie idą na wyspę, może połowę, ale to też to jak 1000 ludzi do sklepu, do restauracji, łódką w lagonie się kąpać albo samochodem naokoło wyspy, to też tracą pieniędzy i to dobre, to jest interes taki.
1: Interesy robi się także na towarach luksusowych.
2: Eksport to perła, black pearl i wanilia. Ale wanilia jest tak drogo, jest 900-800 euro na kilogram. To bardzo drogo, trudno sprzedawać, bo jest konkurencja. Ta wanilia z La Réunion, Bourbon, mówią, że nie taka dobra jest, ale tańsza, bardzo tańsza. A z Madagaskar jeszcze taniej jest, bo tamto nie są te same koszty.
4: The name of the island is Taha'a. And actually in here on the place is it Fare Vanilla. House of the Vanilla.
1: Przyjrzyjmy się uprawie wanilii na wyspie Taha'a. Claudine otwiera wielki słój i zaprasza do powąchania aromatycznego płynu. Strączki wanilii zanurzone są w rumie od 23 lat. Ze sklepu wychodzimy na upalny ogród.
4: The vanilla, you're looking here, in just on the top, coconut tree.
1: Wanilia pnie się po ażurowych słupach wypełnionych kokosami. Sezon kwitnienia rozpoczyna się w lipcu i do grudnia, dzień w dzień, zapyla się kwiaty ręcznie. Z jednego kwiatu urodzi się jeden strąg wanilii po 9 miesiącach, jak u ludzi.
4: Any questions?
1: Perły hoduje się w lagunach. Z daleka widać chatki z pomostami. Pod wodą, na odpowiedniej głębokości, wiszą nanizane na żyłkę ostrygi, umieszczone w specjalnych siatkach, chroniących drogocenne stworzenia przed rybami. Ale przedtem odbywa się proces, o którym opowiada Landry.
5: Because we make culture pearls, we need to sacrifice some oyster. We take a part of his meat.
1: Żeby powstała perła, należy znaleźć odpowiedniego dawcę. Miniaturowe lusterko wkłada się do lekko rozchylonej muszli ostrygi i jeśli okaz ma piękną barwę, zostaje dawcą. De facto zostaje uśmiercony.
5: We take the small meat from the donor. We introduce inside the pocket.
1: Drobne kawałki.

0: Kawałki jego mięsa wkłada się dorosłym ostrygom do wnętrza razem z plastikowym koralikiem.
1: The surgery is finished. He going to close himself and after that we put him another in another.
0: Ostryga zamyka muszle i rozpoczyna pokrywać koralik masą perłową. And when we have po 18 miesiącach perła powinna być gotowa.
1: Because if he give us a beautiful pearl, we going to ask him to make another one. The new beads we use.
0: Jeden osobnik może wyprodukować nawet kilka perł. Jeśli perła jest piękna, podmienia się ją na większy koralik i ostryga zaczyna pracę od nowa. Zamiana trwa zaledwie kilka sekund, tak, żeby ostryga niczego nie zauważyła.
2: We wait 4 years. What did you feel when you got your first?
1: It's really exciting. And when it's beautiful, you are happy.
2: Do you remember your first pearl?
1: I remember.
0: Lendry nie pamięta swojej pierwszej perły, ale pamięta tę najpiękniejszą.
1: And red.
0: Ciemno-niebieską z czerwonawym odcieniem. Perfekcyjna perła może kosztować kilkaset euro. Nie trudno policzyć, że naszyjnik kosztowałby miliony, czyli setki milionów franków polinezyjskich. Autonomia Polinezji Francuskiej to między innymi własna waluta.
3: Oui, franc pacifique.
2: A jak wyglądają te zależności od Republiki Francuskiej?
3: Jest lokalny rząd. To ludzie głosują na ludzie i te, co wygrają, ten idą na jak... Deputy, te ludzie głosują na prezydent od Polinezji.
2: Wybierany przez deputowanych,
3: voilà,
2: przez parlament.
3: Oui, parlament. W Polinezji wojsko, prawo, żandarmerii to Francja. Woda, ocean to Francja rządzi z tym. Są tu, mają te samoloty, co pilnują, bo Chińczyki lubią tu na ryby, wiesz, tuńczyki bardzo.
2: Teraz, na waszych terytoriach wodnych.
3: To teraz pilnują. W zeszłym tygodniu przylecił nowy samolot, co będzie pilnował.
2: Patrolował.
3: Voilà,
2: A propos Chińczyków, to jest największa populacja tutaj z tych mniejszości.
3: Tak, te Chińczyki zajechali tu 120 lat temu, jak przyjechali tu na pracę, mogli wziąć żonę i rodzinę, to dużo przyjechali tu i nigdy nie wyjechali z powrotem, bo mieszały się z tym z lokalnej i dużo ich jest. Te sklepy, duże sklepy na Tahiti albo nawet u nas to są Chińczyki. Jak zacząłem sklep w 1985 roku, wszystkie na wyspie sklepy były Chińczyki, tylko dwa. Jeden, co sprzedawał te łódki, Nautisport, to on był z Nowej Kaledonii i ja drugi byłem, Francuz. To Chińczyki nie lubiły mnie za dużo. Byłem za biały.
2: Ale dla Polinezyjczyków też jesteś za biały?
3: Nie. Są ludzie, co są rasistem, są jak wszędzie, ale ja jestem tu już 45 lat, te wszystkie moje klienty to były lokalne, nigdy nie miałem problem z ludźmi.
0: Niektórzy ludzie chcieliby odłączyć się od Francji. To zwolennicy partii niezależnych. Inni, autonomiści, chcą pozostać obywatelami republiki.
3: 5 lat temu independentist wygrali. Życie jest za drogie tu. To mówili, że jak one wygrają, będzie tańsze. I wygrali, czekamy 4 lata. No, dzisiaj słyszałem rano, że ceny konserwy 5% mniej będą kosztować w sklepie. To, voilà, polityka.
0: Nie trudno się domyślić, na kogo głosuje Christian. Hey Nui unika jednoznacznej odpowiedzi. Niech obywatele decydują. Obywatele zdecydowali. W marcowych wyborach samorządowych, które śledziłam w lokalnej telewizji, niezależni stracili sporo miejsc w radach, najwięcej na Tahiti. Tam przewagę uzyskali autonomiści.
3: No, w domu rodzice mówili po polsku. pierwszy raz byłam w szkole francuskiej, nie, nie

0: rozumiałem i nauczyłem się, ale później nie mówiłem wcale w domu po polsku, tylko po francusku. Ojciec umarł, ja miałem 15 lat i mama umarła w 2003. Była tu u mnie 5-6 razy dużo, ona lubiła tu.
1: Z kim rozmawiasz po polsku?
0: Nie mam z kim tu mówić. Nie widziałem Polaka parę lat, to trudno. Te słowa to uciekają i trudno się domyślić. Byłem w Polsce motorem w 1967 roku i byłem odwiedzić ciocię, ojca, siostra, Sofia Siembida. Byliśmy u niej parę godzin z kuzynem. Jak wyjechałem, to ona siedziała przy stole. Te wódki, co my wypili, flaszka była próżna, szklanki. I to zrobiłem to zdjęcie. I parę tygodni później był taki we Francji konkurs regionalny z fotografii. I dałem to zdjęcie od cioci. Wygrałem ten konkurs, ta organizacja włożyła to zdjęcie na widokówki. Ja już 40 lat to trzymam. Voilà, na pamiątkę. We wojnie, ona była młoda, miała dziecka, Niemcy zajechali i zaczęli strzelać na ludzi. Ona uciekła z domu, nie zdążyła do lasu. Nie zdążyła do lasu uciekać. Kryła się w rowie z dzieckiem i Niemcy zabili te, co byli tam w domu. Ona żyła, ale żyła do 94 lata. A to pokażę ci inny, co zrobiłem. To czarne i białe i namalowałem.
1: Na zdjęciu?
0: Oui. To ma 50 lat. Bym lubił malować. Znajoma jedna mam, tam ona maluje akwarel. Nie wiem kiedy, ale raz to spróbuję to te malować, to wodę, niebo, góry, ale nie wiem kiedy.
1: No to masz marzenie.
0: A marzenie, oui, ale to jest bardzo małe, to w kącie tam. Ta karka w głowie jest bardzo długo. Druga rzecz, trzecia rzecz. Malowanie to może 3200.

0: Na końcu to chciałem pozdrowić rodzinę w Polsce. Ze strony mamy to rodzina Zając w Bratkowicach, niedaleko Rzeszowa. I ze strony ojca to w Lipie te wszystkie mozgawy, bo tam na wieś to bardzo dużo mozgawów.
1: Rajatea ma ponad 200 tysięcy stałych mieszkańców. Nie sądzę, żeby wszyscy się znali, bo wyspa jest rozległa, ale Hej Nui przywitał mnie po polsku jak się masz, pożegnał do widzenia. Na wyspach nie ma zbyt wielu polskich turystów. Okazało się, że to Christian Mozgawa nauczył Joe'ego kilku polskich zwrotów. Ot taka koincydencja.
2: Le dieu du tatouage. Le tatouage a été créé par le dieu Tohu.
1: Tymczasem Hej Nui na koniec prezentuje swoje magiczne tatuaże i ozdoby.
3: Le collier représente le protecteur.
1: Czy naszyjnik z kości rekina by go ocalił, gdyby Hej Nui urodził się w połowie XX wieku?
4: Jorana la France!
5: This is Mura'oa, a small, uninhabited atoll 750 miles southeast of Tahiti. The site chosen by France for her first atomic test explosion in the Pacific.
6: Od lat 60. do 90. ubiegłego wieku na południowym Pacyfiku przeprowadzano próby nuklearne, które doprowadziły do poważnego zanieczyszczenia wód i gleby. Opad radioaktywny zatruł 110

5000 osób, niemal całą ówczesną ludność Polinezji. Według aktualnej analizy danych, opad radioaktywny z jednej tylko próby bomby plutonowej na atolu Mururoa w styczniu 1974 roku był wyższy o 40% na wyspie Tahiti niż do niedawna pokazywały oficjalne źródła. Prognozowano, że radioaktywna chmura wzniesie się na 9000 metrów. Tymczasem zatrzymała się znacznie niżej i wiatr przeniósł ją nad Tahiti. Ludności cywilnej nie ostrzeżono. Dziesiątki tysięcy osób zostało skażonych dawką plutonu 500 razy przekraczającą dopuszczalne normy. Władze Francji przez lata próbowały ukryć tę tragedię. Narodowy Instytut Zdrowia w 2021 roku opublikował raport, dowodząc, że nie można z całą pewnością powiązać wzrostu liczby chorób nowotworowych Polinezyjczyków z testami atomowymi sprzed półwiecza.

0: Od kilkunastu lat rząd Francji przyjmuje wnioski o odszkodowanie. Do stycznia 2026 roku 756 z nich rozpatrzono pozytywnie. Prawie 2/3 podań odrzucono bez podania przyczyny.
1: Nic nie jest zatem takie, jak się wydaje. Takie, jakie się wydaje, takie, jakie mogłoby się wydawać, jeśli patrzymy dość powierzchownie. O tym między innymi posłuchaliśmy w reportażu Małgorzaty Żerwę na dalekim, jasnym niebie. Realizacja akustyczna tego reportażu to dzieło Michała Czajkowskiego. Życzę Państwu odkryć w czasie tych wakacji, w czasie Państwa podróży i w tym momencie muszę już postawić kropkę, bo niedługo wybieramy się do czytelni. To były Słowa i Dźwięki. Anna Regulska, Bartosz Panek, dziękujemy. Nasze spotkanie muzycznie zakończy amerykańska pieśniarka i kompozytorka Emily Wells. To jest piosenka zatytułowana Your Apocalypse Was Fab.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym cyklu prezentujemy lalkę Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Zapraszam.
2: Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskając rękę Wokulskiemu rzekł: za pomyślność wielkich zamiarów. Wielkich dla mnie, ale w rzeczywistości bardzo skromnych. Niech i tak będzie, mówił Ignacy. Jestem tak stary, że mi wygodniej nic nie wiedzieć. Jestem już nawet tak stary, że pragnę tylko jednej rzeczy. Pięknej śmierci. Daj mi słowo, że gdy przyjdzie czas, zawiadomisz mnie. Tak, gdy przyjdzie czas, będziesz moim swatem. Już byłem i nieszczęśliwie, rzekł Ignacy. Z wdową przed 7 laty? Przed 15. No, znowu swoje, roześmiał się Wokulski. Zawsze ten sam. I tyś ten sam. Za pomyślność twoich zamiarów, jakiekolwiek są, wiem jedno, że muszą być godne ciebie. A teraz milczę. To powiedziawszy, Ignacy wypił wino, a kieliszek rzucił na ziemię. Szkło rozbiło się z brzękiem, który obudził Ira. Chodźmy do sklepu.

rzekł Ignacy. Bywają rozmowy, po których dobrze jest mówić o interesach. Wydobył ze stolika klucz i wyszli. W sieni wionął na nich mokry śnieg. Grzecki otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. Co za towary, zawołał Wokulski. Chyba wszystko nowe. Prawie. Chcesz zobaczyć? Tu jest porcelana. Zwracam ci uwagę. Później daj mi księgę. Dochodów? Nie, dłużników. Grzecki otworzył biurko, wydobył księgę i podsunął fotel. Wokulski usiadł i rzuciwszy okiem na listę, wyszukał w niej jedno nazwisko. 140 rubli, mówił czytając. No, to wcale niedużo. Kto to? Zapytał Ignacy. A, Łęcki. Panna Łęcka ma także otwarty kredyt. Bardzo dobrze, ciągnął Wokulski, zbliżywszy twarz do księgi. Jakby w niej pismo było niewyraźne. A, ha, ha, ha. Onegdaj wzięła portmonetkę, 3 ruble. No, to chyba za drogo. Wcale nie, wtrącił Ignacy. Portmonetka doskonała. Sam ją wybierałem. Z którychże to? Spytał niedbale Wokulski i zamknął księgę. Z tej gablotki. Widzisz, jakie to cacko? Musiała jednak dużo między nimi przerzucić. Jest podobno wymagająca. Wcale nie przerzucała. Dlaczego miałaby przerzucać? Odparł Ignacy. Obejrzała tę. Tę? A chciała wziąć tę. Ach, tę, szepnął Wokulski, biorąc do ręki portmonetkę. Ale ja poradziłem jej inną, o, w tym guście. A wiesz co, że to jednak jest ładny wyrób. Tamta, którą ja wybrałem, była jeszcze ładniejsza. A, ta bardzo mi się podoba. Wiesz, ja ją wezmę, bo moja już na nic. Czekaj, znajdę ci lepszą, zawołał Rzecki. Wszystko jedno, pokaż inne towary. Może jeszcze co mi się przyda. A, spinki masz? Krawat, kalosze, parasol? No, daj mi parasol, no i krawat. Sam wybierz. Będę dziś jedynym gościem i w dodatku zapłacę gotówką. Bardzo dobry zwyczaj, odparł uradowany Rzecki. Prędko wydobył krawat z szuflady i parasol z okna i podał je ze śmiechem Wokulskiemu. Po strąceniu rabatu, dodał, jako handlujący zapłacisz 7 rubli. Pyszny parasol, haha, bagatela. No, to już wróćmy do ciebie, rzekł Wokulski. A nie obejrzysz sklepu? Spytał Ignacy. A co mnie to... Nie obchodzi cię twój własny sklep? Taki piękny sklep? Zdziwił się Ignacy. Ale gdzież znowu? Czy możesz przypuszczać? Ale jestem trochę zmęczony. Słusznie, odparł Rzecki. No, co racja, to racja. Więc idźmy. Pozakręcał lampy i przepuściwszy Wokulskiego, zamknął sklep. W sieni znowu spotkał ich mokry śnieg i Paweł, niosący obiad. Pan Tomasz Łęcki z jedyną córką Izabelą i kuzynką panną Florentyną nie mieszkał we własnej kamienicy, lecz wynajmował lokal złożony z 8 pokojów w stronie Alei Ujazdowskiej. Miał tam salon o 3 oknach, gabinet własny, gabinet córki, sypialnię dla siebie, sypialnię dla córki, pokój stołowy, pokój dla panny Florentyny i garderobę, nie licząc kuchni i mieszkania dla służby składającej się ze starego kamerdynera Mikołaja, jego żony, która była kucharką i panny służącej Anusi. Mieszkanie posiadało wielkie zalety. Było suche, ciepłe, obszerne, widne. Miało marmurowe schody, gaz, dzwonki elektryczne i wodociągi. Każdy pokój w miarę potrzeby łączył się z innymi lub tworzył zamkniętą w sobie całość. Sprzętów wreszcie miało liczbę dostateczną, ani za mało, ani za wiele, a każdy odznaczał się raczej wygodną prostotą, aniżeli skaczącymi do oczu ozdobami. Kredens budził w widzu uczucie pewności, że z niego nie zginą srebra. Łóżko przywodziło na myśl bezpieczny spoczynek dobrze zasłużonych. Stół można było obciążyć, na krześle usiąść bez obawy załamania się, na fotelu marzyć. Kto tu wszedł, miał swobodę ruchu. Nie potrzebował lękać się, że mu coś zastąpi drogę lub że on coś zepsuje. Czekając na gospodarza, nie nudził się. Otaczały go

0: bowiem rzeczy, które warto było oglądać. Zarazem widok przedmiotów wyrobionych nie wczoraj i mogących służyć kilku pokoleniom nastrajał go na jakiś ton uroczysty. Na tym poważnym tle dobrze zarysowywali się jego mieszkańcy. Pan Tomasz Łęcki był to 60-kilkuletni człowiek, niewysoki, pełnej tuszy, krwisty. Nosił nieduże wąsy białe i do góry podczesane włosy tej samej barwy. Miał siwe, rozumne oczy, postawę wyprostowaną, chodził ostro. Na ulicy ustępowano mu z drogi, a ludzie prości mówili: oto musi być pan z panów. Istotnie, pan Łęcki liczył w swoim rodzie całe szeregi senatorów. Ojciec jego jeszcze posiadał miliony, a on sam za młodu krocie. Później jednak część majątku pochłonęły zdarzenia polityczne, resztę podróże po Europie i wysokie stosunki. Pan Tomasz bywał bowiem przed rokiem 1870 na dworze francuskim, następnie na wiedeńskim i włoskim. Wiktor Emanuel, oczarowany pięknością jego córki, zaszczycał go swoją przyjaźnią i nawet chciał mu nadać tytuł hrabiego. Nie dziw, że pan Tomasz po śmierci wielkiego króla przez 2 miesiące nosił na kapeluszu krepę. Od paru lat pan Tomasz nie ruszał się z Warszawy, za mało mając już pieniędzy, ażeby błyszczeć na dworze. Za to jego mieszkanie stało się ogniskiem eleganckiego świata i było nim aż do czasu rozejścia się pogłosek, że pan Tomasz postradał nie tylko swój majątek, ale nawet posag panny Izabeli. Pierwsi cofnęli się epuzerowie, za nimi damy mające brzydkie córki, z pozostałą zaś resztą zerwał sam pan Tomasz i ograniczył swoje znajomości wyłącznie do stosunków z familią. Lecz gdy tu i ówdzie zauważył zniżenie się uczuciowej temperatury, zupełnie wycofał się z towarzystwa, a nawet ku zgorszeniu wielu szanownych osób, jako właściciel domu w Warszawie, wpisał się do resursy kupieckiej. Chciano go tam zrobić prezesem, ale nie zgodził się. Tylko jego córka bywała u sędziwej hrabiny Karolowej i paru jej przyjaciółek, co znowu dało początek pogłosce, że pan Tomasz jeszcze posiada majątek i że zerwał z towarzystwem w części przez dziwactwo, w części dla poznania rzeczywistych przyjaciół i wybrania córce męża, który by ją kochał dla niej samej, nie dla posagu. Więc znowu dokoła pani Łęckiej zaczął zbierać się tłum wielbicieli, a na stoliku w jej salonie stosy biletów wizytowych.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy w poniedziałek o 13:50.
2: Jest godzina 14:01, słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
3: Koncert w porze lunchu.
2: Nasz program realizuje nadal Anna Regulska, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam państwa. Dzisiejszy koncert, ostatni w porze lunchu pierwszego letniego tygodnia, a także ostatnia w tym tygodniu szansa na wygraną w konkursie płyta na lato, zawierają pewne reminiscencje z minionych dni. Słuchaliśmy w tym tygodniu o tej porze orkiestry Szwajcarii Włoskiej z Wiktorią Eberle pod dyrekcją Lorenza Viottiego w nagraniu z Centrum Sztuki Lugano Arte Cultura LAG, a dziś mam dla państwa koncert Orkiestry Szwajcarii Romańskiej prowadzonej przez Mirgę Grażinitę-Tyle, który odbył się w Victoria Hall w Genewie. Solistą był Georgis Osokins w koncercie F-moll Fryderyka Chopina. Najbardziej uznane dzieła Debussy'ego i Ravela wypełnią drugą część koncertu. No a w konkursie płyta na lato około 15:40 dwa wybitne kwartety, Belcza i Eben, łączące siły w dwóch arcydziełach, oktetach Enescu i Mendelssohna, w tym właśnie rewelacyjnym młodzieńczym oktecie Es-dur op. 20 Mendelssohna.

Jacksona, który wykonany został w Wigmore Hall z okazji 125. rocznicy otwarcia tej sali przez inne dwa kwartety, Modigliani'ego i Leon Coro. Nadawialiśmy, retransmitowaliśmy ten koncert w poniedziałek. No i myślę sobie o nazwie tego drugiego kwartetu Leon Coro, pochodzącej z Esperanto, a oznaczającej lwie serce, a więc połączenie odwagi i wrażliwości. Myślę, że wielu artystów w tym tygodniu prezentowanych o tej porze ma takie właśnie lwie serce. Koncert dzisiejszy to typowe DNA Orkiestry Szwajcarii Romańskiej, jeśli chodzi o program. Rozpoczyna się bowiem utworem Les Quatre Éléments, Cztery żywioły, skomponowanym przez Franka Martena w 1963 roku z okazji 80. urodzin założyciela orkiestry Ernesta Ansermeta. Przywołanie zjawisk naturalnych dało genewskiemu kompozytorowi okazję do wyrażenia zarówno swojej miłości do natury, jak i podziwu dla nieugiętej energii dyrygenta, który był interpretatorem wielu jego dzieł na podium Orkiestry Szwajcarii Romańskiej. Ziemia, woda, powietrze i ogień – oto następstwo czterech elementów, żywiołów w kompozycji Franka Martena. Gra Orkiestra Szwajcarii Romańskiej, dyryguje Mirga Grażynite-Tyla.

Orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Mirgi Grażynite-Tyli w Victoria Hall w Genewie. Tak, rozpoczęła swój koncert. Było to 20 maja tego roku. Zabrzmiały cztery elementy, cztery żywioły. Le Quatre Éléments Franka Martena, dzieło z 1963 roku. A przed nami teraz występ solisty tego koncertu, a był nim Georgis Osokins, urodzony w 1995 roku w Rydze, łotewski pianista, finalista 17 konkursu szopenowskiego w 2015 roku. Osokins pochodzi z rodziny o bardzo silnych muzycznych tradycjach. Pianistami są jego ojciec Sergejs Osokins i brat Andrzejs Osokins, a także matka. Naukę gry na fortepianie rozpoczął mając 5 lat, zadebiutował w wieku 10 lat koncertem demol Mozarta z Narodową Orkiestrą Łotewską, a więc wspaniały początek. No i wybór kariery muzycznej był tu, zważywszy na rodzinę, naturalnym rozwiązaniem, choć, jak czytam, do 12 roku życia Georgis Osokins grał również w tenisa i to na poziomie międzynarodowym. Posłuchajmy, jak grać będzie partię solową koncertu fortepianowego F-moll op. 21 Fryderyka Chopina, a wraz z nim Orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Mirgi Grażynite-Tyli.

Tak dziś gra Georgis Osokins w 2015 roku, finalista konkursu chopinowskiego w Victoria Hall w Genewie 20 maja tego roku wraz z Orkiestrą Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Mirgi Grażyny-Tetyli wykonał koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. A przed nami druga część koncertu, a w niej Lamer Debussy'ego i Daphnis i Chloe Morrisa Ravela. Lamer znalazło się w programie tego koncertu z uwagi na to, że było ono zamieszczone na pierwszej płycie nagranej przez Orkiestrę Szwajcarii Romańskiej dla firmy Decca. W miarę postępu technik nagrywania oczywiście pojawiły się kolejne i kolejne interpretacje, za każdym razem zyskując wielki sukces wśród krytyki. A jeśli chodzi o samego Claude'a Debussy'ego, jego twórczość, można powiedzieć, to kluczowy moment zmiany w relacji między muzyką a innymi sztukami i myślenia o materii sztuki w nowy, wcześniej niewyobrażalny sposób. Inspiracja dla tryptyku szkiców orkiestrowych La Mer z 1905 roku pochodziła, o ironio, od wcześniejszego pokolenia malarzy, a zwłaszcza Turnera, którego Debussy wychwalał jako najwybitniejszego kreatora tajemnicy w sztuce. Także grafika Katsushiki Hokusai, Wielka fala w Kanagawie, została wybrana przez kompozytora do ozdobienia strony tytułowej partytury. Własne doświadczenia życiowe Debussy'ego były tu emocjonalną kanwą. W pewnym momencie życia myślał o zostaniu żeglarzem, no i przez całe swoje życie był przywiązany do morza, o którym mawiał: mój stary przyjaciel, morze jest zawsze bezkresne i piękne. To naprawdę to, co w naturze najlepiej stawia cię na właściwym miejscu. To słowa Claude'a Debussy'ego, a my słuchamy już La Mer w wykonaniu Orkiestry Szwajcarii Romańskiej. Dyryguje Mirga Grażyny-Tetyla.

La Mer Claude'a Debussy'ego wykonała orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Mirgi Grażynite Tilly. Było to w Victoria Hall w Genewie 20 maja tego roku. A koncert zakończyła druga suita z baletu, a właściwie potężnej symfonii choreograficznej Daphnis i Chloe Ravela. To, jak się okazuje, od dawna ulubiony utwór orkiestry Szwajcarii Romańskiej w programach koncertowych, no bo jej fantastyczne finałowe bachanalia zawsze wywołują niesamowite wrażenie dzięki magicznej mocy i olśniewającej orkiestracji. Raz jeszcze orkiestra Szwajcarii Romańskiej i Mirga Grażynite Tilly'a.

0: ekstatyczna muzyka kończy drugą suitę z baletu Daphnis i Chloe Morisa Ravela i zakończyła ona cały program koncertu Orkiestry Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Mirgi Grażynite-Tyli. Było to w Victoria Hall w Genewie 20 maja tego roku. Solistą tamtego koncertu był Georgis Osokins w koncercie F-moll Chopina, a ponadto zabrzmiały także utwory Franka Martena i Claude'a Debussy'ego. Za 15, godzina 16 to najwyższy czas na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Wczoraj, prezentując płytę Gaia Gauthier Capuçonna, pytałam Państwa o słyszalność głosu sławnych artystów upominających się o bezpieczną przyszłość naszej planety. Dziękuję za wszystkie Państwa głosy, raczej pełne nadziei, a te, które zwyciężyły, to głosy pana Franciszka z Bielska-Białej i pana Andrzeja z Działdowa. Serdecznie gratuluję. A dziś kolejna płyta to płyta dwóch uznanych kwartetów, kwartetu Belcza i Eben, które spotkały się w Schloss Elmau w Bawarii z widokiem na Alpy Bawarskie, tam gdzie z artystami różnych muzycznych scen spotkał się Gauthier Capuçonna, nagrywając płytę Gaia. No i tam zjechali na nagranie członkowie obu kwartetów wraz ze swoimi cennymi, dawnymi instrumentami, Stradivariusami, instrumentami Guarnieriego czy Goffrillera. I tam te dwa znakomite kwartety połączyły siły, aby nagrać dwa arcydzieła. Chociaż są to dzieła młodzieńcze. Mendelssohn miał 16 lat, pisząc swój oktet Es-dur opus 20. Enescu 18, kiedy napisał oktet C-dur opus zaledwie 7. W tekście książeczki czytam: w sztuce kameralistyki, dzielenia doświadczenia, w którym osobowości przecinają się z profesjonalizmem, podobnie jak w sporcie na najwyższym poziomie, czy w ryzykownych sferach badań, ważne, wręcz kluczowe są takie wartości jak cierpliwość, wytrwałość, koleżeństwo, zasady fair play. Dlatego właśnie Belcza gra główne partie w oktecie Enescu, a Eben w dziele Mendelssohna. I myśląc o takich właśnie wartościach, moje pytanie brzmi: co według Państwa może symbolizować oktet jako gatunek łączący dwa kwartety? Odpowiedzi proszę przysyłać SMS-em na numer 71211, poprzedzając je prefiksem lato. Koszt SMS-a to złoty 23 brutto, a cały regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Teraz już olśniewające skerco z oktetu Es-dur opus 20 Felixa Mendelssohna, a grają dwa kwartety Eben i Belcza.

kwartety Eben i Belcza w skercu z oktetu S-dur opus 20 Feliksa Mendelssohna ze swojej nowej płyty, na której znalazł się także oktet Enescu. Dwa egzemplarze tej płyty mamy dla Państwa. Wystarczy odpowiedzieć na moje pytanie. Przypomnę je teraz. W sztuce kameralistyki, dzielenia doświadczenia, w którym osobowości przecinają się z profesjonalizmem, podobnie jak w sporcie na najwyższym poziomie, kluczowe są takie wartości jak cierpliwość, wytrwałość, koleżeństwo, zasady fair play. Myśląc o takich wartościach, co według Państwa może symbolizować oktet jako gatunek łączący dwa kwartety? Na odpowiedzi czekamy na Państwa SMS-y wysłane na numer 71.

0: 1211 z prefiksem lato. A rozstrzygnięcie dzisiejszego konkursu już w poniedziałek w audycji Magdaleny Łoś.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato.
0: Jest prawie za 5, godzina 16. Ja już żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Joanna Grodkowska.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ołesia Mamczycz. Bez tytułu. Świat jest zbyt nienaganny. Trzeba go zepsuć. Ponadgryzać każdą śnieżynkę, jak bułeczkę. Rozsypać rzeźbę terenu. Wyłączyć wiatr. Włączyć czas. I niech potem się zastanawiają, kto poprzestawiał ludzi, kiedy wszyscy spali. I niech potem szukają wiatru w polu, jeśli zamiast pola błyszczy guzik i automat.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuiller.

0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Jutro od rana na terenie warszawskiej Cytadeli będzie miał miejsce piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie rozpocznie się o 11:00. Organizuje je Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Aleksandra Domaracka z biura prasowego muzeum wyjaśnia, że ideą jest uczczenie równoczesne dwóch wyjątkowych jubileuszy.
1: Przez pryzmat historii Polskiego Radia, a także kariery muzycznej, legendy polskiej sceny muzycznej, chcemy zwrócić uwagę na taki sposób spojrzenia na historię Polski poprzez muzykę, rozrywkę i dlatego przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy, twórczych warsztatów, a kulminacją o godzinie 18:00 będzie wyjątkowy koncert w hołdzie dla Mieczysława Foga, Polskiego Radia.
0: Na scenie w tym hołdzie wezmą udział Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs i Piotr Zioła, a to wszystko pod kierownictwem muzycznym Michała Foxa Króla. Polskie Radio podczas pikniku będzie na swoim stoisku prezentowało swój multimedialny projekt Audionauci, o którym mówi dyrektor archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
2: To jest aplikacja VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, w goglach założonych wraz ze słuchawkami, trzymając w rękach manetki sterowania pojazdem kosmicznym. Uczestnik zasiada w fotelu astronauty i ma przed oczami i w słuchawkach 100 lat historii Polskiego Radia.
0: A następnie rusza w kosmiczną, wirtualną podróż, w której słucha archiwalnych nagrań Polskiego Radia, w tym głosu marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Władysława Sikorskiego, relacji z uroczystości powrotu z serca Chopina do Warszawy, czy imprez sportowych, na których Polacy odnosili sukcesu, a także fragmentów wyjątkowych audycji historycznych i współczesnych, na których wychowywały się pokolenia Polaków. Wstęp na piknik w Cytadeli Warszawskiej, który rozpocznie się jutro o 11:00, jest wolny. W Krakowie jeszcze do jutra trwa 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej, na który zjechało przeszło 200 osób związanych zawodowo i życiowo z polską literaturą. Jak mówi tłumaczka z Grecji, Natalia Skandali, takie międzynarodowe spotkania są szalenie inspirujące.
3: Jest wielka okazja poznać innych tłumaczy, poznać wydawcy, nowości i dla mnie jest pierwszy raz, co jestem na kongresie, więc tym bardziej jestem tym wszystkim zaskoczona. Oczywiście bardzo pozytywnie, jak to wszystko wygląda.
0: Dziś wieczorem poznamy laureata lub laureatkę 22. Nagrody Transatlantyk, przyznawanej przez Instytut Książki wybitnym ambasadorom i ambasadorkom literatury polskiej za granicą. A spotkanie z kilkorgiem uczestników tegorocznego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej już w niedzielę na naszej antenie w audycji Las Książek o godzinie 11:00. To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów, wręcz przeciwnie, w hotelach i pensjonatach nastąpił wysyp rezerwacji. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
4: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
5: Mamy informację, że są tysiące zapytań i pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko o miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking.
4: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop.

0: Biera Polska.
1: Oburzenie jest więc wysokie, a apetyty przed sezonem mocno rozbudziły informację, że Polska staje się kierunkiem preferowanym nawet w porównaniu z choćby Albanią czy Bułgarią.
0: Jak podkreślają eksperci, głównym atutem wakacji w Polsce jest bezpieczeństwo. Jeśli tylko dopisze pogoda, będziemy mieć wszystko, czego turyści potrzebują do szczęścia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Przeszło 32 tysiące tomów, wśród nich wiele cennych ksiąg. To wszystko znalazło się w otwartej właśnie w Bolonii bibliotece Umberto Eco. Zbiory zmarłego 10 lat temu pisarza i semiologa pochodzą z jego mieszkania w Mediolanie, ale zostały przewiezione do Palazzo Poggi na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie Umberto Eco wykładał przez ponad 30 lat. Biblioteka zachowała swój pierwotny układ dzięki dokumentacji wykonanej przed przeprowadzką. Dzięki temu tomy ustawiono zgodnie z zasadami relacji interdyscyplinarnych i tematycznych pomiędzy nimi. Oprócz nostalgii, którą odczuwam, bo znam każdą z tych książek od dawna, czuję też szczęście i zadowolenie. Mają one swoje nowe życie w miejscu, gdzie są otoczone opieką i troską, mówi syn pisarza Stefano Eco, reżyser i producent filmowy. W salach biblioteki znajduje się też ponad 2000 dzieł Umberto Eco w różnych edycjach i przekładach oraz 600 książek jemu poświęconych. Jest również pełna kolekcja czasopisma Linus, poświęconego kulturze masowej i komiksom, którego Umberto Eco był współzałożycielem. Zgromadzono także robocze wersje jego powieści z odręcznymi poprawkami. Ta relacja z Biblioteki Umberto Eco na Uniwersytecie Bolońskim kończy na dziś Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o 7 rano, to w imieniu Marcina Pesty, i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Reklama. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
6: Tu dwójka, jest 8 minut po 16. I nasza popołudniówka w piątek 3 lipca, 184 dzień roku. Słońce zajdzie o 21, a imieniny do północy obchodzić będą Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longin, Longina, Radomir i Tomasz. Mamy dzisiaj także Dzień cioci i wujka. W studiu dwójki w Warszawie ciocia Beata Stylińska, ciocia Monika Kopcik i wujowie Wojciech Ciarka i Adam Suprynowicz. Witamy. Dzisiaj o 20:00 w TR Warszawa premiera nowej 10:00 opery Tomasza Praskuala Only Love Can Break Your Heart. Na scenie śpiewacy, aktorzy Teatru Rozmaitości i muzycy Hashtag Ensemble. Kompozytor już zmierza na spotkanie z nami, które zaplanowaliśmy na 16:30.

krakowskim Muzeum Podgórza otwarta została wystawa poświęcona jednej z ikon architektonicznych Krakowa. Teraz pewnie wiele osób się żachnie, ale tak, Hotel Forum jest znakomitym przykładem brutalizmu i jako taki budzi skrajne emocje. Jakkolwiek sądzić, faktem jest, że niedziałający hotel naprzeciw Wawelu przyciąga, intryguje, skupia atrakcje kulturalno-rozrywkowe i już się w Krakowie

0: Nowickiej będzie Melania Tutak, kuratorka wystawy w Muzeum Podgórza. Tymczasem w miejsce ikoniczne nie tylko dla Warszawy, ale i myślę dla Polski, na pewno dla turystyki, pod pomnik Chopina w Łazienkach powracają z pewnym opóźnieniem ze względu na remont otoczenia pomnika koncerty chopinowskie. Po 17.30 nowy sezon zapowie dr Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor generalna Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Zajrzymy też do Lublina, gdzie trwa festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia, a w jego ramach cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej, mówi białoruski pisarz Alhierd Bacharewicz.
1: Oddajemy tyranom prawo do nazywania naszych czasów. Na przykład mówimy, że mamy czasy Łukaszenki, czy w Rosji epokę Putina, ale jednocześnie żyjemy razem z bardzo utalentowanymi ludźmi w Ukrainie, w Polsce i na całym świecie. A ci tyrani, ta tyrania zasłania nam piękno świata. Myślę, że literatura powinna nas wyzwolić od tego zgiełku.
0: Relacja z lubelskich spotkań już za kilka minut. Latem wyruszamy zawsze w miejsca, gdzie kultura rozkwita właśnie o tej porze roku. Dzisiaj Dzięgiel na Kaszubach i Centrum Kukły Polskiej, które stworzył artysta teatralny, lalkarz i reżyser Adam Walny. W stodole w Dzięglu mieszkają kukły.
2: Mieszkają figury, które posiadają elementy swobodnego oddychania i dużą bezwładność i dlatego jest to Centrum Kukły Polskiej, bo nie tylko na kiju, ale wszystko co dynda tam wisi i można też samemu pobawić się i myślę, że właśnie dlatego, że nie jest to za szkłem i nie służy oglądaniu, tylko też dotykaniu, jest i może być to interesujące.
0: A co tam się będzie latem działo i jak tam trafić, o tym jeszcze w tej godzinie programu. A jak donosi nasza reporterka Dorota Kołodziejczyk, w filozofii swobodnego dędania praktykowanej przez Adama Walnego chodzi o poluzowanie napiętej życiowej żyłki i swobodną improwizację życiową, czego sobie i Państwu życzymy.

0: Na dzień dobry, muzycznie Via Vital, Alon Sarila i Venice, Wenecka Orkiestra Barokowa. Koncert na dwie mandoliny, smyczki i continuo G-dur Antonia Vivaldiego. W Lublinie do niedzieli trwać będzie festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. To przede wszystkim festiwal muzyki alternatywnej, ale obejmuje on też rozmaite wydarzenia towarzyszące, a także ważny 13 już cykl wydarzeń literackich Wschodni Ekspres. W jego ramach odbywają się polskie premiery książek autorów i autorek z Ukrainy, Białorusi i Litwy.
1: Grzegorz Rzepecki, dyrektor warsztatów kultury w Lublinie.
2: Jaki jest ten festiwal dzisiaj? Co przybliża? O czym opowiada?
1: O tym, jak bardzo jesteśmy różnorodni, różni, a jednocześnie jak bardzo jesteśmy podobni. Jak wiele jest tematów wspólnych, jak wiele mamy sobie do powiedzenia i jak pięknie potrafi się to wszystko rozwijać tutaj właśnie w Lublinie. Między innymi dzięki temu, że jesteśmy miastem otwartym, jesteśmy miastem przyjaznym, jesteśmy miastem, które chętnie widzi w swoich progach zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów, jak i Litwinów, jak i wszelkich narodowości studentów, którzy chętnie, mam nadzieję, studiują na Uniwersytecie Medycznym, na Politechnice, na innych uczelniach. Znamy swoją wartość, a jednocześnie staramy się czerpać od tych, którzy tu przyjeżdżają.
3: Aleksandra Zińczuk, Warsztaty Kultury w Lublinie.
2: Redaktorka serii Wschodni Ekspres, w tym roku po raz 13. Jak to sobie wyobrażałaś na początku stworzenia tej serii? Co chcieliście przybliżać, o czym opowiadać, jakiej literaturze? Jak to się zmieniło też na przestrzeni tych już ponad 10 lat?
3: Przede wszystkim danie przestrzeni innym, wsłuchanie się w inne głosy. Myślę, że od początku temu przede wszystkim byliśmy wierni. Co się przez ten czas zmieniło, to na pewno ludzie wspierający nas, nowe partnerstwa po drodze ze środowiska literacko-kulturalnego, czy szerzej akademickiego, wydawniczego, które jakby zatacza pewne kręgi i tworzy to, co dzisiaj Benedyktas Januszkiewicz powiedział na spotkaniu, że poezja, literatura tworzy wspólnotę.
4: Dla mnie literatura jest samodostatkowa.
2: Pisarz Algirt Bacharewicz.
4: Twórczość, jaka robi człowieka swobodnym.
5: Dla mnie literatura jest samowystarczalna. W literaturze najważniejsza jest sama literatura, twórczość, która czyni człowieka wolnym. Jestem przekonany, że czytanie książki czy pisanie książki to jest samo w sobie wielkim przejawem wolności, to akt wolności. To wszystko czyni nas wolnymi. Dlatego dla mnie literatura dzisiaj to opowieść o wolności i w takiej sytuacji zaczynasz tę wolność doceniać. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Białorusi, czytamy wiadomości, wiemy, co się tam dzieje, zaczynamy doceniać to, że żyjemy na Zachodzie i możemy swobodnie pisać to, co chcemy. Dla mnie literatura to także język, to oddech i język. Na tym polega jej piękno. Niestety ostatnio bardzo mało mówimy o pięknie, a bardzo dużo o polityce. Często powtarzamy na przykład nazwisko Łukaszenki, choć wcale na to nie zasługuje. Mam jeden krótki tekst o tym, że oddajemy tyranom prawo do nazywania naszych czasów. Na przykład mówimy, że mamy czasy Łukaszenki, czy w Rosji epokę Putina, ale jednocześnie żyjemy razem z bardzo utalentowanymi ludźmi w Ukrainie, w Polsce i na całym świecie. Ta tyrania zasłania nam piękno świata. Myślę, że literatura powinna nas wyzwolić od tego zgiełku.
4: Jedna z krasów świata. Literatura, mnie zdaje się, ona musi wyzwalać od szalupinia.
6: Сергій Ковальов, професор польський, університет Марії Кюрі Складовський, драматопісаж білоруський. Кожен з нас у іншому краю, то це є, то радше стереотипи. Або якось така інформація агульна. Як поляці мовляють, диявол такий в щегулах. І, власне, на спотканнях з пісажами з Білорусі, з України, з Літви, з Венгрії, довідується, власне, о тих щегулах. Дуже важливих. Не то, що читаємо в газеті, на першій стороні, ні в інтернеті. І

0: Відуєм, що то споїження Альгерт кілька разів дещо мовив, що він не є політологом, що він не є політиком, що він є писажем. Споїження писаже є нєца інна. Альгерт Бахаревич був вже знаний як писаж ще до того, як виїхав з краю. Він виїжджав два рази. Перед тим був в Чечні на еміграції в Німчу, в Гамбургу, де написав ксьонжка «Гамбургський рахунок». І пізній по 20-му року. І я цілком поділим його мислі, що часто мовить, що еміграція, що то є травма. А з однієї сторони та так, бо розстання з ойчизни. Але то є теж трампліна. То є така трампліна, коли писаж може спотикати, знаєш, тлумача, коли він робить ще якби таким амбасадором свого краю. І то є важне завдання, що він може оповідати о своїм краю, написати о тим. І його ксьонжка буде перетлумачена на язик польський, язик німецький, язик ангельський, язик український.
1: Іван Давиденко, Варштати культури в Любліні. В суботу запрошуємо на споткання з ксьонжками Івана Семищука «Серце Апачі» oraz прем'єра ксьонжки Тані Маларчук під титулом «Бестіаріуш». A następnego dnia, 5 lipca, premiera książki Wolodymyra Danylenki Klatka dla Wilgi, to jest bardzo ciekawa książka, będzie spotkanie z autorem i z tłumaczem Andrijem Sawencem i zakończy nasz festiwal premiera lubelska, Łukasz Marcińczak i jego Odyseusze z Maison Lafitte, duchowe portrety autorów paryskiej kultury. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawy research. Poprowadzi spotkanie Aleksandra Zińczuk z Wydawnictwa Warsztatów Kultury w Lublinie.
2: Czym jest wyjątkowa ta edycja Wschodniego Ekspresu? Przeważnie to książki ukraińskie, ale nie tylko.
1: Nie tylko, tak. W tym roku mamy książki ukraińskie, białoruskie i również polskie. Wyjątkowości temu wszystkiemu nadaje moim zdaniem możliwość spotkania rzeczywiście z wybitnymi pisarzami, które niestety nie są tak szeroko rozpoznawalni jeszcze wśród polskich miłośników książek. Więc ja myślę, że warto zapamiętać te nazwiska, dlatego że na przykład Maryna Chrymycz albo Wołodymyr Danylenko są bardzo rozpoznawalni w Ukrainie, są autorami praktycznie około 20 książek, a w Polsce dopiero się ukazują, więc ja myślę, że my stoimy na początku jakiegoś takiego większego procesu przedstawiania rzeczywiście tych bardzo ciekawych autorów, ale jeszcze nierozpoznawalnych. Więc ja myślę, że łatwiej będzie i krótszy jest dystans dotarcia do nich w sytuacji Wschodniego Ekspresu, zanim jeszcze nie trafią na duże festiwale i na duże jakieś podium, gdzie już ten dystans pomiędzy czytelnikiem a autorem będzie większy.
3: Jak już wspominałem, Festiwal Wschód Kultury, Inne Brzmienia i jego literackie pasmo Wschodni Ekspres w Lublinie potrwają do niedzieli, a z organizatorami i gośćmi festiwalu rozmawiała Mariana Krill. To jest festiwalowy letni sezon i w Warszawie też niedługo kulminacja festiwalu przed Pałacem Kultury.

ma quando tornerai, aria z opery Alcyna Jerzego Fryderyka Händla, Joyce Didelanto i Il Complesso Barocco pod dyrekcją Alana Curtisa. Joyce Didonato wystąpi na Centralnym Placu Muzyki w Warszawie w niedzielę o 20.15. To będzie uroczysta gala Mozart Night, zwieńczenie 35. Festiwalu Mozartowskiego. Obok Joyce Didonato wystąpią Tomasz Ritter, grający na fortepiano, Lautaro Greco na bandoneonie, Hubert Zapiór zaśpiewa razem z Joyce Didonato, zespół wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej i Orkiestra Muzyce Antique Collegium Varsoviense pod kierunkiem Benjamina Bale'a. Na ten niezwykły koncert i bardzo Państwu zazdroszczę, że na tym koncercie nie będę mógł być niestety, ale mamy tutaj alternatywną propozycję dla tych, którzy do Warszawy dojechać nie mogą, bo będę prowadzić transmisję z festiwalu Szlezwika-Holsztyno. Ale kto może wybrać się na galę z Joyce Didonato w Warszawie, niech teraz pisze. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Wybieram dwójkę bez żadnych kropek, przecinków, ani żadnych innych znaków przestankowych. @polskieradio.pl.

0: Le Tourbillon Viry Jeana Filipa Ramosu i te Dedur Mahan Esfahani grał na klawesynie, a nasz gość, z którym będziemy już za moment rozmawiać, opowiadał mi, że specjalizował się w muzyce francuskiego baroku.
1: Gość dwójki.
0: Kiedy to było? Zapytam Tomasza Praskuala, kompozytora, dramaturga, pianistę, twórcę opery Only Love Can Break Your Heart, która dzisiaj o 20:00 będzie miała swoją premierę w TR Warszawa w ramach Hashtag Festiwalu. No to kiedy był ten Rameau w
2: twojej
0: karierze?
2: W mojej karierze Rameau był po raz pierwszy, jak miałem 20 parę lat, jeszcze studiowałem w Poznaniu. I wtedy Francis Bruchen przyjechał z Les Ondes Galantes, mojej ulubionej opery, z której zresztą zrobiłem ostatnio instrumentację z kwartetu wokalnego na kwartet smyczkowy, która była prawie wykonana w tym roku w Kolonii. A jako pianista zacząłem się zajmować francuskim barokiem tak mniej więcej jak skończyłem 35 lat, także ostatnie 9 lat. No tak 3 lata zajęła mi praca nad ornamentami. No i teraz w tej chwili głównie się kuperenem zajmuję, ale też coraz więcej. Mam nadzieję, że niedługo już będę miał wszystko, co napisał Rameau na instrumenty klawiszowe w repertuarze.
0: To się jakoś przenika z twoim komponowaniem?
2: Absolutnie przenika się z moim komponowaniem. Ostatnio napisałem też dosyć spory artykuł o Rameau jako takim, powiedziałbym, komuś, kto stoi mi bardzo naprzeciw. I też o tym jakby, ponieważ barok jest czasem, w którym, że tak powiem, te wszystkie maski i taka, że tak powiem, taka strasznie sztuczna powierzchnia, w której się zamyka emocje i prezentuje emocje, jest mi jakoś bardzo bliska, bo myślę, że też jakby Only Love Can Break Your Heart jest też operą, w której mówię o bardzo głębokich rzeczach. I oczywiście zawsze muszę dla tych głębokich procesów znaleźć powierzchnię, która będzie tak je reprezentowała, że w tym krótkim czasie, jaki mamy, czyli około 90 minut trwa ta opera, jesteśmy w stanie to zrozumieć i skonsumować.
0: Jak zwykle u ciebie dobór tekstów i odniesień jest bardzo wyrafinowany. Mamy tutaj poezję Gaspary Stampy, XVI-wiecznej weneckiej poetki i teksty współczesnego queerowego poety z Nigerii, Logana February. Co je łączy?
2: Łączy je to, że ja je połączyłem po pierwsze. Natomiast myśl dramaturgiczna była taka, że jak często u mnie spotykają się dwa bardzo różne światy. I myślę, że moją specjalizacją jest, czy moją w ogóle misją może w świecie, jest pokazywanie połączeń tam, gdzie normalnie ich nie widać. I tutaj poznałem Logana February, to znaczy tak, może zacznę od Gaspary Stampy. Ją poznałem, czy jej poezję poznałem w 2017 roku podczas rezydencji w Künstlerdorf Schöppingen w Niemczech. Przypadkiem w bibliotece trafiłem na tomik jej wierszy. I byłem, znaczy płynnie czytam po włosku, ale nie w renesansowym włoskim, ale tak mnie ujął ton jej wierszy. No i to jest absolutnie poezja na poziomie Petrarki, Szekspira. Z tym, że ponieważ była kobietą, no to nie jest tak znana, więc jakby zależało mi na tym też, żeby ten głos taki feministyczny, niezwykle mocny, niezwykle indywidualny, dać jemu przestrzeń. Dotąd też nie było opery o Gasparze Stampie. A Logana February poznałem ponad 3 lata temu na festiwalu Poetica. On jak stanął i zaczął recytować swoje wiersze, to sobie myślałem, to jest współczesny John Keats. I no i jakoś tak się od razu z nim umówiłem na kawę. Następnego dnia zaczęliśmy rozmawiać i ta Gaspara weszła jako temat. No i powiedziałem, że ona właśnie przerabiała to swoje cierpienie w sonetach, ten miłosny break up. I on powiedział, wiesz co, ja mam taki nieopublikowany poemat The Lovers, który jest inspirowany rozstaniem Mariny Abramowicz i Ulaja, jak szli przez ten

0: utwór chiński i ten ich performance też się nazywa The Lovers. No i właśnie w tym momencie, jak się spotykają, rozstają się. No i oczywiście też własnym break-upem z jego życia, ale tam nie mam jakby dokładnych biograficznych informacji. Zresztą mnie nie tyle biograficzne informacje interesują, co właśnie artystyczna powierzchnia i estetyczny wyraz, który dajemy temu.
1: Co za historia z tego powstaje?
0: Powstaje tego historia, że dwójka poetów spotyka się w czasie poza czasem. Ja to dramaturgicznie ustawiam, że spotykają się na przystanku autobusowym, na którym Gaspara już czeka 500 lat. I 500 prawie lat, 473 lata dokładnie po swojej śmierci, pisze dalej te sonety. Już napisała ich, jakby po jej śmierci zostało opublikowanych 309. Natomiast w moim wyobrażeniu, czy naszym wyobrażeniu z Julią Fornasier, która jest co-librecistką, dramaturzką opery, pisze ona tych, nie wiem, 10 tysięcy jeszcze napisała i po prostu cały czas estetyzuje to cierpienie i przerabia, i przerabia, i przerabia. I nie może się z tego uwolnić. Jest jakby w takim vicious circle, w takim kręgu, z którego nie może wyjść. A Logan tam po prostu przechodzi i też ma jakby to swoje rozpoznanie. Ale jednocześnie jest ta opera o tym, powiedziałbym, że jest takim kontrapropozycją do tego, jak miłość jest pokazywana w operze. To znaczy jest bardzo ironicznie i sarkastycznie pokazuje te wszystkie modele i je doprowadza do takiej ostateczności, że jakby na początku oni mają scenę, gdzie konkurują, kto jest bardziej samotny, kto bardziej cierpi, o swoich bólach opowiadają, nie, ja jestem najbardziej samotną osobą na świecie i tak dalej, aż już nie mają argumentów i Logan mówi, a ja jestem queer. A Gaspara na to mówi, a ja jestem kobietą. To jest już ostateczny argument. I wtedy idzie w taki swój wielki lament, który jest trochę jak, nie wiem, można by powiedzieć, jak lament Ariadny, z Ariadny na Naxos Straussa, więc tam rozliczam się z tą wielką tradycją operową, doprowadzam ją do rozpadu i pytam, czy pytamy w tym librecie, co jest możliwe, jeśli miłość nie jest inscenizowana jako tragedia, jako posiadanie, jako projekcja, co jest głównie opera, jak kobieta nie jest robiona przedmiotem, jak nie musi nikogo ocalać ani zbawiać, jak nie musi się poświęcać, jak nie musi umierać i nie musi cierpieć, co jest możliwe jako miłość.
1: To nie tylko nawiązanie do Straussa, ale myślę, że w ogóle do początków opery, prawda? Takie tak. Wielkie lamenty, sceny.
0: To jakby bierze całą tradycję opery w ogóle i proponuje nowe wzorce. Znaczy otwieramy jakieś nowe przestrzenie.
1: Libretto stworzyłeś wspólnie z Julią Fornasier. Jak zaczęła się twoja współpraca z tą dramaturzką?
0: Współpraca z Julią zaczęła się tak, że ja dostałem rezydencję na Musiktheater Tage Wien i miałem tam jechać, znaczy mogłem zaprosić zespół. I to było do innej opery, która będzie moją 11 albo 12 operą, My Data and Me, Una Storia d'Amore. To jest opera ze śpiewającym robotem, gdzie robię pełną konstrukcję robota i pełną syntezę głosu, więc od 2019 nad tym pracuję z takim unitem z Joint Research Center z Sewilli, z Voctro Labs, czyli mam jakby ten lead techniczno-naukowców, który Human Behavior and Machine Intelligence Unit, to jest Joint Research Center Komisji Europejskiej. Mam firmę, która się zajmuje syntezą głosu, to jest Voctro Labs z Barcelony. I mam właśnie no i dramaturżkę i zaczęliśmy jakby rozwijać tam ostateczną wersję libretta, gdzie tam tak jak w Only Love Can Break Your Heart chodzi o to, co miłość z nami robi w operze, tak między ludźmi, tak w My Data and Me, Una Storia d'Amore, czyli historia miłosna między moimi, że tak powiem, data, moimi danymi i mną. Tam chodzi o historię optymalizacji, czyli jakby o miłość, czy modele miłości i relacji między człowiekiem a maszyną, bo tam jest soprańska. Więc jakby z tego projektu wynikło, że Julię mogłem zaprosić do Wiednia i wtedy zaczęliśmy nad tym pracować. No a pomiędzy naszym pierwszym dzieckiem okazało się jednak Only Love Can Break Your Heart i jeszcze mamy trzeci projekt, na którym pracujemy, ale to myślę, że w 2030 będzie na scenie.
1: Wspaniała obsada, dwójka śpiewaków, Justyna Rapacz i Michał Sławecki, dwójka aktorów, Justyna Wasilewska i Mateusz Górski, wreszcie dwóch wiolonczelistów, Bartosz Koziak i Dominik Płociński. To są trzy warstwy tej opowieści, trzy światy? Jak o tym myślisz?
0: Nie, to nie są trzy warstwy, to jest sześcioro solistów, dwójka śpiewaków, to jest Logan i Gaspara, ich emocjonalność.

0: strona. Dwójka aktorów, to jest Logan i Gaspara jako aktorzy, czyli ich strona takiej, w której bardziej opowiadają, jakaś taka bardziej ironiczna strona, w której też posuwają akcję naprzód, ale mają też mówione arie. To jest to, co napisałem po tym, jak poznałem Justynę i Mateusza. Fantastyczni aktorzy. Zresztą w ogóle cała szóstka solistów jest... Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek tak świetną obsadę.
1: Gwiazdorska obsada, można
0: powiedzieć. Gwiazdorska obsada, zdecydowanie. A Bartosz i Dominik, czyli wiolonczeliści, to są nieosiągalni kochankowie obojga. I oni przechodzą jakby też taką rolę, że najpierw przez pierwszych 10 scen opery grają głównie w wysokim rejestrze, to jest głównie dwu- i trzykreśna oktawa, czyli są jakby zamknięci jako projekcje ich. I w 11 scenie, po tych monologach, oni się uwalniają, mają wielką solową scenę, że pod koniec 9 już schodzą i w końcu obejmują jakby cały rejestr, całą wiolonczelę, a w 11 mają wielkie solo, to jest The Voice of the Lovers, głos kochanków, gdzie w końcu oni się pokazują nie jako projekcje tych poetów, nie jako estetyzacja ich uczuć, tylko jako prawdziwe osoby. Czyli pokazują całą wiolonczelę jakby bardzo cieleśnie. To znaczy tam jest nie dość, że wszystkie rejestry, to po prostu to, co tam, że tak powiem, wyprawiają z tymi wiolonczelami jest, no powiedziałbym, jednym z najbardziej cielesnych momentów, jakie w ogóle kiedykolwiek skomponowałem.
1: Wiolonczela jest w ogóle chyba takim bardzo cielesnym instrumentem i ona się tak kojarzy i ona bardzo w muzyce współczesnej, mam wrażenie, taką funkcję pełni.
0: Znaczy po pierwsze to, że jest jakby umieszczona, jej centrum jest jakby w centrum naszego ciała, tam gdzie mamy genitalia, jakby obejmujemy je, to jest dla mnie najbardziej zmysłowy instrument. Też jakby te curves, lines wiolonczeli przypominają bardzo ciało kobiece
1: te
0: też.
1: Zagięcia, tak?
0: Zagięcia, no to jest, no i głos, który może być i bardzo głęboki, i bardzo wysoki. Ja często daję oznaczenie właśnie quasi singing, nie? Że jakby miały śpiewać i faktycznie głos wiolonczeli, moim zdaniem żadnego instrumentu barwą nie przypomina tak jak głos ludzki. Więc po prostu jak się miksuje też ten głos, tam czasem mają unisona, które się lekko rozchodzą ze swoimi kochankami nieosiągalnymi, no to jest niezwykle erotyczne. To jest takie napięcie, jakiego moim zdaniem nie da się osiągnąć innym instrumentem. I to jest dla mnie chyba też najważniejszy instrument do wyrażania takich trudnych emocji. To jest, no, też z Bartkiem Koziakiem łączy mnie bardzo długa współpraca. On prawykonywał utwór, który jest poświęcony pamięci, powiedziałbym, jednej z najbardziej znaczących miłości mojego życia. To był Adam Falkiewicz, polski kompozytor, który popełnił samobójstwo w 2007 roku. I wtedy napisałem utwór jego pamięci Tombo. On jest na wiolonczele i fortepian. I prawykonywał go właśnie Bartosz Koziak. Także 19 lat już razem pracujemy.
1: Cezary Tomaszewski przygotował aranżację sceniczną. Co to znaczy? Jaką formę będzie miała to przedstawienie, które dzisiaj obejrzymy?
0: Ponieważ wiedzieliśmy, że mamy bardzo dużo... znaczy, że mamy bardzo mało czasu, że mamy bardzo dużo, że tak powiem, skompresowanego czasu, to wiedzieliśmy, że to musi być ktoś z ogromnym doświadczeniem, kto po prostu i warsztatem, kto musi bardzo szybko ustawić. Mieliśmy 3 dni na scenie, bo to jest nie jest jakby instytucjonalna produkcja, tylko TR Warszawa jest współproducentem tego wydarzenia, za co jestem bardzo wdzięczny, bo fantastyczne warunki są pracy, ale wiedzieliśmy, że nie będzie tego czasu wiele. Więc Cezary ustawił to fantastycznie i bardzo szybko. I czego możemy się spodziewać? Jeśli mogę zdradzić, to akcja odbywa się w takim sanatorium, klinice, gdzie wszyscy są po operacjach plastycznych albo przed, z różnymi właśnie bandażami, ranami na ciele, narysowaniami, gdzie będą wycięte części i tak dalej, więc jesteśmy w takiej momencie bardzo dużej ranliwości, gdzie jakby ta tkanka zostaje już zdjęta albo będzie zdjęta.
1: Delikatności, tkliwości takiej.
0: Tak, tak. Mhm. No takiej bardziej, no wszyscy tam są z ranami po prostu chodzą, z takimi otwartymi ranami. Jeszcze nie wiadomo, gdzie to pójdzie i wszyscy tak, no cała orkiestra ma też jakby jest w szlafrokach i klapkach i jakby mamy taką no trochę gęstą atmosferę, powiedziałbym, trochę jak w Czarodziejskiej Górze, trochę jak gdzieś byśmy byli w jakimś dziwnym sanatorium. No i Cezary, jestem pod podziwem, pod wrażeniem i podziwiam jego warsztat,

0: i jak to szybko po prostu ustawił. Naprawdę, no, w kilka godzin praktycznie, ale z niezwykłym szacunkiem do muzyki. Niezwykłym szacunkiem do muzyki i po prostu z fantastycznym warsztatem reżyserskim. To jest wielka satysfakcja dla kompozytora i wielka wdzięczność móc pracować z kimś takim.
1: Kierownictwo muzyczne Lilianna Krych, gra hashtag ensemble, spektakle w TR Warszawa dzisiaj i jutro o 20:00, a moim gościem był Tomasz Praskual, dawno niewidziany w dwójce. Zapraszamy Państwa, jeśli ktoś może dzisiaj albo jutro się wybrać, to polecamy. Only Love Can Break Your Heart, opera w TR Warszawa w ramach hashtag festiwalu. Tomku, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i również serdecznie zapraszam.

0: Chanson Slave, kompozycja z wydanego dopiero co albumu, który zawiera komplet utworów na skrzypce i fortepian zapomnianej szwedzkiej kompozytorki Laury Netzel, podpisującej się neutralnym pseudonimem N. Lagos, uwagi na brak poważania dla artystek w Szwecji w czasach, kiedy żyła, czyli w XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku. Grały na skrzypcach Agata Kawa-Zeiler, na fortepianie Aleksandra Dallali. Nocą teatru z 1 na 2 lipca rozpoczął się sezon w Centrum Kukły Polskiej na Kaszubach. Na zewnątrz centrum oraz pod dachem stodoły filozoficznie i technicznie dędają autorskie formy plastyczne teatru Adama Walnego, twórcy teatru animowanych przedmiotów, absurdu i humoru. O pogodzie, topografii terenu i najbliższych wydarzeniach z gospodarzem rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.
1: Rozmawiamy o takim miejscu, które trudno znaleźć, ale jak już się raz dojedzie, to już potem wszystkie drogi prowadzą do centrum.
2: To prawda. Rok temu było łatwiej. Nie wiem, czemu w tym roku jest trudniej, ponieważ rzeczywiście dwie grupy już błądziły po okolicznych lasach. Jedno nawet musiał sąsiad wyciągać traktorem z piachu. Mamy Dzięgiel, mamy okolice, czyli mamy powiat bytowski i powiat hajnowski, ale centrum Kukły jest koło Sfornegaci, także można autobusem numer 1 dojechać z Chojnic i później się przejść, albo po prostu przyjechać. Najprościej trafić na logikę, a nie na Google, ponieważ w Sfornegaciach jest ulica Dzięgielska, a skoro gdzie jest ulica Dzięgielska, to ona prowadzi do Dzięgla, więc cały czas prosto.
1: Aż na koniec świata.
2: No, to będzie widać. Chociaż nie ma tablicy, w chwili obecnej jest to jedyny dom w kratkę.
1: Tam stoi stodoła, a w tejże stodole mieszkają kukły.
2: Mieszkają figury, które posiadają elementy swobodnego dyndania i dużą bezwładność. I dlatego jest to centrum kukły polskiej, bo nie tylko na kiju, ale wszystko, co dynda, tam wisi. I można też samemu pobawić się i myślę, że właśnie dlatego, że nie jest to za szkłem i nie służy oglądaniu, tylko też dotykaniu, jest i może być to interesujące.
1: Sezon letni w Centrum Kukły Polskiej to najbardziej gorący sezon teatralny.
2: Tak, bo stodoła nie jest ocieplona, więc owszem, zdarzały się spektakle w styczniu w ramach na przykład festiwalu Kaskaderzy Teatru, ale teraz zapraszamy wszystkich, nie tylko kaskaderów. Także sezon w zasadzie już się otworzył, bo w maju mieliśmy takie spektakle organizowane nawet nie przeze mnie, ale po prostu ludzie się organizują, żeby było ich trochę i żeby mogli sobie przyjść i obejrzeć przedstawienie. Także dzwonią i wtedy gramy. Mamy galerię, mamy stoły, na których tam sobie coś robimy czasami. Oczywiście jest małe archiwum z bufetem. No i mamy od tego roku właśnie galerię w garażu, gdzie jest wystawa fotografii. Można wziąć namiot ze sobą, bo pole jest duże. Woda jest obok, także nie ma problemu.
1: Centrum Kukły Polskiej proponuje również zajęcia praktyczne.
2: W tym roku skoncentrujemy się na marionetce. W lipcu realizujemy dwa projekty ministerialne, czyli takie zadanie Niesforny Teatr, polegające na tworzeniu grup dziecięco-młodzieżowych, kształceniu liderów tych grup właśnie w dziedzinie teatru przedmiotu i oni już później sami po tym wykształceniu robią etiudy teatralne i pokazują. Będziemy różne przedmioty wieszać na niciach po to, żeby patrzeć, jak się zachowują. Co nie zmienia faktu, że jest to cały czas Centrum Kukły, mimo że marionetka jest naszym bohaterem. Ale właśnie ostatnio, jak prezentuję, na czym polega to swobodne dyndanie kukły, to właśnie korzystam z marionetek, bo lepiej to widać. Także zapraszam właśnie do tego, żeby sobie przyjechać i zwłaszcza w porze, kiedy leje deszcz, czy tam jest niepogoda, to wtedy mam dużo telefonów, czy można przyjechać, zobaczyć i czy nie ma jakichś spektakli, no bo no, stodoła jest pod dachem, więc można sobie posiedzieć i jeszcze spędzić czas ciekawie.
1: Czyli na Kaszubach spektakle i grzyby rosną przy deszczu.
2: No rosną niezależnie od deszczu, natomiast wychodzą na światło dzienne właśnie bardzo często przy deszczu.

0: Deszcz jest fantastyczny, zwłaszcza, że woda i ryba jest w logo teatru, więc dobrze nam z tą wodą, a mamy trzy jeziora dookoła.
1: W centrum i wokół centrum Kukły Polskiej w czasie letnich miesięcy odbywają się właśnie spektakle kukłowe.
0: Jeśli chodzi o lipiec, no to na pewno w okolicy właśnie 20 lipca będzie w Swornych Gaciach impreza, gdzie zawitamy z trzema spektaklami, orkiestrą Dentą z Brusz, no i właśnie dzieci też pokażą, co zrobiły. Później już będziemy się przygotowywać do kolejnego projektu, do którego można się, że tak powiem, podczepić, jak są miłośnicy marionetki tradycyjnej, ponieważ przyjeżdża do nas Libor Strumpf z Czech, z Chrudimia z teatru i będzie grał swoimi marionetkami, którymi już pewnie z 50 lat gra. Będzie też pokazywał, uczył, jak one działają i będzie można samemu taką marionetkę zrobić, no i też coś zagrać. On przyjeżdża 8 sierpnia, natomiast jeśli chodzi o działania właśnie takie nasze jeszcze w okolicy, to nie będę mógł kolegi marionetkarza przywitać, ponieważ 8 właśnie będziemy grali duży spektakl w Brzeźnie Szlacheckim, to jest zaraz obok miejscowości Łąk, powiat bytowski, czyli też wszystko na Kaszubach niedaleko, a tam jest z kolei bardzo interesujący muzyczny festiwal i w zasadzie będziemy jedynym teatrem, ale ponieważ spektakl jest bardzo muzyczny, bo figury i instrumenty grają, więc tam gramy tymi instrumentami. Zaczęliśmy pastorałką, na którą było szczególne zainteresowanie, a pastorałka korzysta z maksymalnej ilości technik lalkarskich, czyli mamy marionetki klasyczne, sycylijskie, kukły, pacynki, figury z mechanizmami takimi autorskimi. Jest tego sporo, no i jest to takie żywe, wesołe przedstawienie. Na pewno będziemy grali dziadka na przedmioty wielofunkcyjne i takie tymczasowe. Będzie Judasz na rzeźbę klasyczną, czyli będzie to, nazywam to marioneta Buona Rotiego. Będzie Noe z figurami i instrumentami, będzie Guld na marionetkę klawiszową, będzie Król Błazen na marionetki podwodne, no i oczywiście wznawiamy Macbetha na figury gliniane, ale z gliny surowej, animowanej. I przewiduję premierę, o czym teraz mówię. Mam nadzieję, będzie to jeszcze sierpień. Jeżeli nie będzie to sierpień, to będzie to wrzesień. I będzie to koncert na klarnet i orkiestrę. Tajemniczy tytuł muzyczny, ale będzie to spektakl chyba najbardziej nielalkowy, chociaż będzie tam lalka na finał.
2: To mówił Adam Walny z Centrum Kukły Polskiej. Są propozycje dla tych, którzy wypoczywają na Kaszubach albo po prostu mieszkają gdzieś w okolicy. Wydarzenia tego centrum zapowiadane są na profilach społecznościowych, a także na plakatach w okolicznych gminach. Można też umawiać się indywidualnie na zwiedzanie, oglądanie i swobodne, niesforne dyndanie, o czym donosiła nasza reporterka Dorota Kołodziejczyk. Za 2 minuty będzie 17:00. O 17:00 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a teraz jeszcze kawałeczek muzyki Beli Bartoka.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym,

0: Co czeka w drugiej części dnia?
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego,
0: soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel music, tropicalia i bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
1: Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 17.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Tomasz Sajewicz.
5: Dziś w Przeglądzie Prasy Azjatyckiej zabieram Państwa do Malezji. Co ciekawego w malezyjskiej kulturze, co znalazło swoje odzwierciedlenie w malezyjskiej prasie. Malezja to przepiękny, bogaty kulturowo i niełatwy, muszę powiedzieć, kraj. Portal ses.com pisze o sukcesie horroru Polong, który w ostatnich tygodniach w Malezji stał się hitem kinowym. A nas to szczególnie interesuje, bo film osadzony jest, jak pisze portal SES, w dziale kultura, w lokalnej legendzie, mrocznym dziedzictwie i klątwach. Zanim Państwu trochę o nim opowiem, to wątek poboczny. Czarna magia w Malezji to absolutnie jeden z głównych tematów tabu w tym kraju. I pamiętam moje pierwsze podróże do Malezji, gdzie same pytania o czarną magię wynikające z ciekawości podróżnika absolutnie mroziły atmosferę przy stole, nawet pośród moich najbliższych przyjaciół. Tam czarna magia brana jest śmiertelnie poważnie. Od premiery 28 maja film nie tylko przyciągnął tłumy do kina, ale także wywołał gorące dyskusje w internecie, a widzowie dzielili się swoimi reakcjami, momentami grozy i odczuciami na platformach społecznościowych. W centrum fabuły umiejscowiono Fatimę, ambitną dziennikarkę, która nieumyślnie odkrywa mroczną przeszłość związaną z praktykami czarnej magii i potężną klątwą, która ciąży nad pokoleniami. Dziennikarskie śledztwo prowadzi ją do tajemniczej postaci Mari Hadi, szamanki, której przeszłość może być kluczem do uwolnienia czegoś o wiele bardziej niebezpiecznego. Poza fabułą, Polong został doceniony za połączenie tradycyjnych malezyjskich elementów horroru z psychologiczną narracją i solidnymi zdjęciami. Widzowie docenili kinową oprawę wizualną, niepokojące udźwiękowienie i atmosferę, która buduje napięcie, zamiast opierać się wyłącznie na efektach jumpscare. Reżyserem filmu jest Zulkarnain Ashar. Malezja mierzy się z jednym z głównych tematów tabu w najbardziej przyswajalny tam sposób, poprzez szybę filmu grozy. To sytuacje, które mogły narodzić się w głowie scenarzysty lub też wydarzyły się naprawdę i zostały przeniesione na ekran. A gdyby tak zwiedzanie połączyć z poszukiwaniami i odkrywaniami dzieł sztuki? Jednym z lepszych miejsc na świecie do takiego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu bogactwa kilkunastu kultur tworzących przez stulecia tkankę miasta to Georgetown na półwyspie Penang w Malezji. To jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi, a piszę o nim w tym tygodniu także portal SES. Odkrywanie ukrytych dzieł sztuki może być zaskakująco przyjemne. To jak dostrzeganie małych niespodzianek ukrytych w miejscach, obok których normalnie przechodzisz obojętnie. Zwyczajny spacer po mieście zamienia się w poszukiwanie skarbów, gdzie nigdy nie wiadomo, co można znaleźć następnym razem. Na ulicach starówki Georgetown, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ukrytych jest około 20 miniaturowych figur ludzkich. Zainstalowane w 2024 roku w ramach festiwalu Georgetown przez hiszpańskiego artystę Isaaca Cordala, te smutne, małe figurki, jak pisze SES, do dziś stoją w kątach zabytkowych ulic. Smutne to mało powiedziane. Idąc nocą, jeśli dostrzegą Państwo taką małą figurkę łypiącą na nas, na przykład gdzieś na Gzymsie, to raczej doświadczenie też z pogranicza horroru. To oczywiście mój komentarz do tej instalacji. Projekt znany jako Cement Eclipses był prezentowany w miastach Europy, Ameryki i Azji. Wszędzie pojawia się ten sam łysy mężczyzna w średnim wieku w szarym garniturze. Celowy wybór Cordala. Postać jest zawsze ta sama, ponieważ powtarzalność i jednolitość są częścią przekazu, wyjaśnia artysta. Wydaje się, że wszyscy pochodzimy z tej samej taśmy montażowej, z tej samej formy, ale znacznie zmienia się to w zależności od lokalizacji, ponieważ przestrzeń za każdym razem nadaje rzeźbie nowy poziom znaczenia. 20-centymetrowe figurki mężczyzny w szarym garniturze można dostrzec na Gzymsach, siedzącego na puszkach elektrycznych, chowającego się we wnękach okiennych lub wtapiającego w fasady budynków, jakby zawsze był ich częścią. I jeszcze Malay Mail. Inna sprawa powszechnie komentowana w Malezji, gdzie od miesiąca obowiązuje prawo zakazujące dzieciom do 16 roku życia posiadania kont w mediach społecznościowych. Tak jak wszędzie, jest wielu zwolenników tego prawa, ale są

0: Są też osoby poddające całkowity zakaz wątpliwość i dlatego o tym w Malay Mail dzisiaj. Umiejętności cyfrowe powinny mieć pierwszeństwo przed ogólnymi ograniczeniami w korzystaniu z technologii, ponieważ nastolatki potrzebują wiedzy i pewności siebie, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym środowisku online, pisze Malay Mail. Założycielka Moms Village Asia i matka dwójki dzieci, Vatsala Nair Manoharan, powiedziała, że nastolatki potrzebują czegoś więcej niż tylko ograniczeń. Potrzebują wskazówek dotyczących takich kwestii jak cyberprzemoc, cyberprzestępcy, oszustwa i zdrowe granice cyfrowe, aby bezpiecznie i pewnie korzystać z technologii. Samo ograniczenie dostępu nie buduje odporności. Wyposażenie młodych ludzi w kompetencje cyfrowe, krytyczne myślenie i systemy wsparcia tworzy bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne społeczeństwo internetowe, powiedziała pani Vatsala podczas niedawnego szkolenia z bezpieczeństwa cyfrowego. Matka czwórki dzieci, Suye Peng, podziela ten pogląd, twierdząc, że dzieci powinny być kierowane w stronę rozwijania zdrowych wartości i odpowiedzialności, a nie całkowicie chronione przed technologią. O innym punkcie widzenia na ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych Malay Mail.
1: Strony kulturalne malezyjskiej prasy przeglądał dla nas Tomasz Sajewicz.

0: Allegro z sonaty fletowej G-dur Franciszka Bendy. Grali na flecie Roman Nowotny, na klawesynie Aleś Barta i na wiolonczeli Jan Keller. Jest prawie 12 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Gościa przedstawi Justyna Nowicka.
2: Witam Państwa, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiać będziemy o krakowskiej architekturze, o wspaniałym przykładzie brutalizmu. Długo ten obiekt powstawał i niewiele dłużej funkcjonował. Dla jednych jest dziś obiektem kultowym, dla innych gmachem, który powinien zostać zburzony. Krakowski Hotel Forum jest bohaterem wystawy w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa. Kuratorką wystawy jest Melania Tutak. Podobno, jak mówią najlepiej poinformowani, na początku była jakaś klątwa.
3: No właśnie, była klątwa. Ona chyba nadal jest, bo ten obiekt, o którym mówimy, że go klątwa dotknęła, to jest bardzo kolczasty i on kłuje tą klątwą do dzisiaj i wydziela ją chyba z siebie po zrobieniu wystawy, po realizacji. Jestem prawie tego pewna. Tak, no była klątwa, oczywiście to jest taka legenda miejska, która mówi nam o tym, że po wyburzeniu całego parku sportowego Garbarnia, bo tak chyba będzie dobrze, aby określić to miejsce, na części tego parku sportowego powstaje Hotel Forum. Wielki park sportowy Garbarnia musi zostać wyburzony pod nową część miasta. Wyburzone zostaje inny kwartał miasta, bardzo mocno zakorzeniony w Krakowie, z bardzo określoną tożsamością dla ogromnej części Krakowa, niezwykle ważny, nie tylko dla Ludwinowian, bo mówimy o Ludwinowie, ale również dla ludzi, którzy Ludwinów odwiedzali od zamierzchłych czasów. Jeszcze w XIX wieku pływało się łódkami na Ludwinowski brzeg, żeby sobie pobyć tak trochę poza miastem. A więc ten Ludwinów znika pod nowoczesną zabudową. Nikt nie pyta nikogo o zdanie, bo to takie czasy.
2: Jeszcze przed czasami konsultacji społecznych.
3: Absolutnie tak. Zupełnie władza wie lepiej, co jest potrzebne. I pewnie to jest potrzebne, natomiast pewnie można zaproponować coś, jak coś się zabiera, coś trzeba zaproponować. Niby władze wtedy, w tych latach 70. obiecały, że powstanie nowy park sportowy, ale tak naprawdę przez 20 kilka lat Garbarnia, klub robotniczy, klub sportowy nie otrzymał tego, co mu zostało zabrane, czyli wielkiego stadionu, a co za tym idzie, sukcesu, rozwoju, no i tożsamości, która się wiązała z tym miejscem. Dlatego wierni Garbarni do dzisiaj mówią o klątwie Garbarni, o niemiłości, bo nie chcę używać innego słowa, do hotelu, i na tego trudna historia, jakby bardzo trudno jest z tym nie wiązać.
2: Tak, i to nie jest pierwszy rozdział na tej wystawie, więc może rozpoczynając rozmowę od klątwy, ale no jakoś czuję, że coś w tym jest, bo jednak historia, którą Państwu opowiemy, może nie jest bardzo smutna i na razie nie ma dobrego zakończenia, ale obfituje w takie niemiłe zwroty akcji. Oczywiście jest to naprawdę jedna z tych ikon architektury XX wieku w Krakowie, no ale wskazałoby się kilka innych, a jednak wybór padł właśnie na Hotel Forum.
3: Bardzo wiele było przyczyn realizacji tej wystawy. Oczywiście są przypadki, które czasem nam organizują bardzo dobrze życie. Ten przypadek

0: mi zorganizował życie na parę dobrych lat, a przynajmniej na dwa. Natomiast pojawiła się osoba, Klaudia Słupek, której tata Marek Kmita był kelnerem w hotelu Forum. A że ona jako dziecko wzrastała razem z tym hotelem, w jakiś sposób była z nim spięta, pamięta te lata 90., jest w ogóle fanką brutalistycznej architektury i tego takiego zwrotu kulturowego z lat 90. Ona jest z tego pokolenia, które karmiło się znanym, bardzo słodkim napojem i wyszukiwało z wielką chęcią reklam z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, płyt. To wszystko było w hotelu Forum i ona w jakiś sposób tym była karmiona. I bardzo dobrze to pamięta, bardzo dobrze to wspominała i chciała zrealizować bardzo małą wystawę tutaj w Muzeum Podgórza i wspomniała przypadkiem, że gdzieś w centrum Krakowa spotykają się pracownicy dawnego hotelu Forum.
1: Zaraz, do dziś?
0: Do dziś.
1: W 2026, tak. A on nie funkcjonuje od 2002.
0: Tak, to jest zupełnie, to jest właśnie, to był powód tej opowieści, to, że jakaś grupa ludzi chce opowiadać sobie swoją przeszłość i czują, że byli ważną częścią historii Krakowa, że byli ważnymi świadkami pewnej nieprawdopodobnej przemiany ustrojowej, czyli lat 80. i 90. Byli jej świadkami i byli jej w jakiś sposób kreatorami, jeżeli chodzi tutaj o tą taką warstwę miasta. Byli jakąś wizytówką tego miasta, nie do końca prawdziwą dla grupy uprzywilejowanej, dla grupy wybranej, ale jednak. W związku z tym pomyślałam, mamy ludzi, którzy wiedzą, co się działo. Mamy osobę, która to chce zrobić. Ja słucham tych opowieści, myślę sobie, o rany, ten ogromny, wielki budynek nad Wisłą, o który cały czas ktoś mnie pyta. Ktoś tutaj u nas, Muzeum Podgórza, przychodzi i mówi, a właściwie, a co z tym hotelem Forum? A co z tym hotelem? Ktoś przyjeżdża do Krakowa, a ten hotel Forum, to co z nim? Więc zastanawialiśmy się, czy się uda odpowiedzieć na pytanie, co z hotelem Forum.
1: No na to pytanie, to, ale nie.
0: Ale zanim odpowiemy na to pytanie, musimy w ogóle wiedzieć, czym ten hotel był, co to za hotel, dlaczego on jest taki ważny, dlaczego ktoś się o niego bije, nie tylko jego architektura, dlaczego ktoś przez 20 kilka lat się spotyka, żeby o tym mówić i ktoś inny, taki jak ja, który nigdy w tym hotelu nie był, chce tego słuchać.
1: Ja mam wrażenie, że chyba byłam raz jedyny, bo chciałam to zobaczyć.
0: Ja teraz mam wrażenie, że bywałam tam codziennie. Ale rzeczywiście okazało się, że kogo by nie zapytać naprawdę, mówię to z pełną świadomością, to ktoś tego hotelu w jakiś sposób dotknął. Albo miał tam studniówkę, albo był tam na lodach, albo był w klubie nocnym, albo znał kogoś, kto tam pracuje. Więc myślę, że spokojnie można było powiedzieć, że niemal każdy mieszkaniec Krakowa w jakiś sposób potknął się o Hotel Forum.
1: Tak, ja teraz myślę właśnie, czym ten Hotel Forum jest, był. I chyba jednak od samego początku, i to się nie zmieniło, pozostał jakąś wyspą, planetą, właściwie takim trochę wehikułem między światami, bo wszystko, co się działo, było prawdziwe, a jednocześnie było w jakiejś ogromnej kontrze do rzeczywistości. Więc no, nie powinno dziwić, że jego losy są tak nieoczywiste. Jest przecież w Krakowie wiele innych hoteli, restauracji, które mają dłuższą tradycję i przetrwały naprawdę dłużej niż te 20 lat. A jednak, no właśnie, rozmawiamy o hotelu Forum i właściwie nie możemy przestać o nim rozmawiać. Tak jest to fascynujące miejsce, więc może uporządkujmy te fakty, zanim się nad kilkoma fenomenami będziemy próbowały zastanowić. Decyzja o budowie. Kiedy zaistniała i kiedy hotel został otwarty? To jest, zacznijmy, już początek był trudny.
0: Początek był o tyle trudny, że tak naprawdę trudno w ogóle ustalić jedną datę, w której ktoś zdecydował. No wiemy, że to jest, mamy takie, właściwie taką kserokopię dokumentu z 1979 roku, która jest podpisana przez Piotra Jaroszewicza, która mówi o budowie hotelu kongresowego, bo taki miał być, tak się miał nazywać. Taka była potrzeba wtedy w Krakowie budowy hotelu, który przyjmie dużą liczbę turystów, ale też przyjmie delegacje państwowe i przyjmie no, kongresy, jakieś
1: i
0: takie...
1: gości zagranicznych.
0: Zdecydowanie. Tak. To miał być hotel dla KK, czyli gości z krajów kapitalistycznych. To miał być dopływ dewiz dla państwa na dużą skalę, w związku z tym duża skala hotelu była potrzebna. Rozpisano jednak już dużo wcześniej konkurs w SARP-ie, Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej, i napłynęło na ten konkurs 9 prac i wygrała praca zespołu pod kierunkiem

0: pana Gardena. Jak wspomina sam projektant, bardzo długo przymierzał się do tego projektu, bo sam projekt jest dyskutowalny, prawda? On jest takim właśnie, to jest taki, taka kanciasta, trudna, duża bryła, która jakaś, ona nas zaczepia cały czas, jak tam przejeżdżamy.
1: Tak, jest tak, brutalistyczna taka. Jest w samej nie tylko materiale, ale formule swojej.
0: To były też takie czasy, więc potrzebowała, ta architektura musiała odpowiadać na tamten czas, na zapotrzebowanie tamtego czasu, ale architekt chciał ją wpisać w miasto. Miał trudne zadanie, bo według zapotrzebowania miała powstać kameralna, no nie kameralna, ale niezbyt duża budowla, nic wysokiego, nic co zasłania Wawel, co będzie korespondowało z tym zakolem Wisły. W związku z tym on chodził z różnych kątów, oglądał tą przestrzeń, rysował sobie ją, jak zrobić tak, aby wreszcie ten Kraków odwrócił się do Wisły, bo to był ten czas, kiedy zaczęto właśnie dyskutować o tym, jak Kraków powinien odwrócić się do Wisły, jak powinno to miasto opowiedzieć tą rzekę. W związku z tym on postanowił opowiedzieć te czasy i ten fragment Krakowa taką właśnie architekturą, lekko zakrzywioną, powtarzającą zakole Wisły, z tym podniesieniem, prześwitem, w którym widać Wawel, jak idziemy samochodem, ale jednocześnie z tą agresywną bryłą nowego czasu, wielkiej epoki Gierka, która miała z każdej strony nam pokazywać, jak to miasto, jak to państwo, jakie ma ambicje.
1: Tak, świadectwo naszych aspiracji, no i wiary, że jednak będzie jeszcze lepiej. A tymczasem właśnie zaczynało być bardzo źle.
0: No to jest taki hotel pechowiec pod każdym względem. On na każdą epokę jest spóźniony. On był już spóźniony na tą epokę sukcesu Gierka, ale już był przestarzały na tą epokę lat 90. Więc zawsze był w jakimś takim rozkroku pomiędzy. Trafił na ten czas budowy, to był czas ogromnego kryzysu, wszelkiego braku, jaki sobie tylko można wyobrazić, jako że miał być budowany za dewizy we francuskiej technologii. Dewiz nie było, więc nie było za co kupić tej francuskiej technologii. Jak już ją kupiono, to nie wiadomo było, jak ją obsługiwać. Najlepszym przykładem jest ten Żuraw słynny, kupiony za dewizy, za pieniądze, za dewizy, który stanął, ale za chwilę się zawalił i szukano winnego. Uważano, wtedy Służba Bezpieczeństwa uważała, że jest to jakaś akcja sabotażowa, a tak naprawdę okazało się, że chyba niewłaściwie został umiejscowiony, wybudowany, wzniesiony. Na każdym etapie budowy tego hotelu coś było nie tak, a to nie było aluminium, które było wtedy takim materiałem, który niełatwo było zdobyć. Trzeba było mieć pozwolenie państwowe na to, materiał strategiczny. I jak oglądamy kroniki z tamtego czasu telewizyjne, to one nam mówią o tym, że czegoś cały czas nie ma. Albo coś nie dojechało, albo na coś czekamy. I tak naprawdę zaskoczyło mnie chyba, jedna wypowiedź zaskoczyła mnie jednego z inżynierów, który powiedział, że nasz przemysł nie jest gotowy na budowę tego takiej skali, że to powinno być budowane przez firmy zagraniczne, że my nie mamy do tego ani kompetencji, może mamy kompetencje i wiedzę, ale nie mamy narzędzi, no nie mamy takiej łopaty po prostu.
1: No ale w końcu jednak hotel powstał po 12-13 latach?
0: Prawie po 13 latach, od 79 rok liczmy, że to jest moment, kiedy rozpoczyna się budowa hotelu, 88 rok zostaje otwarty. Po wielu zapowiedziach, kilkunastokrotnych przekładanych otwarciach, na początku wszyscy się cieszyli, potem nie dowierzali, potem już wszyscy żartowali z tego otwarcia, powstawały filmy takie żartobliwe na ten temat, no a potem jak już go otwarto, to dzisiaj właściwie nikt nie pamięta dokładnie kiedy.
1: Ale 88 uznajemy za datę, która będzie obowiązywać w naszej rozmowie. Rozumiem też, że wskazywana jest na samej wystawie, bo jakoś tego nie zapamiętałam. No i jest, mamy go. Oglądając te świadectwa, za chwilę przejdziemy do szczegółów, no odnoszę wrażenie, że tam się działy rzeczy takie z innego świata jakby.
0: No to był świat.
1: Na każdym poziomie, prawda?
0: To był świat za drzwiami z fotokomórki. Tak można było powiedzieć, to był rzeczywiście pierwszy hotel, który miał może nie drzwi na fotokomórkę, ale na jakiś taki rodzaj radaru, tak mi to technicy tłumaczyli. Rzeczywiście za tymi pięknymi, samootwierającymi się drzwiami był świat drogich perfum, znanych twarzy, twarzy znanych Zachodowi, koronowanych głów, prezydentów, no wszystkich takich osób, do których normalnie nie miało się dostępu. Nie było wtedy internetu, nie było Instagramu, Facebooku, więc te osoby albo to były najbardziej znane na świecie osoby i wszyscy je rozpoznawali, albo po prostu takie, które było stać na ten hotel.

0: Więc zazwyczaj
1: takie
0: to
1: też były czasem? Przyjeżdżali prywatni goście?
0: Tak, przyjeżdżali prywatni goście. Wspomnienia dotyczą amerykańskich staruszek, które miały specjalne przepisy na swoje ulubione soki, które umiał przygotować tylko szef kuchni dla jednej z pań. Do dzisiaj pamięta, do dzisiaj to jest zapamiętane, jak jedna z pań miała podawany sok specjalnie przygotowany przez kucharza z hotelu Forum w specjalnie opracowanym narzędziu dla tej pani. I ona przyjeżdżała co roku, między innymi, żeby wypić ten sok. Prywatna osoba.
1: Pierwszy gość, czy wiemy, kto nim był?
0: To zależy, o jakich gościach mówimy, bo byli pierwsi goście na tym pierwszym nieoficjalnym, bo były dwa otwarcia hotelu. Jedno takie nieoficjalne, tak zwany soft opening, kiedy sprawdza się, jak hotel funkcjonuje. I to było 12 osób z różnych krajów, między innymi kobieta, bo tak zapamiętała załoga hotelu Forum.
1: Chociaż zdjęcia mówią co innego.
0: Tak, mężczyźni przecinają wstęgę, ale gościem już była kobieta razem ze swoimi towarzyszami. Natomiast potem w lipcu był bardzo ważny gość z punktu widzenia historii hotelu. Był to Michał Gorbaczow, który przyjechał w lipcu i tak naprawdę to majowe otwarcie przygotowywało hotel na jego przyjazd. On był takim gościem na chwilę, jak to mówi załoga hotelowa, na to, żeby się ogolić. To znaczy on w ogóle nie mieszkał w hotelu, ale przyjechał na chwilę, żeby się odświeżyć. Miał tutaj zaplanowany cały dzień w Krakowie. I to przygotowanie było niezwykle drobiazgowe i takie bardzo uciążliwe przez kilka tygodni przed, a potem sprzątanie po tej wizycie kilka tygodni po, aż do 15 chyba albo 14 września, kiedy odbyło się takie oficjalne otwarcie dla władz miasta, dla władz państwa i dla innych hotelarzy. Także 2,5 otwarcia.
1: 2,5 otwarcia, no to całkiem nieźle jak na te kilkanaście lat przygotowań. No i potem prawdziwy luksus. Właściwie trudno sobie wyobrazić, że w tym biedniejącym kraju albo przechodzącym przez taką też dla wielu straszliwą transformację ustrojową, tam nieustająco takie życie na najwyższym poziomie.
0: Tak, to jest, to można sobie tylko, dzisiaj to sobie właściwie trudno wyobrazić, znaczy młodemu pokoleniu.
1: Jak, kontrast, prawda?
0: Jak można opowiedzieć, jak można wytłumaczyć, że te pokoje hotelowe, które widzimy na fotografiach, są luksusowe, albo że to śniadanie, które widzimy na fotografii, jest luksusowe, że tam jest plasterek szynki na bułce.
1: Że sok pomarańczowy to było coś.
0: Tak, albo że mieliśmy dżemik w małym plastikowym opakowaniu.
1: Tak.
0: Ale były też rzeczywiście towary luksusowe, bo już w latach 90. zdarzało się, że prezentowano czy tam podawano kawior ze ślimaka, czyli tak zwane perły marysienki, albo jakieś polędwice, czy inne bardzo wymyślne potrawy. Rzeczywiście kuchnia hotelowa zatrudniała naprawdę znakomitych kucharzy, którzy musieli odbyć orbisowskie egzaminy i takie orbisowskie szkolenie. To nie mógł być kucharz, który powiedział, że umie gotować, tylko ktoś, kto rzeczywiście był sprawdzony. Zresztą później kariery tych ludzi najlepiej świadczą o ich kunszcie. Natomiast rzeczywiście, hotel spełniał niemal każdą zachciankę swoich gości. W związku z tym, że były to czasy, koniec lat 80., początek lat 90., trochę jeszcze nasz kraj nie umiał w ten kapitalizm grać. To była taka gra, której się uczono w boju i tego hotelarstwa też uczono się w boju. Pomimo, że byli to ludzie po dobrych, bardzo dobrych szkołach hotelarskich, to jednak to wszystko było wiedzą podręcznikową i tą wiedzę podręcznikową trzeba było zderzyć z materiałem ludzkim, mówiąc brzydko, czyli po prostu z gośćmi z różnych kultur, z różnymi potrzebami. I przez to, że hotel nie miał takiej swojej oferty, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, ja już to kiedyś mówiłam i to chyba cały czas powtarzam, wszyscy się z tego śmieją, ale śmieją się z tego, że cały czas to powtarzam, że każda zachcianka była ofertą. Czyli ktoś chciał kogoś wyskakującego z tortu, ktoś chciał taką polędwicę na takim spodzie, tak podaną. Było to zadanie, które było wyzwaniem dla ekipy hotelowej, ale jednocześnie było spełniane. Ja nie pamiętam takiego zadania, o którym by powiedzieli pracownicy hotelu, którego by nie udało się spełnić albo nie udało się tego zrobić. No może poza jednym, kiedy gość hotelowy chciał w saunie posłuchać koncertu skrzypcowego i skrzypek odmówił.
1: No i słusznie. Są pewne granice.
0: To taka zachcianka, ale to już jakby było pośrednio. Czyli gość, obsługa hotelu nie umiała zagrać na skrzypcach, bo może by zagrali w tej saunie, nie wiem, ale rzeczywiście wtedy odmówiono.
1: Natomiast mam wrażenie, że coraz rzadziej słyszę pomysły o tym, że hotel powinien być zburzony, bo mam wrażenie, że całkiem niedawno była to taka

0: opinia w grze.
1: Wydaje mi się, że tak, ona się jeszcze czasem pojawia i to no. pojawia się z ust osób, o których byśmy nie pomyśleli, że mogłaby się pojawić. Ktoś, kto mówi, że miasto jest księgą, która ma zapisaną stronnicę od średniowiecza do współczesności i każda z tych stron jest ważna, aby zrozumieć całość. Kiedy mówi, że nagle właściwie wybuszmy, no bo to nie jest wartościowe, to jest jakiś w ogóle wtręt, to jest trudne do utrzymania, to jest w ogóle, no brzydkie to jest w ogóle niedobre słowo, ale też się pojawia, brzydkie, okropne, w ogóle świadczy o takiej niedobrej epoce, to świadczy o epoce, to nieważne, czy ona jest dobra, czy niedobra, to wiele rzeczy musielibyśmy zburzyć na świecie, które świadczą o niedobrych rzeczach, czy o niedobrej epoce, to jest poza tym bardzo dobra architektura. Wszyscy, którzy przychodzą na wystawę, widząc tą makietę, mówią: jakie to jest dobre, jaka to jest świetna architektura, jak to się nie zestarzało. I jest wpisane w tą naszą pamięć tej przestrzeni. Myślę, że byłaby to taka sama dziura, jak ta dziura po mozaice. Gdybyśmy to wyburzyli, byłoby bardzo, by nas chyba to wszystkich bolało. Myślę, że nawet ci, którzy bardzo gorąco mówią o tym, nie zastanawiając się chyba, a może mają swoje racje o wyburzeniu tego miejsca, myślę, że czuliby się z tym źle.
2: A ja myślę, że wyładowywanie negatywnych emocji na architekturze to bywa też przewrotnym docenieniem jej istotności. Melania Tutak, kuratorka wystawy Hotel Forum w Muzeum Podgórza, oddziale Muzeum Krakowa, była gościnią Justyny Nowickiej w audycji Wybieram Dwójkę. Jest 17:32, Adam Suprynowicz, zapraszam do 18:00. Za kilka minut zapowiemy koncerty chopinowskie, nie tylko pod pomnikiem w Łazienkach. A teraz jeszcze przypomnienia o wieczornym koncercie na naszej antenie dziś.

0: Fragment sinfonii z Oratorio Secondo Johanna Daniela Puklica, nagranie Goldberg Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Szadejki. Johann Daniel Puklic to kompozytor gdański, podobnie jak Johann Valentin Meder, którego muzyki dzisiaj będziemy słuchać w transmisji z festiwalu Omnia Beneficia w Starym Sączu, który nosi w tym roku pod tytuł Mare Balticum. I słuchamy rzeczywiście muzyki basenu Morza Bałtyckiego, muzyki dawnej oczywiście. Dzisiaj Goldberg Baroque Ensemble pod kierunkiem Andrzeja Szadejki w kościele świętej Elżbiety w Starym Sączu i na naszej antenie od 19.30. A teraz jest 17.37, to jest nadal program Wybieram Dwójkę, a przy telefonie dr Ewa Sławińska-Dalik, dyrektor generalna Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Koncerty chopinowskie w Łazienkach pod pomnikiem Chopina spóźniły się w tym roku i niby wszystko w porządku, ale jednak czegoś nam brakowało. To już jest jakaś instytucja, jakaś stałość, jakaś oczywistość w tym, że bezpłatne koncerty chopinowskie są zawsze w niedzielę, prawda?
1: No tak, to już od 67 lat te koncerty gromadzą ogromną publiczność i jest to takie wydarzenie, które na stałe się wpisało w życie muzyczne Warszawy. Oczywiście wiemy, że bardzo wielu melomanów ubolewało, że niestety w maju i w czerwcu te koncerty nie mogą się odbywać. Było to związane z remontem otoczenia pomnika Fryderyka Chopina, mianowicie cokołu, niecki i tych elementów zielonych, trawnika. No ale w tej chwili już jakby to zupełnie, no, my na to nie mieliśmy wpływu. Myślę, że no, konserwatorzy jednak przemyśleli ten termin i było to konieczne do wykonania. I teraz właśnie w nowym, świeżym otoczeniu 5 lipca rozpoczynamy 67 sezon.
0: Mają Państwo taki odzew od słuchaczy, że czekają na te koncerty?
1: Ach, tak, tak. Od właściwie, bo zwykle zaczynamy od połowy maja i już wtedy było mnóstwo pytań, no i bardzo duże niezadowolenie melomanów, że te koncerty w tym roku się rozpoczną później. Nawet powstała jakaś petycja w internecie, żeby przywrócić tego Chopina, że może w innym miejscu, że jeżeli nie pod pomnikiem, to może przy pomarańczarni. No ale jednak też no, tu ze względu na to, że ta przestrzeń jest przygotowana i też, że te jakby koncerty, no, w samym zamyśle jest właśnie to, żeby to były koncerty pod pomnikiem Chopina. Bo to jest miejsce szczególne, symboliczne, wiemy jaka była historia tego pomnika. No i zależało nam na tym, żeby jednak już pozostać przy tym symbolicznym miejscu. Ale myślę, że wszyscy będą bardzo szczęśliwi i zapraszamy najserdeczniej od 5 lipca w każdą niedzielę, tradycyjnie o godzinie 12 i 16 do końca września, do ostatniej niedzieli września.
0: To jest 67 sezon, ale sezon na swój sposób jubileuszowy i specjalny, bo 100 lat temu, prawie, bo 14 listopada 26 roku, uroczyście odsłonięto pomnik dłuta Wacława Szymanowskiego. Czy ta specjalność będzie również zaznaczona w programie?
1: Tak, to znaczy w programie koncertów nie, ale wiemy, że Muzeum Łazienki Królewskie przygotowują specjalne wydarzenia właśnie związane z tą

0: setną rocznicą odsłonięcia pomnika jest przygotowywana też ogólnopolska konferencja w dniach 12 i 13 listopada, czyli w przeddzień tej setnej rocznicy. Ta konferencja będzie transmitowana. Myślę, że będzie jej też towarzyszyła wystawa. No na pewno to będzie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Koncert inauguracyjny w tę niedzielę o 12 w samo południe będzie miał bogaty program, bo obok Piotra Aleksewicza wystąpi sama Aleksandra Kurzak. I proszę Państwa, usłyszeć Aleksandrę Kurzak za darmo to nie rada kratka.
0: Tak, to rzecz, no właśnie, tak, ta inauguracja będzie szczególna, no bo zwykle koncerty mają taką formułę, że to są recitale fortepianowe, jeżeli jest rocznica, no to koncert z orkiestrą, a tutaj właśnie takie wydarzenie. Aleksandra Kurzak wykona 4 pieśni Fryderyka Chopina, Życzenie, Śliczny chłopiec, Piosnkę litewską i Leci liście z drzewa, z akompaniamentem Piotra Aleksewicza.
1: Będą, a to jest też nie wszystko jeszcze w programie tego koncertu.
0: Tak. Usłyszymy też poezję Leopolda Staffa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. No a jeszcze usłyszymy młodego pianistę Pawła Pieczkę, ale no główną częścią tej inauguracji będzie oczywiście recital Piotra Aleksewicza.
1: I o 16:00 Jakub Kuszlik. Ja wszystkich nazwisk nie wymienię, bo mogą je Państwo znaleźć na stronach koncertów chopinowskich, na stronie Łazienek Królewskich chociażby, albo na stronie Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, ale warto może wspomnieć, że mają być też specjalne udogodnienia dla osób niedosłyszących.
0: Tak, to jest praktykowane właściwie co roku, że jest taka pętla indukcyjna dla osób niesłyszących wyznaczona. Informacje na ten temat właśnie są szczegółowo podane w internecie, na profilu Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich, też na stronach współorganizatora, czyli Stołecznej Estrady. I myślę, że że może bardzo dobrze się złożyło, że w tym roku nie rozpoczynamy koncertem z orkiestrą, dlatego że takie przedsięwzięcie zawsze zmniejsza tą powierzchnię i przez to mniej osób może tych koncertów wysłuchać. A w przypadku recitalu, no to po prostu cała przestrzeń jest do Państwa dyspozycji. Wszystkie trawniki, także proszę wziąć karimaty, koce, cała ta przestrzeń wokół pomnika jest dla Państwa.
1: Wspaniale. Proszę pamiętać, wybrać się w niedzielę, jeśli nie tą, to w którąś z następnych, aż do końca wakacji. To nie są jedyne letnie koncerty chopinowskie, które organizuje Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Jakieś 40 kilometrów na zachód od Warszawy, w Brochowie, czyli w tym kościele, bazylice świętego Jana Chrzciciela w Brochowie, gdzie został ochrzczony Fryderyk Chopin, też będą koncerty i też się zaczynają 5 lipca.
0: Tak, tam rozpoczynamy właśnie 5 lipca, w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 13:15. Koncerty odbywają się po głównej mszy świętej. Zainauguruje je Tomasz Sztral i Maria Gabryś-Hejke, czyli fortepian i wiolonczela. Usłyszymy również w kolejnych niedzielach znakomitych pianistów. To będą recitale m.in. Konrada Skolarskiego, Zbigniewa Raubo, Adama Żukiewicza, Marka Drewnowskiego. Będą też koncerty kameralne, będzie na przykład duet fortepianowy Filip Wojciechowski, Beata Bilińska. Bardzo serdecznie zapraszamy. To jest szczególna świątynia, tak jak pan wspomniał, związana z historią Fryderyka Chopina, no bo tam został ochrzczony, ale też jego rodziny, bo w tym kościele zawarli ślub rodzice Fryderyka i najstarsza siostra Ludwika Jędrzejewiczowa, już po wyjeździe Chopina z Polski, bo w 1832 roku. Zatem, że atmosfera jest nadzwyczajna.
1: Zatem jeśli nie będą państwo się wybierać do Warszawy, to może do Brochowa będzie bliżej. Proszę zajrzeć. Tak czy owak z Chopinem przez całe wakacje będzie można obcować w każdą niedzielę.

0: I za to bardzo dziękujemy i dziękuję za tę rozmowę pani dr Ewie Sławińskiej-Dalik, dyrektor generalnej Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy do zapoznania się z programem, bo w Łazienkach wystąpią m.in. laureaci głównych nagród konkursu chopinowskiego. Między innymi Philippe Jouzianot, Marc Laforet, Leonora Armelini, François Dumont, także naprawdę znakomite nazwiska i najserdeczniej zapraszamy. Wstęp jak zawsze wolny, zarówno w Łazienkach, jak i w Brochowie.
0: Start 5 lipca.

Ta muzyka Fryderyka Chopina oczywiście, piąta wariacja z wariacji na temat z opery Don Giovanni Lacidarem Lamano. Piotr Aleksewicz, który będzie gwiazdą niedzielnej inauguracji koncertów w Łazienkach, w tym nagraniu z Sinfonią Warsowią pod batutą Howarda Szeleja. Na naszej antenie trwa letni festiwal muzyczny, to państwo wiedzą, ale ja zawsze przypominam o tym. Dzisiaj wieczorem Johann Valentin Meder, czyli muzyka z Gdańska, muzyka barokowa w transmisji ze Starego Sącza, a w niedzielę będziemy transmitować koncert otwierający 41. Festiwal Muzyczny Schleswig

Parku Holsztyna i tam będziemy słuchać muzyki Antonina Dworzaka i Gustawa Malera. Na to zapraszam o 19 w niedzielę.

0: Finał suity orkiestrowej Łanie Francisa Poulenca RT National Symphony Orchestra pod batutą Jean-Luc'a Tango. Jest 17, prawie już 54.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Jutro rocznica śmierci Gustawa Herlinga Grudzińskiego, autor Innego Świata. Po wojnie i kampanii z drugim korpusem współtworzył paryską kulturę. Od połowy lat 50. mieszkał w Neapolu. W tym czasie duża część środowisk opiniotwórczych i kulturalnych pozostawała pod silnym wpływem sympatii wobec włoskiej lewicy, zwłaszcza komunistycznej. To utrudniało odbiór jego bezkompromisowej krytyki komunizmu. W latach 90. zaczęło się to zmieniać. Tak wspominał na spotkaniu z czytelnikami w Polsce.
5: Ja, który mieszkałem w Neapolu prawie całkowicie ignorowany przez Neapol, zostałem nagle zaproszony do przeprowadzenia w największym dzienniku neapolitańskim szeregu rozmów z dziennikarką, które potem wyszły w tomiki. Dziennikarka poprosiła mnie, żebym grzecznościowo zgodził się odwiedzić redaktora naczelnego na początek tej naszej współpracy.

0: Robiłem to i usłyszałem od niego pytanie, jak to się stało, że pan tu już mieszka 40 lat, byśmy nic o panu nie wiedzieli. Zamiast odpowiedzieć niegrzecznie, nie chcieliście wiedzieć, powiedziałem mu po prostu, wie pan, ja jestem Polakiem, Polacy straszliwie lubią podziemne życie, więc ja 40 lat, tak jak żołnierze japońscy po wojnie, siedziałem pod ziemią i teraz wychodzę. Ma pan właśnie okazję mnie poznać. Jestem pisarzem, który właśnie żył w podziemiu przez wiele, wiele lat, prawda? I właściwie pisał naprawdę, nie widząc przed sobą czytelników, jakkolwiek wierzył, że pewnego dnia się zjawią. To był kompleks prawie. Było szalenie trudno przebić się pisarzom polskim za granicą. Nigdy nie zapomnę tego listu Alberta Camus do mnie, który był lektorem u Gallimarda we Francji i przeczytał Inny Świat po francusku w manuskrypcie. I pisał do mnie w tym liście krótkim, że jestem bardzo przejęty, uważam, że ta książka powinna się ukazać we wszystkich językach świata, ale mój zwierzchnik, czyli właściciel wydawnictwa Gallimard, zdecydował, że jej nie wyda. I tutaj dodał złośliwie Camus, jakkolwiek to była taka delikatna złośliwość, ledwie zauważalna, pour raison économique, je crois. Ze względów ekonomicznych, jak mi się wydaje.
1: We Włoszech Inny Świat ukazał się po raz pierwszy w 1958 roku. Nakład był niewielki. Książka została przemilczana przez znaczną część włoskiego środowiska intelektualnego. We Francji w roku 1985 Bernard Pivot, prowadzący prestiżowy program telewizyjny L'Apostrophe, nie mógł zrozumieć, dlaczego przetłumaczone dzieło Herlinga, znakomite i ważne, dociera do francuskiego czytelnika z ponad 30-letnim opóźnieniem.
2: I z takimi to wspaniałymi nagraniami możemy obcować dzięki Andrzejowi Mietkowskiemu codziennie. I tak rytualnie kończy się program Wybieram Dwójkę, który dzisiaj przygotowała Beata Stylińska, realizował Wojciech Ciarka, który pozostaje z Państwem. Muzyką oprawiła Monika Kopcik, a zabawiał Państwa jak mógł Adam Suprynowicz. Za chwilę jazzowy klub Dwójki Live i Andrzej Zieliński, a teraz jeszcze parę nut tria lutniowego Filippa Martino w wykonaniu muzyków The Age of Passions. Dobrego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18:00.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Zieliński w jazzowym klubie Dwójki Live. Zapraszam Państwa do jazz klubu. Jazz klubu NOSPR, czyli przenosimy się do Katowic. Stamtąd koncert zjawiskowej duńskiej wokalistki. Poszukiwanie tożsamości, pożegnanie z bliskimi, wspomnienia dziecięcej sielanki, piosenki o miłości i o stracie. Nana Rashid i jej zespół.

a przed chwilą Johnny Guitar, piosenka z repertuaru Peggy Lee. Tak właśnie skonstruowany był program koncertu Nanny Rashid, duńskiej wokalistki w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który odbył się 9 czerwca tego roku. Z jednej strony autorska muzyka, z drugiej standardy jazzowe. Przed nami zatem teraz i No Moon At All i Motherless Child, ale zaczniemy od Oh My Love, utworu autorskiego wokalistki, a tak naprawdę kompozycji zespołowej. Powstawała ona przez wiele lat, towarzyszyła Nanny Rashid od dłuższego czasu. Tekst napisany został dla jej babci i jest takim obrazem, jest takim wspomnieniem sielskich wakacji, które u babci właśnie Nanny Rashid spędzała co roku z bratem jako dziecko. To piosenka o miłości do babci, o cudownym dzieciństwie, ale i o stracie. Oh My Love.

To radiowa premiera. Dwa najnowsze utwory, które publicznie po raz drugi wykonała właśnie na tym koncercie Nana Rashid. Tak rozpoczynać będzie się jej najnowszy album. Cinnamon Trees, od tego rozpoczęliśmy. W trakcie tego utworu Nana Rashid przedstawiła swój zespół.

programie drugim Polskiego Radia w jazzowym klubie Dwójki Live Nana Rashid i jej zespół w składzie Benjamin Norholm przy fortepianie, Martin Brunberg na kontrabasie i Lasse Jakobsen za zestawem perkusyjnym. Nagranie z katowickiej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z tamtejszego jazz klubu. Przed nami ostatni set tego wieczora. Otworzył go utwór Mother Father, który znalazł się 3 lata temu na debiutanckim albumie artystki. To był ten moment wyjścia ze standardów i pokazania światu własnych piosenek. Jak mówiła Nana Rashid, po raz pierwszy wówczas mogła się wyrazić. A jest to bardzo ciekawa osoba, wciąż myśląca, rozważająca swoją tożsamość kulturową. Urodziła się w Danii, ale jej tata pochodzi z Zanzibaru i Omanu. Jest Arabem i Afrykańczykiem. Jej mama jest Dunką, zatem otaczają ją 3 różne kultury. Nie czuje się Nana Rashid ani w pełni Dunką, nie czuje się ani w pełni Afrykanką, ani Arabką. Kim jest zatem? Jest Naną i szuka swojej tożsamości właśnie poprzez muzykę. O tym właśnie jest piosenka Mother Father.

powoli kończy się koncert Nany Rashid w jazzowym klubie Dwójki Live. To nagranie z Katowic. Wokalistce towarzyszy Benjamin Norholm przy fortepianie, Martin Brunbjerg na kontrabasie i Lasse Jakobsen za zestawem perkusyjnym. Andrzej Zieliński, dziękuję za uwagę, dobrego wieczora i miłego weekendu z Dwójką. Do usłyszenia. You want me to be pretty.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Przemysław Bluszcz.
1: Jest piątek, trzeci dzień lipca, minęła 19:00.

0: Letni festiwal muzyczny.
1: Przy konsolecie nadal Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Karol Furtak. Rozpoczynamy kolejny letni wieczór w programie Drugim Polskiego Radia, w programie którego znalazł się koncert transmitowany ze Starego Sącza. Jak zapewne Państwo wiedzą, trwa tam właśnie 48. już festiwal Omnia Beneficja. Dziś około 19.30 rozpocznie się zatem koncert zatytułowany Mare Balticum. Usłyszą Państwo nadbałtycki barok, czyli twórczość Johanna Valentina Medera i być może domyślili się już Państwo, że skoro pada nazwisko tego kompozytora, to słuchać będą Państwo interpretacji artystów z Goldberg Baroque Ensemble pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Szadejki. Z Kościoła Świętej Elżbiety szczegóły tego programu przybliży Państwu Magdalena Łoś, która od kilku dni jest w Starym Sączu. Poza tym będę miał dla Państwa trochę muzyki niebarokowej, między innymi twórczość Feliksa Mendelssohna, ale skoro słyszymy się w piątek, to mimo że rozpoczęły się już wakacje, te pierwsze 20 minut wieczoru w programie Drugim Polskiego Radia spędzać będą Państwo w każdy piątek w towarzystwie Ireneusza Dębowskiego.
0: 17 podróży Mozarta.
2: Dzień dobry Państwu. Od początku roku Mozartowie są w Weronie. Teraz będzie pierwszy osobny list Wolfganga, list do siostry. Wolfgang miał już 14 lat, a Nanner 19 i od kilku lat była panną na wydaniu, gotową do zamężcia lub do klasztoru. Wolfgang uczył się języków, łaciny, włoskiego, francuskiego i literatury. Dom Mozartów był pełen książek, co w tamtych czasach, nawet w kręgach arystokratycznych i szlacheckich, nie było czymś powszechnym. Że w listach Wolfganga są błędy? Oczywiście. Wolfgang czasem pisał tak, jak słyszał, niby fonetycznie, ale na bakier z ortografią, jeszcze nie całkiem skodyfikowaną, pomijając zawodowych pisarzy, literatów i kancelistów, była większość piśmiennych. Wolfgang od wczesnej młodości rwał się do pisania. Ale po jego wczesnych listach nie należy się spodziewać zbyt wiele. W sposób oczywisty są naznaczone wiekiem autora i adresatki.
3: Wolfgang Mozart do siostry w Salzburgu. Verona, 7 stycznia 1770. Verona il 7 di Januario. Kochana siostro, myślałem, że nie zniosę dłużej tego czekania, bo wciąż nie dostałem twojego listu z 1 stycznia. I zacząłem już chodzić na głowie.
2: List Nannerl z 1 stycznia 1770 roku zaginiony. Był pewnie odpowiedzią na list Leopolda z 22 grudnia z Bolzano. Wolfgang zaczął pisać po niemiecku, w dialekcie bawarsko-salzburskim. Ale zaraz przyszedł na włoski, wtrącając słowa niemieckie i francuskie. Potem znów na niemiecki. To pierwszy osobny list Wolfganga z Włoch, który miesza języki i oczywiście nie jest wolny od błędów.
3: Tu kończy się mój toporny niemiecki, a zaczyna nieudolny włoski. Ale jesteś we włoskim lepsza niż przypuszczałem. Dlaczego nie poszłaś na komedię kawalerów?
2: Kawalerowie, kawalieri, to chłopcy, paziowie z rodzin szlacheckich, którzy występowali w samodzielnie przygotowanych przedstawieniach teatralnych. W dalszym ciągu listu Wolfgang to młodociany krytyk muzyczny i operowy, czego wyrazem jest jego recenzja z opery Il Ruggiero. Pamiętajmy, że autorem tej recenzji jest 14-letni chłopiec, a adresatką 19-letnia dziewczyna.
3: My chodzimy na operę Il Ruggiero. Oronte, ojciec Bradamanty, jest księciem i gra go signor Aferi, baritono. Dobry śpiewak, ale sztuczny i piszczy falsetem. Choć może nie tak jak Tybaldi w Wiedniu. Bradamanta kocha Ruggiera, ale chcą ją wydać za Lionę, którego ona nie chce. Bradamante gra biedna baronessa, którą spotkało jakieś nieszczęście i występuje pod nazwiskiem, które mi nic nie mówi. Wygląda ładnie i głos ma passable, ale strasznie fałszuje. Książę Ruggiero jest bardzo bogaty i kocha Bradamante. To Il Musico, który śpiewa trochę jak Manzuoli,

0: Ma piękny i mocny głos, ale jest stary, ma 55 lat. Choć gardło wciąż ma sprawne. Bradamante chce poślubić Lionę, który też jest bogaty. No oczywiście bogaty jest na scenie, bo czy jest też bogaty w życiu, to tego nie wiem. W tej roli występuje kobieta, żona Aferiego, ma piękny głos, ale jest taki harmider, że nic nie słychać. Irene gra siostra wielkiego skrzypka Loliego, którego poznaliśmy w Wiedniu, ale śpiewa przez nos i zawsze wchodzi kwadrans za wcześnie lub kwadrans za późno. W roli Gianno jest jakiś senior, nie wiem jak się nazywa, podobno pierwszy raz występuje na scenie. Po każdym akcie jest balet. Tańczył Monsieur Rüssler, Niemiec. I tańczył znakomicie. Jak byliśmy ostatnio, choć nie po raz ostatni, zaprosiliśmy go do naszej loży i mogliśmy porozmawiać. Tę lożę odstąpił nam markiz Carlotti i mamy do niej klucz.
1: Tymczasem jest karnawał. Karnawał w pełni. Mozartowie cieszą się karnawałem. Karnawał kochają.
0: A propos, tu wszyscy chodzą w maseczkach. I jest to bardzo wygodne, bo jak jest się w maseczce, a na głowie ma się kapelusz, na powitanie nie trzeba kapelusza zdejmować i zwracać się po nazwisku. Wystarczy powiedzieć: Servitore umilissimo gioia mascara, cospetto di Bacco. Czyli sługa uniżony wesołej maseczki na twarz Bachusa. Jest to bardzo śmieszne. Ale najbardziej niezwykłe jest to, że chodzimy spać o 7 lub w 7:30.
1: Według stosowanego we Włoszech sposobu obliczania czasu, w styczniu godzina 7 to była północ. Zasady tego skomplikowanego, acz zabawnego systemu jasno wyłożył Johann Wolfgang Goethe w swojej podróży włoskiej w rozdziale z Werony do Wenecji.
0: Jak to jest możliwe? Jak zgadniesz, to powiem, że jesteś wróżką, najlepszą na świecie. Mamie całuję ręce. Ciebie ściskam 1000 razy i pozostaję jak zawsze twoim wiernym i szczerym bratem. Portez-vous bien et aimez-moi toujours. Czyli bądźcie zdrowe i kochajcie mnie zawsze. Wolfgang Mozart.
1: Do Mantui przyjechali 10 stycznia o 5 po południu.
2: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mantua, 11 stycznia 1770. Do Mantui przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i godzinę po przyjeździe byliśmy w operze. Dzięki Bogu mamy się dobrze, ale Wolfgang wygląda, jakby wrócił z wojennej wyprawy. Od powietrza i siedzenia przy kominku ma twarz ogorzałą, szczególnie wokół ust i nosa, zupełnie jak jego cesarska mość. Moja uroda na szczęście nie ucierpiała, bo byłbym niepocieszony. Teraz napiszę o Weronie. Widzieliśmy Amfiteatro i Muzeo Lapidario, ale można o tym przeczytać w opisie podróży Keislera. Mam też książkę o starożytnych zabytkach Werony. 2 tomy Keislera możesz pożyczyć od von Helmreichena, którego pozdrawiam. I nie ruszając się z miejsca, będziesz mogła z nami podróżować. Gdybym miał wysłać wszystkie artykuły, w których pisano o Wolfgangu w Mantui i gdzie indziej, listy byłyby za grube i za drogie. Wysyłam 2. Niestety są tam błędy. W pierwszym napisano obecny kapelmistrz, a w drugim, że nie ukończył 13 lat, a powinno być nie ukończył 14 lat. Wiesz, jacy są żurnaliści. Piszą, co chcą.
1: Przykład delikatnej obłudy Leopolda, który czasem podawał się za kapelmistrza, choć do końca życia był wicekapelmistrzem, a Wolfgangowi Nanner nagminnie ujmował co najmniej rok życia. Tu koryguje błędy, za które winą obarcza żurnalistów. I to przed żoną, która o wszystkim wiedziała. Ale bądźmy wyrozumiali, ten fragment był przeznaczony nie tylko dla niej, ale i dla szerszego grona, by mógł go poznać cały Salzburg.
2: 16. W ramach cotygodniowych koncertów Akademii Filharmonicznej będzie koncert. Jesteśmy zaproszeni, a potem pojedziemy do Mediolanu. Jak będzie mroźno i droga będzie twarda, pojedziemy przez Cremonę. A jak będzie ciepło, to przez Brescię. Tu jest spokojnie i bezpiecznie. Nie tak jak w Niemczech. Jestem bardzo zajęty. Z trudem udaje mi się coś napisać. I żeby w ogóle coś napisać,

musiałem zrezygnować z opery. Następny list będzie z Mediolanu, więc pisz już do Mediolanu. Pora pójść spać. Wszystkiego dobrego. Tysiąc razy całujemy ciebie i Nanel. Codziennie pijemy za wasze zdrowie. Wolfgang zawsze o tym

0: de mia discienze lettere arti, teatro scientifico, otwartym w grudniu 1769 roku. Koncert Wolfganga był drugim po inauguracji teatru, zbudowanego według planów wielkiego architekta Antonia Galli Bibieny. W programie było 16 pozycji, między innymi 3 symfonie Mozarta, później zaginione.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan. 26 stycznia 1770.
0: Mediolan, stolica Lombardii. W XVIII wieku, w latach 1714-97, stolica księstwa Mediolanu, w monarchii Habsburgów. 19 stycznia wyjechali z Mantui, nocowali w Bozzolo, 20 byli w Kremonie, skąd wyjechali 22 i 23 przyjechali do Mediolanu.
1: Ach, szkoda, że nie możesz zobaczyć Teatrino delle Accademia Filarmonica, gdzie była nasza akademia. Nigdy nie widziałem piękniejszego teatru. Mam nadzieję, że listy przechowujesz. Jak wrócę, opowiem więcej. Właściwie nie jest to teatr, a wielka sala z lożami, jak w operze. I gdzie zwykle jest scena, jest podium dla muzyków, za nim galeria dla słuchaczy, jak loże. Trudno opisać ten tłum, ten entuzjazm i te niemilknące oklaski, wołania i krzyki. Brawo, brawo, brawo! Mam nadzieję, że dotarły już do was echa z Rovereto, Werony i Mantui. W Weronie i Mantui koncerty są za darmo. W Weronie za darmo są tylko dla nobles, która pokrywa koszty, a w Mantui za darmo są dla wojskowych i zamożnych mieszczan. Ale tam koncert był pod patronatem cesarzowej. Mając to na uwadze, zrozumiesz, że w Italii specjalnie się nie wzbogacimy i będzie dobrze, jak zwrócą się koszta. Dotąd jakoś się udawało, ale choć jesteśmy tylko we dwoje, wydatki nie są mniejsze. Minęło dopiero 6 tygodni, a wydaliśmy już prawie 70 dukatów.
0: 70 dukatów to 350 florenów. To niemal roczna pensja Leopolda w Salzburgu.
1: W domu jemy rzadko. Najczęściej jemy w gospodzie. Wszystko jest drogie. Kwatera, jedzenie, drzewo na opał, etc. 11 dni w oberży kosztuje co najmniej 6 dukatów. Dziękuję Bogu, że zostałyście w domu, bo byście nie zniosły takiego zimna. I to po pierwsze. A po drugie, to by za drogo kosztowało. Niczego nam nie brakuje, ale nie wiem, jak długo tu zostaniemy. Pisałem, że od zimnego powietrza i od kominka Wolfgang miał ręce czerwone i twarz ogorzałą. Na szczęście to już minęło, bo w Mantui Madame Sartoretti dała nam maść, którą smarował się wieczorami i po 3 dniach wszystko zniknęło. Jesteśmy zdrowi i mamy się dobrze. Z powodu zmiany powietrza Wolfgang miał chrypkę, ale już przeszła. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół i przyjaciółek domowych i pozadomowych. Stary LMZT.
2: Wolfgang Mozart do siostry w Salzburgu. Mediolan, 26 stycznia 1770. To miło, że dobrze bawiłaś się na kuligu. Życzę ci 1000 takich okazji i cieszę się, że było miło i wesoło. Ale dlaczego biednego von Mylka skazałaś na okrutne męki wzdychania i nie chciałaś z nim pojechać, a on tak marzył, żeby z tobą pojechać i przy okazji cię wywalić?
0: Chodzi o Józefa von Molka, rówieśnika Wolfganga, a psztyfikanta 19-letniej Nanner, w której się kochał bez wzajemności. Zostanie księdzem. Mozartowie pozostawali z nim w przyjacielskich stosunkach.
2: Ileż biedak musiał zużyć chusteczek, aby osuszyć łzy, które przez ciebie wylał? Nie mówiąc o tym, że musiał zużyć co najmniej 2 łuty winnika, by zabić paskudną nieczystość swojego ciała.
0: Kamień winny, zwany winnikiem, to winian potasu. Był używany jako emetyk i pachnidło.
2: U mnie nic nowego. I nie mam nic więcej do powiedzenia, o ile nie wspomnieć,

0: że w Lipsku zmarł poeta Gellert i nic więcej już nie napisał.
1: Christian Fürchtegott Gellert, ceniony pisarz niemieckiego oświecenia, zmarł 13 grudnia 1769 roku. Ale nie wiadomo dlaczego na wiadomość o jego śmierci Wolfgang pisał o tym z ironią. A nazwisko pewnie rozmyślnie przekręcił z Gellert w środku przez 2L na Gellert w środku przez HL, co znaczy uczony, przemądrzały. Zapewne z powodu smarka tej skłonności do żartów. Miał 14 lat i chęci popisania się przed dziewczyną, 19-letnią Nanner.
0: A zanim usiadłem do tego listu, napisałem arię do Demetria, która zaczyna się tak. Misero tu non sei, tu spiergi il tuo dolore, e se non desti amore.
1: Aria do słów Metastasia z opery Hassego Demetrio z 1732 roku, wystawionej w Wenecji, którą Wolfgang oglądał w Mantui. Nie zachowała się.
0: Opera w Mantui jest piękna. I grali Demetria. Primadonna śpiewała dobrze, ale za cicho. I gdybym jej nie widział, tylko słuchał, to bym pomyślał, że ona nie śpiewa, bo ust nie otwiera i wszystko wyjękuje. Choć dla mnie to nic nowego.
1: I znowu 14-letni Wolfgang w roli muzycznego recenzenta.
0: Seconda Donna jest wielka jak grenadier. Głos ma mocny i nieźle śpiewa, co jest godne uwagi, bo to był jej debiut. Primo uomo, il musico, nazywa się Caselli. Śpiewa dobrze, ale głos ma nierówny. Secondo uomo mi się nie podobał. Jest stary. Nazywa się, nie wiem, tenor Utini to nasz przyjaciel. Śpiewa nie z gorzej, choć trochę przyciężko, jak wszyscy włoscy tenorzy. Drugi tenor jest młody, też nic specjalnego i też nie wiem, jak się nazywa. Primo ballerino dobry, prima ballerina też dobra, ale reszta jak zwykle. I był tańcerz, bardzo zabawny i dobrze skakał. Ale tak pisać zygzakiem, jakby świnia siusiała, na pewno by nie potrafił.
1: To przedsmak soczystych wyrażonek Mozarta, od których w korespondencji aż się roi. Ale w Salzburgu, a w domu Mozartów szczególnie, takie obrazowe porównania były na porządku dziennym.
0: Ale orkiestra grała dobrze. Orkiestra w Cremonie naprawdę jest dobra. Pierwszy skrzypek nazywa się Spagnoletto. Primadonna jest dobra, ale stara i brzydka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest zdecydowanie lepsza jako aktorka niż jako śpiewaczka. Jest żoną skrzypka z orkiestry. Nazywa się Massi. A opera nazywa się La Clemenza di Tito. Seconda Donna jest młoda i dobrze wygląda na scenie. Poza tym nic szczególnego. Cicognani, primo uomo, il mulico, ma piękny głos i piękne cantabile. Dwa inni castrati passable. Tenor nazywa się Non lo so, nie wiem. Wygląda ładnie, jest podobny do Leroy z Wiednia, który pewnie jak pamiętasz przychodził do Lemana. Primo ballerino dobry, prima ballerina też dobra, ale bardzo wysoka. Była też baletnica, która pięknie tańczyła. Piękna była na scenie i piękna poza sceną. Reszta jak zwykle. I był też tańcerz, bardzo śmieszny, bo przy każdym podskoku puszczał bąka. O Mediolanie nic jeszcze nie mogę napisać, bo nie byliśmy w operze. Ale podobno przedstawienie jest niedobre. W kościele słuchaliśmy Aprile. Primo uomo śpiewał zachwycająco. Ma piękny i równy głos. Madame Piccinelli, która w Paryżu śpiewała na naszej akademii, tu śpiewa w operze, a Monsieur Lepic, który tańczył w Wiedniu, teraz tańczy w Mediolanie. Opera to Didone Abandonata, ale ma być podobno zdjęta. Następną operę pisze signor Piccini. Jej tytuł to Cesare in Egitto i są feste di ballo, bo zawsze po operze jest bal. Och, mistrzyni hrabiego, Firmiana, jest Wiedenką. W piątek byliśmy u niej na kolacji i będziemy też w niedzielę. Bądź zdrowa, 1000 razy ucałuj ręce mamy. In vece mie, twój wierny dozgonnie brat, Wolfgang de Mozart.

0: Panna Hohenthalu, przyjaciel domu cyfr.
1: W oryginale Edler von Hohenthal, Freund des Zahlenhausens. To próbka żartobliwych przydomków i tytułów, w których wymyślaniu Mozart się lubował. Zbliżamy się do końca karnawału w Mediolanie, gdzie karnawał był obchodzony w sposób niezwykle barwny. Mozartowie się nim zachwycają i piszą o nim z entuzjazmem. Ale o tym karnawale, o rycie ambrozjańskim, bardzo ciekawym, opowiemy już w następnym odcinku, na który Państwa serdecznie zapraszam. Ireneusz Dębowski.
2: Ten na antenie programu Drugiego Polskiego Radia w kolejny piątek po 19. Ja wspomniałem Państwu, że będę miał dla Państwa muzykę Mendelssohna. Oto ona, jego wariacje koncertujące op. 17 zabrzmią w nagraniu Sol Gabetty i Bertranda Chamayou.

0: Solgabetta i Bertrand Chamayou, to właśnie oni wykonali wariacje koncertujące na wiolonczele i fortepian op. 17 Felixa Mendelssohna. Jest 19:31, to najwyższy czas, by połączyć się ze Starym Sączem, gdzie jest Magdalena Łoś.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Witam Państwa, dobry wieczór. Jesteśmy już w starosądeckim kościele świętej Elżbiety, gdzie za chwilę rozpocznie się trzeci koncert 48. festiwalu Omnia Beneficia, nasza trzecia i ostatnia w tym roku transmisja z tej imprezy. Przypomnę, że tematem festiwalu jest Morze Bałtyckie, temat brzmi Mare Balticum, czyli nasze morze łączące nas ze światem i wspólnotą hanseatycką, a tym samym wielki potencjał kulturowy tych bogatych miast, lubiących budować swoją tożsamość i chwalić się bogactwem właśnie poprzez inwestowanie w kulturę i szczególnie muzykę. To jest kolejny temat proponowany przez profesora Marcina Szelesta, który ideę dzisiejszego koncertu przedstawia właśnie bardzo licznie, co cieszy zgromadzonej publiczności, wiernej publiczności festiwalowej. Cała impreza rozpoczęła się w tym roku środowym koncertem zespołu Waza Consort. To była prezentacja twórczości 17-wiecznych gdańskich organistów, ale muzyki wokalno-instrumentalnej, jaką tworzyli. Wczoraj słuchaliśmy utworów twórców działających w Szwecji, Danii, północnych Niemczech i to muzyka drugiej połowy XVIII wieku. Zatytułowany program Splendor Północy wykonał zespół ze Szczecina, konsorcjum Sedinum. Dzisiaj ciąg dalszy tych naszych muzycznych podróży szlakiem bałtyckich miast. Goldberg Barok Ensemble, zespołu, który siedzibę ma w Gdańsku i o tej muzyce tego regionu przypomina konsekwentnie od lat, odkrywają przed światem zespół Andrzeja Szadejki. Dziś przedstawi program zatytułowany Nadbałtycki Barok, ułożony z utworów jednego kompozytora, Johanna Valentina Medera. Tytuł Nadbałtycki Barok nie wskazuje tu na żadne konkretne miasto, ale nam od razu podpowiada, że za sprawą jednego twórcy odwiedzimy kilka nadbałtyckich ośrodków. To będą Tallinn, Ryga i Gdańsk. Meder, jeden z najwybitniejszych muzyków północnej Europy przełomu XVII i XVIII wieku, on zmarł w 1719 roku, nie urodził się jednak na północy. Pochodził z Turyngii jako dziecko rodziny muzycznej, bo dziadek był organistą, ojciec kantorem, czterej bracia również byli muzykami. Studiował teologię w Lipsku i tu pogłębiał edukację muzyczną, której służyły jego podróże po środkowych i północnych Niemczech. Ta północ już była mu pisana. Zawodową karierę rozpoczynał jako kantor Gimnazjum Królewskiego w Tallinie w 1674 roku. Bardzo prestiżowe stanowisko w życiu muzycznym, w ogóle w życiu tego miasta. On piastował je przez 10 lat. Z eseju estoński muzykolog Anu Schaper, eseju zamieszczonego w książce programowej festiwalu, dowiadujemy się, że jak głosi protokół Rady Miejskiej, wybrano go spośród innych kandydatów, między innymi ze względu na jego szczególne doświadczenie w muzyce. Sam śpiewał, udzielał się jako śpiewak między innymi na dworze księcia Ernsta Pobożnego w Gotha oraz w Bremie, a potem pisał lata później, zaczął komponować, gdy dotarł do miejsc, gdzie nie było kompozytora umiejącego pisać dla śpiewaków. To już właśnie pewnie był Tallinn. Tu Meder pracował, jak powiedziałam, 10 lat. W 1683 roku po raz pierwszy wybrał się na dłużej do Rygi i tu działał jako śpiewak, nauczyciel muzyki i kompozytor. Z tego okresu pochodzi dialog Wie Muren denn die Leute, jak narzeka lud, przedostatni utwór dzisiejszego programu. Anu Schaper tu nas poprowadziła przez jakby meandry muzykologiczne, bo niewiele wiemy o prowiniencji i datach powstawania muzyki Medera, że ten utwór akurat został skomponowany z okazji uroczystego dziękczynienia na początku jesieni 1684 roku i to jest połączenie dialogu między Jezusem a grzeszną duszą i wspomnienie

Nie, lokalnego wydarzenia, jakim było nieudane oblężenie miasta przez moskowitów. Rok 1656 tu, w tej kompozycji ożywa. Rys muzyczno-dramaturgiczny znajdziemy też w dialogu Die höllische Schlange, piekielny wąż, piąta kompozycja dzisiejszego programu. No i właśnie libretto oparte tu jest na biblijnej scenie zwiastowania, przedstawione w bardzo ciekawej, takiej dramaturgicznie również formie. Tallinn, Ryga, no Ryga po raz pierwszy, nie ostatni w życiu Medera, wreszcie Gdańsk. I muzyka tego miasta pewnie przede wszystkim kojarzy się Państwu z nazwą zespołu Goldberg Baroque Ensemble, miasta Goldberga. W 1687 roku Meder otrzymał najatrakcyjniejsze finansowo i najbardziej znaczące stanowisko muzyczne w regionie nadbałtyckim, właśnie posadę kapelmistrza w gdańskim kościele mariackim, z czym wiązała się również funkcja kierownika muzycznego miasta, także obowiązek komponowania muzyki. Meder po 12 latach niestety musiał z Gdańska uciekać, to już był prawie koniec XVII wieku, głównie z powodu długów, ale również ze względu na brak wsparcia ze strony Rady Miasta. Po latach spędzonych w Gdańsku Meder udał się znów do Rygi, gdzie w 1701 roku został organistą katedralnym, zobowiązanym zapewniać muzykę kantorowi katedralnemu. W ryskich kościołach były wykonywane głównie jego kompozycje, tak wiem z różnych źródeł. I to niestety nie jest bogaty zbiór, który byśmy mogli umiejscowić na pewno, pochodzą z tego okresu, ale w sumie tych kompozycji wyliczano w różnych pożegnaniach, a zmarł w 1719 roku jako 120 pochodzących z tego okresu. Słyszymy jeszcze kompozycje nawiązujące do włoskiego stylu, w tym łacińskie teksty, Vox Mitte Clamorum, siódmy utwór Liquites Hoc Foxensio. To będzie drugi utwór, a zaczynamy potężnym utworem na święto Michała Archanioła. To oczywiście też te batalistyczne sceny, pokonał smoka. To święto 29 września, święto Michała Archanioła było jednym z najważniejszych świąt roku liturgicznego w protestanckich Niemczech i krajach bałtyckich. Utwór Singet, Lob Singet mit Herzen und Zungen otwiera program prezentujący muzykę Johanna Valentina Medera, głównego, jedynego kompozytora, bohatera dzisiejszego koncertu. Potem ten łaciński utwór o mistycznej miłości Jezusa, później Ach Herr mich armen Sünder, kantata chorałowa, Gott mein Herz ist bereit, Boże moje serce jest gotowe, to opracowanie tekstu psalmu, dialog na 9 głosów, Die höchliste Schlange darf nimmer Uns Heisen, piekielny wąż, wspominana kompozycja już przeze mnie, instrumentalna szakona, która będzie takim punktem centralnym pomiędzy utworami wokalno-instrumentalnymi wypełniającymi większość, niemal cały program. Wspomniany utwór znów łaciński, Vox Mitte Clamorem z tekstem o mistycznej miłości Jezusa, to właściwie rodzaj arii, dialog wie Murenden die Leut im Leben also, jak narzeka lud. I ostatni utwór Moja dusza wzdycha i jęczy, utwór przeznaczony na komunię Meine Seele seufzt und stöhnt, kantata chorałowa. Tu akurat wiemy z 1714 roku. Ingrid Agapowa, Marta Wróblewska, soprano, Piotr Olech Alt, Sebastian Mach, tenor, Piotr Pieron, bas i bardzo bogata, słyszą Państwo, strojenie, także sekcja instrumentów dętych, bogata orkiestra Goldberg Baroque Ensemble, którą prowadzi Andrzej Szadejko.

Goldberg Baroque Ensemble, trzeci wieczór na Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu. Omnia beneficje. Goldberg Baroque Ensemble, nadbałtycki barok, Johann Valentin Meder, za sprawą słuchania wybranych utworów tego kompozytora, który zmarł w Rydze w 1719 roku, tam działał dwukrotnie. Najważniejszym punktem w jego karierze był Gdańsk. Słuchaliśmy muzyki pochodzącej z tych trzech ośrodków, bo trzecim jeszcze Stalin, gdzie jego kariera się rozpoczynała. Ingrida Gapowa, Marta Wróblewska, soprany, Piotr Olech Alt, Sebastian Mach, tenor, Piotr Pieron, bas i orkiestra Goldberg Baroque Ensemble. Dziś to Radosław Kamieniarz, Katarzyna Olszewska, Mateusz Janus, Artur Jaworski, skrzypce, Dymitr Olszewski, Anna Nowak, altówki, Bartosz Kokosza, wiolonczela, Mateusz Kowalski, viola da gamba, Rafał Makarski, kontrabas, Katarzyna Pilipiuk, Antoni Popowicz, oboje, Leszek Wachnik, fagot, Maciej Kończal, teorba, gitara, Agnieszka Wesołowska, pozytyw i klawesyn, a całość prowadził szef Goldberg Baroque Ensemble, wielki propagator muzyki Gdańska właśnie i regionu Morza Bałtyckiego, Andrzej Szadejko. Johann Valentin Meder i jeszcze będzie bis. Program zakończyła kompozycja Moja dusza wzdycha i jęczy, kantata chorałowa zachowana w Gdańsku, tam autograf się zachował, a napisana została już w Rydze w 1714 roku. W kantacie kompozytor nawiązuje do stylu swego gdańskiego poprzednika, kapelmistrza Baltazara Erbena, a także do tradycji środkowo-niemieckiej. Przypomnę, on pochodził z Turyngii, tam się urodził w 1649 roku.

kościele świętej Elżbiety w Starym Sączu słyszą Państwo raz jeszcze wykonany utwór z kościoła, w kościele Oklaski oczywiście teraz. To na bis powrót do kompozycji z łacińskim tekstem Vox Mite Clamorem, tekstem o mistycznej miłości Jezusa. Aria strofkowa, taka prosta, no i właśnie pozwalająca ten radosny charakter wzbogacić także użyciem instrumentu perkusyjnego. Kolejno w programie Nadbałtycki Barok Goldberg Barok Ensemble wykonywał najpierw kompozycję na święto Michała Archanioła Gabriela Singet, Lob Singet mit Herzen und Zungen, bardzo okazały też w składzie, ale tych batalistycznych pomysłach obraz pokonującego zło smoka konkretnie, tak to jest w ikonografii przedstawiane, no właśnie przez Archanioła. Drugi bis przed nami.

fragment właśnie zapowiadanej przeze mnie, gdy chciałam Państwu cały program przypomnieć, pierwszej kompozycji otwierającej program nadbałtycki barok Johann Valentin Meder, czyli właśnie Singen, Blobsingen, mit Herzen und Dschungen na święto Michała Archanioła. Potem w programie, bo to był dłuższy utwór, teraz zabrzmiał fragment jako drugi bis, ale w programie po całym tym przepychu batalistycznie malowanym zwycięstwie zastępów anielskich nad złem był utwór mistycznej miłości Jezusa, kontrastujący nas strojem Fides hoc fortessentio, to była

0: pieświe aria religijna, potem Acher mich Armen, Sünder, kantata chorałowa, pokutne lamento o Panie biednego grzesznika, oparta na słynnej melodii luterańskiego chorału Herzlich tut mir verlangen. No i potem czwarty punkt, Gott mein Herz ist bereit, Boże moje serce jest gotowe, bardzo taki też optymistyczny muzycznie psalm, opracowanie psalmu 57, wybranych wersów, dalej dialog, die höchliste Schlange darf nimmer uns beißen, piekielny wąż, to właściwie opis biblijnej sceny zwiastowania. Później jedyny instrumentalny utwór Medera w całym programie i jego Szakona, on bardzo też włoska w pomyśle muzycznym. Później Vox Mite Clamorem, fragment był pierwszym bisem, to niedawno Państwo znów sobie mogli przypomnieć, mistyczna miłość Jezusa w pełnej radości aurze przedstawiona. Przedostatni utwór to dialog Wie Muren Dein die Leut im Leben also, jak na rzeka lud, skomponowany z okazji uroczystego dziękczynienia. No i potem ostatni utwór Meine Seele seufzt und stöhnet, moja dusza wzdycha i jęczy, na komunię przeznaczona kantata chorałowa z 1714 roku, zachowana w źródłach gdańskich. Nadbałtycki barok Johann Valentin Meder i Goldberg Barok Ensemble Andrzej Szadejko poprowadził całość. I tak kończy się nasza trzecia, ostatnia transmisja z 48. Festiwalu Omnia Beneficia. Tematem jest Bałtyk. Festiwal trwa jeszcze do niedzieli w Starym Sączu, a my już Państwu dziękujemy za to, co razem mogliśmy przeżywać, słuchając tych wydarzeń. Także w imieniu realizującej dźwiękowo wszystkie transmisje Julity Emanuiłow, Marcina Kociemby i Stefana Myszka, współpracujących w obsłudze tej transmisji, dziękujemy Państwu za ten wspólnie spędzony czas i oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Gdzie nadal przy konsolecie jest Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Karol Furtak. Magdalena Łoś pożegnała się z Państwem prosto ze Starego Sącza, gdzie przez ponad 90 minut pobrzmiewała muzyka wokalno-instrumentalna. Ja postaram się Państwu do 22 zaproponować muzykę, powiedzmy nieco bardziej obiektywną, ale jak się za chwilę Państwo przekonają, obiektywizm muzyki nie zawsze oznacza jej obojętność. Dowodzi temu doskonale choćby muzyka Paula Hindemitha i jego sonata na trąbkę i fortepian, sonata, którą Hindemith napisał w 1939 roku. To rok szczególny w historii nie tylko Europy, ale także całego świata, niezależnie od tego, w jaki sposób ta data wpłynęła bezpośrednio na biografię Paula Hindemitha. I choć pierwsze dwie części może nie są aż tak wymowne w odniesieniu do tych konkretnych okoliczności, to jak się Państwo przekonają, ta trzecia zdradza, że dla Paula Hindemitha ten obiektywizm muzyki nie był równoznaczny z obojętnością. Całość otwiera dość charakterystyczne i można powiedzieć bardzo śmiałe zawołanie, zarówno w partii trąbki, jak i w partii fortepianu. Potem natomiast pobrzmiewa marsz, jasno dookreślony, jeżeli chodzi o to, z jaką kulturą nam się ten marsz kojarzy. Najczęściej więc tę pierwszą część czyta się po prostu jako wyraz młodzieńczego, więc oporu wobec tego, co w niemieckiej kulturze muzycznej przyszło wraz z latami 30. Potem część druga, wydawać by się mogło, że nie do końca pasująca do tych wszystkich okoliczności, z którymi tradycyjnie wiąże się tę sonatę Paula Hindemitha, bo część dość delikatna. No ale wydaje się, że jakoś w tej muzyce, którą Hindemith tu proponuje, pobrzmiewa rodzaj dziecięcej, prostej, wręcz chciałoby się powiedzieć zupełnie ślepej naiwności. Natomiast część trzecia, najbardziej rozbudowana i ta najbardziej wymowna, to Trauermusik, czyli muzyka pogrzebowa. Znów fanfarą rozpoczyna tu Hindemith, prowadzi ona tu do burzy, frustracji, gniewu, ale trąbka bardzo często w finale sonaty na trąbkę i fortepian Hindemitha także po prostu płacze. Niemniej na koniec Hindemith przywołuje muzykę Johanna Georga Albinusa, muzykę z XVIII stulecia, jeden z jego chorałów. Jego tytuł to Alle Menschen müssen sterben, czyli wszyscy ludzie muszą umrzeć. I jak Państwo usłyszą, Hindemith ubiera ten temat w rodzaj bardzo dostojnej, ale jednocześnie przejmującej procesji. Ja mam

Mam dziś dla Państwa nagranie tej sonaty, którego podjął się już kilka dobrych lat temu Simon Hüffele, niemiecki trębacz młodego pokolenia, bardzo aktywny, jeżeli chodzi o budowanie swojego wizerunku na międzynarodowej arenie koncertowej jako czołowego trębacza. Był pod opieką kilku naprawdę prestiżowych programów dla młodych.

Może kojarzą Państwo z dość głośnym, z naszej perspektywy, nagraniem koncertu podwójnego Grażyny Bacewicz, którego jakiś czas temu dokonał właśnie z nią Peter Jabloński. Jej imię i nazwisko to Elisabeth Braus. Zatem to właśnie oni, czyli Simon Hüffele, trąbka, i Elisabeth Braus, wykonają sonatę na trąbkę i fortepian Paula Hindemitha, przypomnę, z 1939 roku. Jej trzy części to Mitkraft, Messisch bewegt i Trauermusik sehr langsam.

Tak, powoli dogasa muzyka, którą Paul Hindemith zaproponował na koniec swojej sonaty na trąbkę i fortepian. Sonaty, którą usłyszeli Państwo właśnie w interpretacji Simona Hüffele, trąbka i Elisabeth Brauss, fortepian. Dodam może, że to nagranie ukazało się na wspólnej płycie tych niemieckich artystów z 2021 roku. Jest 21.32, pozostaniemy jeszcze chwilę przy muzyce Paula Hindemitha, przy muzyce, która zdecydowanie zdradza jego upodobanie do brzmienia instrumentów dętych. Mam dla Państwa utwór z 1922 roku, a więc nieco starszy niż ta sonata, drugą z jego Kleine Kammermusik, tę wydaną jako numer 2 w opusie 24. To kompozycja, którą Paul Hindemith napisał na kwintet dęty. Zdecydowanie jest ona bardziej obiektywna niż twórczość tego kompozytora z lat 30. i 40. i słychać to od pierwszej części, która rozpoczyna się naprawdę ostro. Tak jakby Hindemith chciał zapewnić słuchaczowi, powiedzmy, mały estetyczny wstęp.

wstrząs i jednocześnie składając swój charakterystyczny muzyczny podpis, podpis intelektualisty. Część druga to satyryczny wręcz walc, część trzecia nieco nostalgiczna, nawiązująca do dawnej kultury muzycznej, przypominająca może pieśń żałobną, prowadzi do krótkiego interludium, które z kolei prowadzi do finału. To moment, w którym Paul Hindemith najbardziej solistycznie traktuje wszystkie te instrumenty, które uwzględnił w swojej Kleine Kammermusik op. 24 nr 2, a jednocześnie ten moment, w którym kompozytor bardzo wyraźnie zdradza, że uwielbia wręcz powtarzające się dźwięki w kształtowaniu motywów, uwielbia powtarzające się rytmy, bo naprawdę spora część finału Kleine Kammermusik op. 24 nr 2 to po prostu ostinata. Ale jednocześnie słyszymy tu Hindemitha, który bardzo lubi bawić się synkopowanymi rytmami i specyficznym, można powiedzieć, ale jednak poczuciem elegancji. Te pięć instrumentów, które Państwo usłyszą, to flet, obój klarnet, fagot i róg, a Kleine Kammermusik na Quintet Dente op. 24 nr 2 dziś zabrzmi w nagraniu z 2014 roku, nagraniu grupy Le Vent Francaise.

Muzyka Paula Hindemitha, zerkającego nieco w stronę muzyki jazzowej, nieco w stronę muzyki Igora Strawińskiego, ale także Hindemitha, który lubił pokazywać w swojej twórczości, że po prostu ma poczucie humoru. Nie jest tajemnicą, że w tych swoich kamer muzyk, których w sumie napisał 8, państwo usłyszeli tę jedyną, którą Hindemith nazwał małą muzyką kameralną, czyli Kleine Kammermusik, utwór wydany jako numer 2 w opusie 24 tego kompozytora w interpretacji grupy Le Vent Français. Inspirował

Zajmował się muzyką Jana Sebastiana Bacha, no i jego koncertami brandenburskimi. Pomyślałem, że skoro do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli do 22, bo potem w Radiowej Dwójce Rozmowy na Lato, pozostało nam niewiele więcej niż 10 minut, ja przypomnę Państwu dość rzadko dziś prezentowane kompozycje Feliksa Mendelssohna, starsze od twórczości Hindemitha i jego Kleinekammermusik, o 80 kilka lat, równie wyraźnie nawiązujące do dorobku Jana Sebastiana Bacha. Mendelssohna często widzi się jako tego, który Bacha odkrył, ale z jego własnej perspektywy muzyka tego kompozytora odkryciem nie była, bo słynne preludia i fugi z Das Voltempelierte Klavier pobrzmiewały w interpretacji rodziny Mendelssohna w jego domu, gdy ten był małym chłopcem. Nie była to więc dla niego twórczość obca. Pisał fugi od dziecka, ale preludia i fugi napisał dopiero mając niecałe 30 lat. Ja zaproponuję Państwu zatem jeden z tych efektów pracy nad tą akurat formułą, preludium i fugi Feliksa Mendelssohna z jego opusu 35. Będzie to pierwsza para ze zbioru tych 6 kompozycji, czyli preludium i fuga e-moll. Usłyszą Państwo nagranie Javiera Perianesa.

0: Nieco burzliwa ta fuga, ale zmierzająca do poczucia spokoju. Javier Perianes wykonał preludium i fugę e-moll z opusu 35 Feliksa Mendelssohna, kończąc dzisiejsze wydanie letniego festiwalu muzycznego. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Wojciech Ciarka, Karol Furtak. Do usłyszenia. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 22.
1: Reklama.
2: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę. W Bułgarii pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama.
3: Rozmowy na lato.

0: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zapraszam na spotkanie z prozą Andrzeja Mencwela, zatytułowaną Powieść z życia. Zacznijmy fragmentem w interpretacji Andrzeja Ferenca.
1: Wracam do pliku zszarzałych kartek niewielkiego formatu, zapełnionych odręcznie kształtnymi literami z wyblakłego atramentu. Ponieważ ciągle pytam, dlaczego mój ojciec, który całe wcześniejsze życie spędził na nizinach, bo jak nie Poznań i okolice, to Rawicz i Tarnobrzeg, zawędrował po wojnie do miasta położonego w podgórskiej kotlinie z widokiem na góry przesadnie nazywane olbrzymimi. Antoni Mencwel zapisał na nich swoje przemówienie starszego cechu krawców i prezesa powiatowego rzemiosła wygłoszone w pierwszą rocznicę powołania tego zawodowego samorządu w Jeleniej Górze. Mowy powszednie wygłaszał chyba z głowy i na prędce. Mam w słuchu ich paternalistyczną tonację, bo bywało, że raczył nas nimi przy świątecznym stole. Uroczyste natomiast pisał.
0: Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Mencwel, historyk i krytyk kultury, wykładowca, ale także pisarz. W ostatnich książkach coraz śmielej wkraczający na grunt literatury pięknej. Mam tu na myśli dwie z obiecanych trzech książek pod wspólnym tytułem Powieść z życia. W 2022 ukazała się pierwsza część Strona ojca, a ostatnio druga część zatytułowana Wszystko o mojej babci. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Skąd w ogóle ta decyzja, żeby wejść w ten nurt, powiedzmy sobie szczerze, autofikcji? Ponieważ bez wątpienia te książki, które przed chwilą wymieniłam, to jest literatura, ale też bez wątpienia oparta na pańskiej biografii.
2: No, wcześniej się zaczęło. Wspomnę właśnie.

0: W czasach debiutu ja równolegle debiutowałem jako krytyk, recenzent literacki, ale również jako reporter. Wtedy mówiło się uszlachetniająco reportażysta. Więc to zawsze we mnie było, a otworzyło się książką, której pani nie wspomniała, Toast na progu. To było pierwsze takie otwarcie, które było jednocześnie biograficzne, eseistyczne, ale też na pograniczu reportażu tego, co właśnie się naokoło mnie działo w tej wsi i w ogóle w rzeczywistości chłopskiej. No a skąd to przechylenie ku autobiografii?
1: Czy autobiografii, czy autofikcji, to zaraz o tym będziemy rozmawiać.
0: Tak, ja jestem przekonany, że każda autobiografia jest jakąś autofikcją, chociaż oczywiście proporcje tych ingrediencji są różne, ale tu rzeczywiście z kolei w stronę autofikcji przesunąłem się znacznie. A dlaczego? Dlatego, że chcę, nie tylko mnie interesuje, ale chciałbym, żeby czytelników i słuchaczy tym samym zaciekawiło cała pojemność wydarzeniowa i problemowa tego świata, w którym przyszło mi żyć, a nie tylko to, co ściśle mnie dotyczy.
1: Zresztą jak zmienia się też to wychylenie między autobiografią i autofikcją, myślę, że też między tymi dwiema książkami jest spora różnica, bo ta pierwsza z 2022 roku, Strona Ojca, jest może nawet bardziej podobna, jeśli chodzi o kwestie formalne, do Toastu na progu, tak, niż ten drugi tom, czyli Wszystko o mojej babci. Ona jest mocno eseistyczna i rzeczywiście tutaj ta problematyka i taki nurt opowieści o życiu mocno jest refleksjami przepleciony.
0: I jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli mówiąc troszkę językiem polonistycznym, narrator jest tożsamy z autorem.
1: No, w drugim tomie jest tam taki mały zabieg, mowa pozornie zależna, ale chciałabym zacząć od początku pierwszej części, która zaczyna się w Paryżu. Tytuł zresztą rymuje się z tytułem jednego z tomów W poszukiwaniu straconego czasu Prusta, zapewne nieprzypadkowo. Ten Paryż, miejsce dla pańskiego ojca niebliskie, a dla pana właśnie być może również pokazujące ten dystans między wami. Zaczyna się dystansem.
0: Bo z różnych powodów. Pierwszym było to, że moja mama zmarła przy moim urodzeniu i właściwie z ojcem od lat niemowlęcych byłem jakoś oddzielony.
1: Paradoks, dlatego że wydawałoby się, że jeżeli zostaje niemowlę z ojcem, to ta zażyłość powinna być szczególnie bliska.
0: Ale ja miałem to szczęście, że miałem dwie siostry, które były starsze ode mnie znacznie, jedna o 16 lat, druga o 15, i one się właściwie mną opiekowały, a druga, Letosława, która będzie na pewno główną postacią trzeciego, to właściwie mnie wychowała i, można powiedzieć, zabezpieczyła w trudnych latach mojego życia.
1: A jeśli chodzi o ojca, to nawet takie sformułowania są w tej książce, które tak go sytuują bardzo konwencjonalnie w tym wzorcu kultury patriarchalnym, ojcowskim, na przykład taki zwrot mistrz i ojciec.
0: No tak, dlatego że ta tożsamość jest związana z formacją zawodową, ale która była więcej niż zawodową, bo po pierwsze, no, to należało do języka potocznego, do szefa zakładu rzemieślniczego, który zresztą musiał posiadać odpowiedni tytuł, tak, który mój ojciec posiadał. Mówiło się mistrzu.
1: Bo ojciec pana był krawcem.
0: Był krawcem, tak. I w latach najwyższej prosperity, czyli w pierwszych latach powojennych, w Jeleniej Górze miał naprawdę bardzo okazały zakład, prawie przedsiębiorstwo, którym łącznie tam pracowało z kilkanaście osób. Ale chciałbym wrócić do tego Paryża, o który pani pytała. Po pierwsze, w latach, moich latach studenckich i późniejszych, do lat na pewno 80. zeszłego wieku, droga do nobilitacji intelektualnej, o którą oczywiście chodziło młodemu i ambitnemu studentowi czy

0: doktorantowi. Nie była wtedy angloamerykańska, tylko była francuska.
1: Mansarda paryska była szczytem tego marzenia.
0: Tak. I jak się już człowiek znalazł w tym Paryżu jako stypendysta, to naprawdę czuł się przeniesiony w inny, lepszy, wymarzony, wyśniony w młodzieńczych latach świat.
1: I czytając tę książkę, miałam wrażenie, że pokazuje pan, jak można, nie wyrzekając się swojego dziedzictwa, jednocześnie być tubylcem tej paryskiej mansardy. Ale wspomniał pan już ten zakład ojca w Jeleniej Górze i właśnie no, duża część tej książki tam się rozgrywa. W Jeleniej Górze i...
0: Kotlinie jeleniogórskiej.
1: Właśnie. Tak. I tuż powojennie i też to, co mówił pan na początku naszej rozmowy o tym, żeby spróbować pokazać nie tylko swoją historię, ale też szerzej ten świat, który pana zajmował i zajmuje.
0: No bo to jest fantastycznie ciekawy świat, czego się ciągle za mało docenia. Mając na myśli zarówno media różne, ale też literaturę piękną, humanistykę, wszystko co w całym tym obszarze się mieści. To jest bardzo nasycona kulturowo przestrzeń, wypełniona takimi treściami od głębokiego średniowiecza i to mnie zawsze tam fascynowało, nadal mnie fascynuje. Teraz byłem dopiero co w Cieplicach w lutym. I to jest przepiękne, zarówno architektonicznie, jak i przez to, co tam, począwszy od wczesno-średniowiecznych grobów rycerskich, czy zamku Chojnik. I to wszystko, co się stało też z mieszkańcami tego regionu, którzy pochodzili ze wszystkich historycznych krain polskich, a którzy są dzisiaj naprawdę bardzo dobrymi obywatelami i odpowiedzialnymi obywatelami tej krainy, która jest imponująco w niektórych miejscach zadbana, w innych potrzebuje lepszej ręki, ale jak pani słyszy w moim głosie, to ciągle budzi moje takie emocje. Ja stamtąd wyjechałem kilkadziesiąt lat temu, ale jak się pojawiam, to sprawdzam, czy wszystko jest w porządku i czy czegoś nie trzeba poprawić.
1: Są ci ludzie, którzy przyjechali i współtworzą już od dekad to miejsce, jego historię, a z drugiej strony są też w pana książce losy ludzi, którzy z tej ziemi musieli wyjechać. Jest ten bardzo poruszający pasus choćby o Gerardzie Hauptmannie, który umiera gdzieś tam na górze, o której pan jeszcze wtedy nie wiedział.
0: Tak, wtedy nie wiedziałem, ale dramaturgia życiorysu i życia i dzieła Gerharda Hauptmanna starałem się przedstawić w tym rozdziale, który pani wspomniała. Dla pierwszej połowy XX wieku, no to właściwie jest pisarz taki emblematyczny, począwszy od niebywałego zupełnie powodzenia scenicznego. Jeszcze do I wojny światowej teatr był tą sceną światową. Jak się gdzieś udawało, to szło przez najważniejsze sceny świata, co się udało Hauptmannowi i autor stawał się taką gwiazdą na scenie globalnej.
1: A jednocześnie właśnie tak mocno zżyty z tą ziemią, z tym konkretnym miejscem.
0: Tak, ja nie mogłem wszystkiego napisać, bo głównym pisarzem tej Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy był jego brat. I jest muzeum obu Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. A jego brat ma niebywałe zasługi, jeśli chodzi o literaturę polską. Otóż on studiował w Zurichu. W tym samym czasie, w tymże Zurichu, studiowała pani Kodisowa. Pierwsza kobieta z tytułem doktora filozofii to jest Józefa Kodisowa. Oni studiowali oboje w tym samym czasie w Zurichu. Prawdopodobnie łączyło ich coś więcej niż tylko wspólne studia, ale w każdym razie on trochę polskiego się od niej nauczył i on, już nie pamiętam, czy z nią, czy samodzielnie, on poprawiał przekład chłopów na język niemiecki. A Raymond dostał nagrodę za tych chłopów po niemiecku.

0: Także tam, gdzie stąpnąć, to jakieś się pojawią treści złożone i ukryte.
1: Zresztą taka jest cała ta książka, bo można powiedzieć, że choćby tę Jelenią Górę oglądamy z takiego mikropoziomu, przepraszam za może zbytnią poufałość, ale chłopca w krótkich spodenkach.
0: No tak.
1: I to chłopackie sprawki i koledzy stanowią też ważną część tej książki.

0: w pewnym sensie z tymi właśnie wielkimi luminarzami kultury, którzy co chwila się przesączają tak palimpsestowo do tej książki, nakładają się na pana wspomnienia.
1: Bo tak było, tak. Większą część tego poświęciłem, jak pani pamięta, swojej niani, która jest postacią całkowicie niepozorną, a jednocześnie anielską. Zawsze jak tylko powiem słowo niania, to ona napływa na mnie neni, mówiłem do niej. Tak już czuję, jak takie ciepło na mnie napływa.
0: Pewnym refrenem jest też wczesne zapisanie przez ojca do szkoły. I mam wrażenie, że to jest coś takiego, co, no znów nie chcę powiedzieć, że cieniem kładzie się na tej książce, ale zostawia ślad. Właśnie ta palimpsestowość, że każde wspomnienie, które jest wspomnieniem osobistym, wywołuje też zazwyczaj echa gdzieś w tych tekstach, które później formują nas intelektualnie.
1: No tak, tak.
0: Ale też jestem ciekawa, czy to była taka intencja pisarska, czy to po prostu jest taki sposób myślenia o swojej przeszłości, kiedy właśnie na to osobiste przeżycie nakładają się lektury, późniejsze doświadczenia, spotkania, jak i, no, jednak spojrzenie antropologa nigdy już nie jest niewinne i wolne od tych właśnie późniejszych filtrów.
1: Dobrze, że pani użyła tej nazwy, którą staram się przemilczać, bo pisarsko nie chciałbym być tak przypisany, ale naprawdę istotnie tak jest. To znaczy ja zacząłem uprawiać, wychodząc od literatury i od polonistyki, uprawiać antropologię kultury. Jestem autorem iluś tam artykułów i współautorem podręcznika, który jest nadal popularny, chociaż od dawna nie wznawiany. To zapewne tak jest. Ja tutaj, będąc pisarzem, nie chcę się tak deklarować, ale to spojrzenie, które jest inspirowane przez antropologię kultury, na samego siebie, na środowisko, na skrzyżowania kulturowe. Ponieważ tam na tych ziemiach naprawdę decydujące były skrzyżowania.
0: Fenomenalne są obserwacje dotyczące skrzyżowań między partią i kościołem na przykład.
1: No tak, a to dopiero się zaczyna, bo to powinno się rozwinąć w następnym tomie, dlatego że chronologicznie to on będzie obejmował moją późną podstawówkę i lata licealne, to są lata 50. Październik 56 roku ja przeżywałem w klasie maturalnej, to była wówczas 11-letnia, czyli to są lata stalinowskie. Wszystko tam jest spiętrzone i wszystko zawęźlone i pani mnie wyciągnęła na zwierzenia, a to jest bardzo niedobrze, bo może być przeszkodą. Ale to jest węźlisko, które jest niesłychanie ważne, ale równie ważne i ciekawe i nośne, ale równie ważne, może ważniejsze będzie właściwy chwyt literacki, który udało mi się znaleźć wtedy, kiedy chodziło o babcię.
0: To przejdźmy może właśnie do tej drugiej części, drugiej książki, która ukazała się całkiem niedawno. Pierwsza część kończy się takim obrazem dziedzictwa warsztatu. Znów to skrzyżowanie warsztatu krawieckiego z warsztatem pisarskim, czyli tego krawieckiego żelazka i maszyny do pisania. Natomiast Wszystko mojej babci to jest z kolei dziedzictwo gospodarzenia, które też przydało się później we wspomnianej już przez pana książce Toast na progu, choć dotyczącej zupełnie innego czasu.
1: No tak.
0: Innego, chociaż te wydarzenia, które kończą się w Toaście na progu, zaczynają się już właśnie w tym momencie, kiedy babcia Agnieszka staje na progu w dniu Mucki.
2: Wszystko ruszało i wchodziło w obroty. Kazimierz znęcił źrebaka cukrem, którego kruchy zawsze miał w kieszeni, złapał go za grzywę, wprowadził do stajni i uwiązał. Jędrek samodzielnie nałożył uprząż z wędzidłem spokojnej nad podziw klaczy. Heniek sprawdził łożyska młocarni i kapnął z oliwiarki, gdzie było trzeba. Babcia Agnieszka wszystkimi cząstkami swego staranego ciała czuła, że ta chwila bez czasu, w której oddawała się zamierzchłym pomyśleniom, zaraz się skończy. Koniu słyszy świst bacika, tylko w

0: powietrzu trzaskaj, Jędrek, tylko w powietrzu, żebyś go nie tknął. A gdy pociągnie dyszel maneżu, zachrzęszczą kolejne przeguby, wprawiając w ruch całą maszynerię. Trzeba będzie wspiąć się po drabce na wierzch młocarni, rozłożyć pierwsze snopki i wsunąć kłosami w otwór bębna, który pochłonie je łapczywie. Rozpocznie się robota. O wytchnienie w niej trzeba się będzie milcząco modlić, bo nikt tu nie sfolguje i nie przyzna się do zmęczenia. Chyba że Jędrek siądzie na dyszlu kieratu i powiezie się w kółko, czego wuj Kazimierz mu zakazał, bo klacz wtedy przystaje, a maszyneria zgrzyta.
1: Fragment drugiej części powieści z życia, czyli Wszystko o mojej babci, przeczytał Andrzej Ferenc. To chyba też kadr z pamięci, tak jak te, z których zbudowany jest toast na progu.
2: Szanowni Państwo, tak się zdarzyło, że ja na tej wsi mazowieckiej, w której dzieje się to, co ma tytuł Toast na progu, doświadczyłem i przeżyłem naprawdę fundamentalną przemianę. To znaczy zmierzch i koniec tradycyjnego rolnictwa rodzinnego. Ono skończyło się w latach 90., no na przełomie 90. i 2000. symbolicznym jej aktem, który zresztą tam jest taki. Jest ta scena, do dzisiaj wspomnienie serce mi ściska. Symbolicznym jej końcem jest to, jak ci chłopi pędzą swoje ostatnie konie na skup i tam ładują je do włoskich i francuskich ciężarówek, które kupują je na mięso. To był symboliczny koniec tradycyjnego, przez tradycyjne gospodarstwo rolnicze rozumiemy gospodarstwo rodzinne, w którym wszyscy pracują jakby w tym samym warsztacie, a każdy prawie od urodzenia, ale no może od tego momentu, kiedy zaczyna samodzielnie chodzić, ma już wskazaną jakąś rolę, jakieś zadanie i musi je wypełniać. To jest prawdziwy koniec klasy chłopskiej. To jest prawdziwy kres, jak napisał w swoim wspaniałym eseju Wiesław Myśliwski, z którym dyskutowałem, kres kultury chłopskiej. I moja babcia, te lata, w których ta rzecz się dzieje, to są lata 40. i 50., kiedy ja jestem chłopcem i tam spędzam dużo czasu, jako ten, który zresztą dla babci jest sierotą, bo nie ma mamy. I jestem też wdrożony w całe to gospodarstwo, a na dodatek mam do czynienia, bo dziadek zginął podczas okupacji, mam do czynienia z osobą, którą wspominam jako kogoś, kto po prostu jest zdolny sprostać każdemu wyzwaniu i każdemu zadaniu. Jak to powiedziałem pół żartem na spotkaniu, na promocji, to jest kobieta, która jest królową Wiktorią. Ona wszystko potrafi.
1: Jest postacią na pewno niesamowitą. Kiedy mówił pan o stronie ojca, że tam jest pierwszoosobowa narracja, wszystko o mojej babci niby nie, ale jednak tak.
2: To jest dwoista narracja, bo ja miałem wcześniej ileś wersji próbowanych, które wyrzuciłem. To, że udało mi się wejść w to, że jednak ona sama się opowiada. No oczywiście, że moimi słowami, ale jednak ona sama, to pozwoliło mi skończyć ten utwór.
1: Tu chciałabym, żebyśmy się właśnie zatrzymali na chwilkę przy słowach, dlatego że język to jest coś w tej książce, co jest tematem samo w sobie. I zastanawiałam się, państwo przed chwilą słyszeli, ja zastanawiałam się dłuższą chwilę, na ile to jest język z pamięci tego Jędrka, który jest tam trzecioplanową, ale jednak ważną postacią, zresztą w tej jednej z najlepszych części gospodarstwa, bo przy koniach, ale za plecami babci Agnieszki, głównej postaci, ale też wuja Kazimierza czy dziadka Ignaca. No ale na ile ten język, który usłyszeliśmy przed chwilą, jest językiem zapamiętanym przez pana z dzieciństwa, a na ile jednak jest na przykład wynikiem kwerendy? Jednak akademicy mają te kompetencje, że potrafią wyszukać takie rzeczy.
2: No, wie pani, ja ten język pamiętam. Ile ja tam spędziłem tych wakacji, trudno policzyć,

0: No ale ja go do dziś rozumiem. Wspomniane jest w słowie od autora najwybitniejszy pamiętnik plebejski polski, czyli żywot Józefa Wojciechowskiego, który jest napisany cały gwarą wielkopolską. Ona ma tam różne odmiany. Wojciechowski był z powiatu gostyńskiego, my jesteśmy z powiatu kościańskiego, to graniczne powiaty, ale teraz nie trzeba specjalnych badań, wszystko jest w internecie. Na przykład, jak pani wpisze Kościan w internecie i troszkę poszuka, to tam jest słownik gwary kościańskiej pod hasłem blubry kościańskie, więc ja mogłem sobie wszystko zweryfikować, to co pamiętałem. Nie będę udawał, że wszystko jest z pamięci, ale ja naturalnie mówiłem bachać się w badejkach, co znaczy kąpać się w kąpielówkach.
1: Jest w tej książce coś, co może być odczuwane jako pewien anachronizm, ale myślę, że literacko jest bardzo kuszące i bardzo też daje dużo tej książce. Zresztą sygnalizuje to już trochę ten tytuł. Strona ojca nawiązywała do Prusta, wszystko mojej babci, ewidentnie do Almodovara. I ta śmiałość obyczajowa, z której słynie Pedro Almodovar, też tutaj jest. Zastanawiałam się, kiedy wkłada pan w usta czy w myśli swojej babci pewne takie bardzo śmiałe refleksje na temat choćby rozkoszy pierwszej nocy poślubnej, czy w ogóle tego, czym jest bycie nie tylko gospodynią, niekiedy gosposią, ale też kochanką.
0: Oczywiście ja to wymyśliłem. Babcia mi się nie zwierzała. Co więcej, nawet wspomniane tutaj moje siostry też mi się nie zwierzały. Dlatego, że właściwie nie było języka, którym one mogły o tym mówić.
1: Ja właśnie myślałam sobie, że nawet wtedy wydaje mi się, że to byłoby nie do pomyślenia, bo właśnie nie było języka.
0: I pewnie ma pani rację, ale ja mam swoją rację, to znaczy ona ma dwie przesłanki. Oczywiście najważniejszy jest czytelnik, czy on to w ogóle przyjmuje, ale ja mam prawo jako pisarz powiedzieć, to jest pełna osoba, ona doświadcza tego wszystkiego, co każdy z was. I nie ma żadnych powodów, żeby czynić z niej inwalidkę w tej sferze. Był jeszcze jeden motyw, który uczciwie muszę zdradzić, bo to był motyw polemiczny. Jak pani pamięta, rok czy dwa lata temu bestsellerem była książka pod tytułem Chłopki, w której te chłopki były głównie gwałcone i nieszczęśliwe. Otóż ja nie mogę uwierzyć, żeby moja babcia, która urodziła 12 dzieci, z czego 11 dożyło lat kilkoro 90-letnie, żeby ona była nieszczęśliwa. Ona była szczęśliwa w tej sferze.
1: Z drugiej strony trzeba przyznać, że uczciwie bohaterka robi to zastrzeżenie, że wie, że nie zawsze tak się zdarza. I to też jest taka z kolei... Powiedziałabym, ośmielę się powiedzieć, że romantyczno-sentymentalna nuta, bo miłość małżeńska tutaj też jest gdzieś nie głównym, ale istotnym wątkiem i takie różne jej odcienie od wspólnej pracy i wspólnego dziedziczenia i przekazywania dalej kultury swojemu potomstwu po właśnie również takie całkiem namiętne elementy.
0: No takie intymne chwile, w których można sobie dać coś, no co każdemu jest potrzebne. A dlaczegoż by tego nie miało być w chłopskim domu?
1: Cała opowieść ma taką ramę, bardzo to jest plastyczne i piękne, że to jest dzień młócki, jest upalny dzień.
0: U nas się mówi młocka.
1: To w takim razie dzień młocki. Słoneczny, upalny i w zasadzie przez nawet nie cały ten dzień, ale przez parę godzin, obok tego, że kolejne rzeczy się wydarzają związane z tym momentem, poznajemy historię 11 dzieci babci Agnieszki, a także jej przodków, jej męża. Dlaczego właśnie młocka?
0: Po pierwsze, to jest moje autentyczne wspomnienie. Ja rzeczywiście miałem pewnie wtedy z 10 lat, ja rzeczywiście tego konia na tym maneżu przy kieracie, rzeczywiście powierzano mi to. No i to we mnie żyje. Ale może ważniejsze jest to, babcia jest szefem tego,

0: wszystkiego, co się tam dzieje, ale ona jest na dachu tej mocarni, ona te snopki rozkręca i wsuwa w tą maszynę.
1: Jest zresztą szefem swojego dorosłego syna, co też jest bardzo poruszającym wątkiem, mniej dosłownie opisanym.
0: I jest historyczną prawdą. Mój wuj Kazimierz nie ożenił się za życia babci. Wróćmy tylko do tego obrazu. Znaczy, ja ją widzę. Jak ona, mając na pewno ponad 70 lat, albo koło 70, zmarła mając dokładnie 80. Jak ona, zalana potem, jak ona tam szaleje. To akurat do mnie przyszło, a okazało się, że to jest bardzo dobra okazja, żeby wszystko w tych dygresjach tam umieścić.
1: To, co będzie dalej, już częściowo pan profesor zdradził, ale
0: najpierw odpukamy.
1: Tak, nie będę tego drążyć. Powieść z życia to prawdziwy wehikuł czasu i myślę, że po tej rozmowie państwo tak samo jak ja czekają już na trzecią część. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem był autor tych książek, profesor Andrzej Mentzfel. Krytyk kultury, krytyk literatury, antropolog kultury, ale właśnie od jakiegoś czasu chyba przede wszystkim pisarz. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Autopromocja.
3: Pestum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Pestum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
4: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza. Zapraszam w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
2: Autopromocja.
5: Dwojka, jesteś na miejscu. Bruno Koksyk.

Witamy Państwa, Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Witamy w dwójkowym Jam Session. Do godziny pierwszej będziemy z Państwem i w tych miesiącach wakacyjnych to będzie reguła. Będziemy rozpoczynać nasze spotkania w każdy piątek o 22:30. Zatem jeszcze więcej czasu dla muzyki, jeszcze więcej czasu dla nowości, ale także mam nadzieję, że w tym czasie wakacyjnym przypomnimy kilka nieco starszych nagrań, także koncertowych. Jestem oczywiście otwarty także na Państwa propozycje. Jak zawsze podaję adres do kontaktu z Państwem, do wspólnego słuchania przemysław.psikuta@polskieradio.pl. W tej pierwszej części roku 2026, szczególnie w miesiącach przedwakacyjnych, w maju, w czerwcu, ukazało się mnóstwo ciekawych, nowych płyt. Spróbujemy nadrobić pewne zaległości. Dziś niemal wyłącznie, chyba wyłącznie płyty wydane w tym roku i będą to takie nowości, które przytrzymałem na to nasze pierwsze wakacyjne spotkanie. Dziś dużo brzmień gitarowych, także basowych. Zagrają dziś między innymi Bill Laswell, Thomas Morgan, Flea,

Jeff Parker, Henry Kaiser i wielu, wielu innych. Między innymi świetni trębacze, a także korneciści pojawią się dziś w jednej wspaniałej, długiej kompozycji. Będą to Graham Haines i Nils Peter Molwer. Tyle może na razie literą wstępu. Posłuchajmy pierwszego utworu, który nasze spotkanie otworzy.

Sądzę, że brzmienie tej gitary rozpoznali Państwo po kilku nutach, po kilku dźwiękach. To oczywiście Bill Frisell, jak ktoś ostatnio powiedział, amerykański skarb narodowy. Bill Frisell, który w tym roku, jak wiemy, skończył 75 lat. No i trochę świętował, wydając, pokazując nam właśnie ten album In My Dreams. Rzecz nagrana ze swoimi najwierniejszymi, możemy chyba tak powiedzieć, muzykami, współpracownikami. Sextet złożony z instrumentów, ta aura brzmieniowa, która otacza gitarę Billa Frisella, wiele nam tłumaczy, wiele nam mówi. Jenny Scheinman, skrzypce, Ewind Kang, altówka, Hank Roberts, wiolonczela, Thomas Morgan na kontrabasie i Rudy Royston na perkusji. Again, temat Frisella wybrałem na otwarcie naszego spotkania. Dziewiąte ogniwo tej płyty In My Dreams, którą poznajemy, delektujemy się tym albumem już od momentu wydania. Płyta nagrana powstała z pewnym kluczem, pewna koncepcja oparta o sen Billa Frisella sprzed lat, stąd tytuł In My Dreams. Frisell komentuje, w starej bibliotece miał spotkać postaci przypominające mnichów, którzy zaprezentowali mu dźwięki jego ulubionych artystów, jego ulubionych wykonawców. Nino Rota, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Jimi Hendrix, Hank Williams i Robert Johnson. Frisell dodaje, że dźwięki te, muzykę, którą usłyszał we śnie, była niezwykle czysta i wyraźna jak nigdy przedtem, jak nigdy wcześniej. Album, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze, to pierwsze długie wakacyjne spotkanie, w którym będzie sporo gitary, także gitary basowej. No to teraz przed nami otwarcie numer 2.

niemal big bandowe brzmienie, które uzyskał w tym utworze Flea, czyli jeden z naszych ukochanych basistów, który przecież zaczynał od jazzu. Jego miłość do muzyki za sprawą jego ojczyma zaczęła się właśnie od improwizacji, od jazzu i od gry na trąbce. Michael Flea Balzari, który od ponad 40 lat, od debiutu w 1984 roku jest podporą formacji Retro Chili Peppers. No i jego płyta Honora, szeroko komentowana płyta wydana w tym roku z bardzo ciekawym zestawem gości, z bardzo ciekawym zapleczem muzyków. Tutaj bazą dla twórczości Flea solowej są takie znakomitości jak Jeff Parker na gitarze, którego słyszeliśmy przed chwilą, jak D'Antoni Parks na bębnach, Anna Butters na kontrabasie. No i oczywiście wielu zaproszonych gości. Tutaj Chris Warren, jego głos, jego śpiew i jego pytania, które przywołują na myśl zaangażowaną twórczość, którą znamy od lat, Sly Stone, Funkadelic czy na przykład Fela Kuti. Dużo tu odniesień, dużo odwołań do historii, ale także brzmienie prawdziwe, to brzmienie, które chciał uzyskać, przesłanie. Płyta, która broni się, mamy tutaj kilka także spojrzeń na klasykę i właśnie chciałbym jednego z nich dziś wspólnie z Państwem posłuchać. To standard jazzowy napisany kiedyś przez Ann Ronell, Willow Weep For Me. Posłuchajmy, co zrobił z tym utworem Flea ze swoimi przyjaciółmi, a zaraz potem finał albumu i moim zdaniem jeden z najlepszych utworów na całej płycie, Free As I Want To Be.

Flea i jego płyta Honora. Przed chwilą finał tego albumu poprzedzony tematem Willow Weep For Me, czyli tematem, który podejmowali kiedyś i Frank Sinatra, i Billie Holiday, i wielu, wielu innych. Tutaj w ujęciu Flea bardzo kameralnym z Joshem Johnsonem grającym na syntezatorze Mooga, zmiksowany zresztą przez kolegę z zespołu Red Hot Chili Peppers, przez Johna Frusciantego, ale na gitarze cały czas Jeff Parker. No i przed chwilą ten finał, piękny finał Free As I Want To Be, i powracamy do tego dużego, rozśpiewanego składu

z wokalistami. Ari jest z nami i napisał tak. Sen Frizela kojarzy mi się z opowieścią Strawińskiego, który napisał utwór, który podobno mu się przyśnił. Mimo iż bliżej mi do fascynacji dęciakami niż gitarą, to podoba mi się takie poszukiwanie po różnych dźwiękowych obszarach. Między innymi połączenie basu i trąbki, jak właśnie w postaci w wymiarze Flea. Mnie ta płyta fascynuje. Podobnie jak niegdyś odkrycie, że basista Red Hot Chili Peppers gra na trąbce. Co do tej ostatniej oraz wakacyjnych propozycji, to marzy mi się powrót do twórczości Dona Cherry'ego, który gościł już w Jam Session, ale mam wrażenie, że zawsze go mało. To prawda, pozdrowienia dla Ariego. Bardzo jestem otwarty na Państwa komentarze, propozycje. Dziś podróżujemy 5 minut po 23 i proponuję, abyśmy teraz przenieśli się na pewien koncert, nagranie koncertowe, koncertowa sesja, gdzie usłyszymy wszystkich muzyków z tego podstawowego składu z płyty Honora. Z tym, że tutaj grają oni na siebie, grają oni razem i to od wielu, od ładnych kilku lat. Mam na myśli Jeffa Parkera i jego formację ETA Fortet. Trzecia płyta tego składu jest już z nami od jakiegoś czasu. Jeff Parker jest z nami od wielu, wielu lat. Nie tak dawno słuchaliśmy go w różnych kameralnych ujęciach, a teraz ten kwartet, fortet i rzecz nagrana na żywo w Loach Room w Los Angeles 20 sierpnia ubiegłego roku. No i mamy tutaj dokładnie tych, którzy grali przed chwilą, a usłyszymy, jak rozwijają skrzydła w tych improwizowanych tematach gitarzysty. Parker i jego gitara z jego bardzo także charakterystycznym brzmieniem. Anna Butters na akustycznej gitarze basowej. Niezwykle ciekawa postać, która tutaj wiele wnosi do brzmienia fortetu. Josh Johnson, saksofon altowy, także elektronika oraz Jay Bellerose na perkusji, na instrumentach perkusyjnych. Płyta zatytułowana Happy Today, nagrana po trudnym czasie w życiu Parkera, w życiu Kalifornii. Parker pisze, rok 25 był bardzo trudny dla mnie, dla całej mojej rodziny. Było mnóstwo smutku, mnóstwo rozpaczy, mnóstwo trudnych chwil w Ameryce, ale poczucie wspólnoty, które stworzyliśmy dzięki temu koncertowi właśnie, a później słuchanie, poznawanie tych nagrań, oglądanie pięknych ujęć, zdjęć, które pokazały nam radość z powrotu do tego miejsca, do ponownego tworzenia muzyki. To był dla mnie bardzo radosny moment. Dlatego zatytułowałem cały album Happy Today. Album wydany w postaci analogowej, dwa utwory. Myślę, że znajdziemy dziś czas na oba. Na razie przed nami ten pierwszy, Like Swimwear.

atmosfera koncertu, atmosfera klubowa, ta najprawdziwsza. 20 sierpnia 2025 roku. Lodge Room, Highland Park, Los Angeles, Kalifornia. A na deskach kwartet Jeffa Parkera, jego formacja ETA Fortet. Anna Butters, bas akustyczny, Josh Johnson, saksofon altowy oraz elektronika, Jay Belrose, perkusja i Jeff Parker, gitara elektryczna oraz elektronika. Jeff Parker i jego muzyczny świat, jego brzmienie trans i umiejętności, przecież niepospolite, wspaniałe, całej czwórki muzyków, podporządkowane tutaj, gdzieś schowane pod fakturą tego transowego utworu Like Swimwear. To pierwsza strona tej płyty Happy Today, wydanej w połowie maja przez oficynę International Anthem. Powrócimy jeszcze dziś do Los Angeles, ale to za 50 minut, bo teraz chciałbym zabrać Państwa w podróż górską w Alpy. Posłuchamy utworu, który czekał trochę na to, abyśmy go zaprezentowali w całości. To jest rzecz, która powstawała na przestrzeni lat. Nagrań dokonano w różnych miejscach na świecie. Europa, Ameryka Północna, Afryka Południowa. Wszystko zostało skompletowane i ułożone w długie utwory, w długie suity w Orange Music Studio w Nowym Jorku. Płyta ukazała się w tym roku, nagrania pochodzą z lat 2022-2025, a za wszystkim stoi Bill Laswell. Bill Laswell, który nie próżnuje.

przebogata dyskografia. Człowiek orkiestra, można by powiedzieć, także przecież producent, urodzony w roku 1955, który jak mało kto od lat łączy różne muzyczne światy, poznaje ze sobą muzyków. Na całym świecie, jak powiedziałem, world music, jazz, dub, ambient, noise. Spektrum zainteresowań Laswella jest przebogate. A dziś sięgamy po jego projekt zatytułowany Mount Analog. Taka muzyczna podróż do świata tajemnic, do świata magii, co podkreśla Laswell. Do świata, który wykreował kiedyś francuski pisarz, francuski poeta René Dommal. Mount Analog to tytuł jego powieści opublikowanej pośmiertnie w 1952 roku, 8 lat po przedwczesnej śmierci autora. To powieść klasyczna, alegoryczna powieść przygodowa. Powieść, która opisuje wyprawę alpinistów, grupy ludzi, którzy chcą dotrzeć, zdobyć tytułową górę, Mount Analog. Ogromną, trudną górę, trudny szczyt na surrealistycznym kontynencie. Niewidzialna, niedostępna dla świata zewnętrznego, a dostępna, dostrzegalna jedynie dzięki wykorzystaniu wiedzy tajemnej. Czyli temat, centralny temat tutaj wspinaczki górskiej, inaczej pokazany, temat zresztą przecież eksplorowany bardzo często, bardzo szeroko w literaturze, w filozofii. No i to był właśnie pretekst, to był impuls do nagrania muzyki, do nagrania bardzo różnych dźwięków w różnych miejscach na świecie. Całość przybrała formę podwójnego albumu. My posłuchamy dziś tej kompozycji bazowej, tytułowej suity. No i tutaj fantastyczni muzycy, których Laswell zaprosił do udziału w tym projekcie. Na gitarze zagra Henry Kaiser. Usłyszymy głosy Anny Clementi i Percy'ego Howarda. Hideo Yamaki na perkusji, na instrumentach perkusyjnych, Graham Haynes, kornet, Nils Peter Molwer, trąbka, Dorian Chea, skrzypce, Peter Apfelbaum, instrumenty klawiszowe, syntezatory, elektronika, no i PST, także elektronika, duby, koncepcja cyfrowa, którą tutaj też wnosi. Bill Laswell, gitara basowa, Bill Laswell, pomysł na kompozycję. Przed nami kompozycja tytułowa, podzielona na 6 rozdziałów tej podróży. Introduction, meeting, supposition, crossing, arrival, conclusion.

Mount Analog. 50-minutowa kompozycja Billa Laswella, zainspirowana powieścią René Domala, właśnie o tym tytule. Podróż w Alpy, podróż, wyprawa grupy alpinistów na tytułowy szczyt, na tytułową górę. Powieść wydana pośmiertnie w 1952 roku, już po śmierci autora, który nie ukończył jej, co daje, co podkreślają też krytycy tego muzycznego wydawnictwa, jakby wyjątkowy, jednokierunkowy charakter, który urywa się gdzieś w środku zdania. No i tak też kończy się ta suita złożona z 6 podrozdziałów. Wprowadzenie, spotkanie, przypuszczenie, przejście, przybycie i finał, konkluzja, zakończenie. Długo powstawał ten materiał, nagrywany, zbierany w różnych częściach świata. Płyta ukazała się w lutym tego roku nakładem belgijskiej oficyny Sabroza, która jest takim kolejnym domem Billa Laswella, który od lat właśnie te swoje mniej oczywiste, elektroniczne, ambientowe, eksperymentalne

projekty pokazuje w barwach tej oficyny. Bill Laswell, koncepcja całości i gitara basowa. Henry Kaiser, gitara elektryczna. Hideo Yamaki, instrumenty perkusyjne. Dorian Chea, skrzypce. Nils Peter Molvar, trąbka. Graham Haynes, kornet. Peter Apfelbaum, instrumenty klawiszowe. PST, elektronika. Anna Clementi, partie wokalne. I Percy Howard, głos. Dokładnie za 30 minut wybije godzina pierwsza. Słuchamy dziś, podróżujemy. Dużo gitar basowych, co podkreślaliśmy na początku, ale także duże, długie, otwarte przestrzenie, idealne na późną porę. No to teraz zgodnie z obietnicą powracamy do Kalifornii, nie zawsze słonecznej, jak już wiemy, o czym przypomina Jeff Parker, który niedawno opublikował koncertową płytę, jednocześnie trzeci album formacji ETA Fortet. Formacji bardzo ważnej dla amerykańskiego, chicagowskiego gitarzysty, kameralnej, gdzie liczy się każdy głos, liczy się każdy dźwięk, wszyscy spoglądają w jedną stronę, wykonując te długie, transowe utwory. Nagranie, któremu dziś się przyglądamy, dwuczęściowy album, za nami już strona pierwsza longplaya Happy Today, Like Swimwear, a teraz właśnie kompozycja tytułowa, nieco inna, nieco inaczej rozłożone są tu akcenty tego znakomicie skrojonego zespołu. Jay Bellrose na bębnach, Josh Johnson na saksofonie altowym, Anna Butters na akustycznej gitarze basowej i Jeff Parker, gitara elektryczna, do tego elektronika, do tego niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju atmosfera, która panowała w Lodge Room w Los Angeles 20 sierpnia 2025 roku.

rozpędzony, pulsujący fortet Jeffa Parkera i ich koncertowe nagrania z ubiegłego roku, z sierpnia, Lounge Room Highland Park, Los Angeles. Jay Bellerose, to jego gra na perkusji, odmierzała nam ten transowy rytm. Anna Butters, bas akustyczny. Josh Johnson, saksofon altowy, elektronika. No i oczywiście Jeff Parker na gitarze. Happy Today. Zamykamy nasze dzisiejsze jam session. Zamkniemy jednym z marzeń, jednym ze snów Billa Frisella, jednocześnie klamrując naszą opowieść i sięgając po album In My Dreams, od którego rozpoczęliśmy to spotkanie. A więc sextet, jeden z najwspanialszych akustycznych sextetów ze smyczkami w dzisiejszym świecie, czyli Jenny Scheinman, skrzypce, Eivind Kang, altówka, Hank Roberts, wiolonczela, Thomas Morgan, kontrabas, Rudy Royston, perkusja i Bill Frisell, gitara. When We Go, temat lidera. Na dobranoc kłaniamy się Państwu. Wojciech Ciarka, który audycję zrealizował, i Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

Przed mikrofonem Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na noc z muzyką polskich twórców. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Z tej okazji rozpoczniemy dzisiaj sportowym akcentem. Posłuchamy bowiem napisanej z przymrużeniem oka uwertury Sygnały sportowe Stefana Kisielewskiego. To kompozycja osobliwa, oparta na motywach wyjętych prosto z telewizyjnych sygnałów programów poświęconych sportowi właśnie. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Stanisław Welanek.

Fantazji Polskiej w dwójce kłaniamy się wszystkim, którzy w nocy śledzą zmagania piłkarzy na Mistrzostwach Świata w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. To była uwertura Sygnały Sportowe Stefana Kisielewskiego w nagraniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Stanisław Welanek. Akcent rocznicowy teraz w audycji. 25 lat temu zmarł Henryk Debich, dyrygent, aranżer i człowiek, który przez blisko 4 dekady kształtował brzmienie orkiestry rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. To właśnie pod jego batutą powstały setki nagrań z największymi gwiazdami polskiej estrady, a także muzyka, która dziś wraca do łask dzięki reedycjom i zainteresowaniu kolekcjonerów. Posłuchamy kilku nagrań z udziałem Henryka Debicha. To będą nagrania, które przechowujemy w archiwach Polskiego Radia. A zaczniemy od muzyki Johannesa Brahmsa w opracowaniu Debicha. Fragment trzeciej symfonii F-dur w opracowaniu rozrywkowym w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Następnie Edward Pałasz i jego kompozycja zatytułowana Odro Rzeko. Zaśpiewa Anita Traversi, towarzyszy jej niezmiennie Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod batutą Debicha. A na koniec zabawna kompozycja Marsz Myszka autorstwa Andrzeja Żylisa i ponownie Orkiestra z Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha.

Za nami rozrywkowy fragment dzisiejszej audycji, czyli nagrania Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha. Dziś, przypominam, mija 25 lat od śmierci tego dyrygenta, aranżera i artysty, który przez blisko 4 dekady kształtował brzmienie Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. A słuchaliśmy 3 nagrań z naszych radiowych archiwów. Na początek trzecia część 3 symfonii F-dur Johannesa Brahmsa w opracowaniu rozrywkowym. Następnie Odro rzeko, Odra vecchio fiume, kompozycja Edwarda Pałasza, wykonana z tekstem włoskim przez Anitę Traversi. No i na koniec Marsz Myszka, kompozycja Andrzeja Żylisa. Za nami dawka rozrywki w wykonaniu orkiestry z Łodzi. No a teraz wizyta w czasach dawnych. Sięgam po jedno z najwybitniejszych arcydzieł polskiej muzyki barokowej. Missa Pulcherrima, czyli Msza najpiękniejsza Bartłomieja Pękiela w wykonaniu kameralnego zespołu wokalnego Il Canto pod dyrekcją Michała Straszewskiego.

Msza najpiękniejsza, czyli Missa Pulcherrima Bartłomieja Pękiela. Tak to dzieło zabrzmiało w Fantazji Polskiej w Dwójce w wykonaniu zespołu wokalnego Il Tempo pod dyrekcją Michała Straszewskiego. No i znowu zmieniamy epokę muzyczną. Z baroku przenosimy się teraz do XIX wieku, żeby posłuchać wykonanej po raz pierwszy w 1805 roku pierwszej symfonii C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Cztery części. Pierwsza Adagio Allegro, druga Andante, trzecia Menuet w tempie Allegro i finałowe Rondo w tempie Allegro Moderato. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Janusz Przybylski.